0: ukrywanie korupcji i ustawiania przetargów na modernizację linii tramwajowych. Zarzuty usłyszał m.in. zarząd spółki, który został odwołany. Nowy prezes Krzysztof Mikuła rozpoczął program naprawczy.
1: Prowadzenie kontroli wewnętrznych w spółce, to jest budowa biura kontroli wewnętrznej, tak żeby pokazać na zewnątrz instytucjom, z którymi współpracujemy, że nam bardzo zależy na transparentności. Stąd decyzja, żeby te służby nadzoru budować własne w spółce, dobrego, rzetelnego nadzorowania kolejnych inwestycji, które przed nami.
0: Tramwaje Śląskie współpracują z Ministerstwem Funduszy w sprawie odblokowania unijnych pieniędzy. Polski rynek motoryzacyjny ma się coraz lepiej. W czerwcu zarejestrowanych zostało ponad 360 tysięcy pojazdów. To najwięcej w tym roku. Według raportu Automoto Insights wyniki pozwoliły niemal całkowicie odrobić straty z pierwszych miesięcy roku. Udział samochodów w pełni elektrycznych wyniósł 8,5%, a hybryd plug-in 8,2%. Na polach Grunwaldu znowu zaroiło się od rycerzy polskich, litewskich i krzyżackich. Wczoraj zaczęły się tegoroczne Dni Grunwaldu, które zostaną zwieńczone w sobotę epicką rekonstrukcją bitwy z 1410 roku. Zanim jednak dojdzie do głównej walki, wczoraj rywalizowali ze sobą rycerze. Nasz reporter Maciej Bąk obserwował turniej walk o srebrny miecz Grunwaldu.
2: Polega to na tym, że zliczane są silne osadzone ciosy w ciało przeciwnika z wyłączeniem stóp i dłoni.
3: No, jeśli się naprawdę dużo mucą, no to potrafią pewnie w minutę pod 40 ciosów, a średni wynik to ze 20. Rany się zdarzają małe, bo w mieczu akurat to jest miecz długi, więc tutaj często się dostaje po rękach.
4: Jest prawdziwym dowodem na to, że czasami bez szwanku się nie wychodzi.
5: No niestety nie. Walki były ostre, to niestety już półfinał i ręka odmówiła posłuszeństwa.
0: W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku do soboty będzie można zobaczyć m.in. turniej włóczni i tarczy czy mistrzostwa w szachach historycznych. W Rzeszowie w piątek już po raz 20 startuje Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Zobaczyć będzie można 27 grup, m.in. z Australii, Kanady i USA. Ze Stanów przyjedzie ich najwięcej, bo aż 10. Na początek festiwalu w piątek barwny korowód głównymi ulicami Rzeszowa.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Gabriela siedziała przy biurku w pozie podpatrzonej na amerykańskich filmach, z oparciem maksymalnie wychylonym do tyłu i nogami na blacie, i bawiła się długopisem. Co prawda powinna używać go w zgodzie z pierwotnym przeznaczeniem, czyli zapisywać plan działań na najbliższe kilka dni, ale ciągle nie mogła się zdecydować, jaką przyjąć kolejność. Na pewno musiała umówić się z księgową, choć zbyt wiele się po tej rozmowie nie spodziewała. Księgowość pensjonatu prowadziła bowiem ta sama kobieta, co za poprzednich właścicieli. Pani dobiegała 70 i mama Gabi uznała, że nie wolno nikogo w tym wieku tak po prostu zwalniać. Tyle, że to miejsce potrzebowało świeżej krwi, nowego spojrzenia na rzeczywistość i współczesnego zarządzania. W ogóle powinni usiąść z rodzicami i Wiktorem i parę rzeczy omówić. Pierwsze dni jakoś takiej na razie nie sprzyjały, ale teraz, po prawie tygodniu, poczuła, że bez tego nie ruszy z miejsca. Na ladzie recepcyjnej zadźwięczał dzwonek. Charlie, który większość dnia przesypiał na kanapie, poderwał się ożywiony i zaczął dziamgać tym swoim cienkim, dramatycznym głosikiem, który doprowadzał ją do szału.
2: Cicho bądź!
1: Włożyła chyba wystarczająco dużo przekonania w komendę, bo się przymknął. Wstała niechętnie. Kontakty z gośćmi uważała za stratę czasu i chociaż intuicyjnie czuła, że być może jest to jeden z problemów tego miejsca, czyli brak zaangażowanego gospodarza, to na razie wciąż nie potrafiła się przemóc. Przy recepcji czekały dwie kobiety, matka i córka, na około 30 plus i 70 minus. Fizycznie raczej mało podobne, za to o prawie identycznej mimice i reakcjach, jak dwie przyjaciółki, które spędzają ze sobą mnóstwo czasu. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Gabriela uśmiechnęła się na tyle, na ile było trzeba.
2: Nie chcę pani martwić, ale mamy awarię.
1: Starsza z kobiet rozłożyła bezradnie ręce.
2: Popsułyśmy okno.
1: Właśnie tego mi brakowało, pomyślała Gabriela. Nic się panią nie stało? Nie pokaleczyły się panie? Zaraz wyślę sprzątaczkę.
2: Nie trzeba sprzątać. Nic się nie stukło. To coś z klamką. Mechanizm się zaciął. Nie chciałyśmy się szarpać, żeby nie pogorszyć sprawy.
1: Gabrieli ulżyło. Zaraz się tym zajmiemy. Panie wychodzą?
2: Wybieramy się na obiad na miasto. Gdzie tu można dobrze zjeść?
1: Gabriela już chciała im wytłumaczyć, jak trafić do Patataya, zdecydowanie najlepszej restauracji w okolicy, ale nagle odezwał się w niej lokalny patriotyzm. Na przykład u nas? Mamy wybitnego szefa kuchni, gotował w restauracji z gwiazdką Michelin. Popatrzyła na kobiety znacząco. Goście bardzo go sobie chwalą. Ostatnie zdanie przeszło jej przez gardło z pewnym trudem. Gdyby nie to, że obserwowała je uważnie, może by jej umknęło, że matka z córką wymieniły szybkie, spłoszone spojrzenia. Już tu jadłyśmy wczoraj, bąknęła córka. Zabrzmiało to tak, jakby miała dodać i nigdy więcej, ale się powstrzymała.
2: Taka piękna pogoda, miło pospacerować, dodała matka. Chodź, kotek, może zajrzymy do Eweliny? Tam podobno całkiem przyzwoicie karmią.
1: I wyszły, zostawiając Gabrielę z pulsującym w uszach ostatnim zdaniem.
2: Przyzwoicie karmią?
1: No szczyt, myślała, wracając na zaplecze i biorąc do ręki telefon.
2: Mamo, Olivier, warknęła do słuchawki, kiedy matka wreszcie po 6 sygnałach odebrała. Mam klientkę na myjce, więc jak to nic pilnego, ludziom nie smakuje nasze jedzenie.
1: Próbowałam namówić te panie z trójki na obiad. Powiedziały, że już tu jadły, a miny miały takie, jakby je zemdliło. Matka westchnęła.
2: Dziecko, nie histeryzuj. Powiedziały wprost, że im nie smakowało.
1: Nie, ale no widzisz, jesteś do Oliwiera uprzedzona, więc nadinterpretowujesz.
2: W ogóle się tym nie przejmuj, muszę lecieć. Zajrzyj potem do nas, babcia ciągle o ciebie pyta. Pa!
1: Nie rozłączyła się. W dobrym momencie, bo w recepcji znowu brzdęknął dzwonek, a Charlie zawarczał ostrzegawczo.
2: Co ci ludzie?
1: Pomyślała Gabi ze złością. W holu stał jakiś chłopak ze sporą torbą na ramieniu.
2: Mieczysław Ziętek. Pani Małgorzata mnie przysłała.
1: Oznajmił, a ponieważ Gabriela ciągle nie wiedziała, o co chodzi, dodał fotograf. Był niski i szczupły, miał ciemne, długie włosy, które układały się w fale, jak u księżniczki Disneya, i nie wyglądał na więcej niż 16 lat.
2: Zauważył powątpiewanie na twarzy Gabi, bo z uśmiechem wyjaśnił: proszę się nie martwić, jestem pełnoletni, mam firmę, mogę wystawiać faktury.
1: Już kojarzę, przepraszam, świetnie, że pan wpadł. Od razu będziemy się mogli naradzić co i jak.
2: Chłopak okazał się konkretny i kompetentny. Pokazała mu kilka wolnych akurat pokoi, salę śniadaniową, salę restauracyjną i ogród, a przy okazji zajrzeli do trójki, gdzie Gabi jednym ruchem naprawiła okno. Fotograf oceniał wszystko pod kątem oświetlenia i robił sobie notatki. Kiedy skończyli, usiedli w holu w wygodnych ratanowych fotelach, prosto z Indonezji.
1: Szczerze?
2: Da się to całkiem przyzwoicie pokazać. Pokoje trochę się różnią, więc zrobię pani wszystkie. To fajnie wygląda na stronie, jeżeli gość klika w numer pokoju i widzi ten konkretny. Parę fotek ogrodu, budynek z zewnątrz sobie darujemy, bo się nie ma czym chwalić, ale na przykład taras z leżakami będzie super. Czy jest coś, na czym by się pani chciała skupić?
1: Restauracja. Najbardziej mi zależy na restauracji.
2: Więc będziemy potrzebować dań. Zdjęcia dań to podstawa. No i też mam pomysł, nie wiem, czy pani się zgodzi, żeby zrobić filmik o pensjonacie. Taki z podstawionymi ludźmi, którzy się tutaj kręcą i widzimy, że im się podoba. Ktoś siedzi na leżaku, ktoś gra na trawniku w badmintona, jakieś drineczki albo kawa, jak pani woli. No i goście w restauracji siedzą i mlaszczą.
1: Roześmiał się, ale Gabrieli nie było do śmiechu.
2: Fajnie bym to zmontował i mogłoby lecieć zamiast głównego zdjęcia. Albo w zakładce zapraszamy. To już ten, kto będzie robił stronę, zdecyduje.
1: Wszystko to brzmiało bardzo dobrze, jednak pewne kwestie wolała doprecyzować.
2: Co to znaczy podstawieni ludzie?
1: Rodzina, znajomi, pracownicy.
2: Powiemy im, jak się mają ubrać, co mają robić, no i dadzą zgodę na używanie wizerunku, to najważniejsze.
1: Ile to będzie kosztowało?
2: Postawi mi pani obiad i tyle.
1: Puścił do niej oko.
2: Mam na myśli całą tę historię. Zdjęcia, filmik. Miałem ostatnio podobne zamówienie z Kazimierza. Tam wziąłem za wszystko, tu podał kwotę. Gabriela musiała mieć nietęgą minę, bo zaczął się tłumaczyć.
1: Jeżeli chce mieć pani dobry materiał, to jest jednak kilka wizyt plus obróbka. Ale za to dorzucę w gratisie zdjęcia miasta. Będzie można zrobić dodatkową zakładkę, co robić w Nałęczowie, czy jakoś tak. Mam ekstra foty parku, willi, wąwozów. Robię też wszystkie większe imprezy, gdyby chciała pani na przykład fajne zdjęcia z zawodów balonowych. Też służę.
2: Podniósł się z miejsca. Proszę się zastanowić, porównać oferty. Jeżeli się pani zdecyduje, cały najbliższy tydzień mam wolny.
1: Gabi patrzyła, jak odchodzi, taszcząc torbę pełną sprzętu. Cena, którą zaśpiewał, wydała się Gabrieli dość wysoka, ale przecież się na tym nie znała.
2: Musi się zorientować, jak to wygląda na mieście. No i dowiedzieć się, ile będzie kosztowało postawienie strony.
1: Jednak niezależnie od kosztów uważała, że dobra reklama to inwestycja, która z pewnością się zwróci. Wróciła do recepcji i otworzyła komputer, żeby zacząć research, kiedy jej komórka kliknęła odgłosem przychodzącego SMS-a. Wiadomość od Mateusza.
2: 14.00 Lipowa, czyli jutro czekała ją wyprawa do Lublina. A może, skoro i tak już będzie w mieście...
1: Zaskoczona łatwością, z jaką jej to przyszło, po raz drugi tego dnia zadzwoniła do Leona. Odebrał prawie natychmiast.
2: Jeszcze nic nie wiem, powiedział zamiast powitania. Jestem umówiony w twojej sprawie na popołudnie.
1: Jak on mnie jednak dobrze zna, pomyślała. Muszę być jutro w Lublinie. Dałbyś radę się spotkać?
2: Wyobraziła sobie Leona, jak siedzi za swoim idealnie posprzątanym biurkiem i popija wodę z kolorowej butelki, którą dostał od niej jakiś czas temu, bez żadnej okazji. Wszyscy na komendzie się potem z niego śmiali, że wygląda jak fit influencerka, ale on na szczęście nic sobie z tego nie robił. Za to dzięki butelce wypijał 1,5 litra wody dziennie. Oboje bardzo tego pilnowali.
1: Dałbym... odpowiedział powoli, zwłaszcza, że ja też mam do ciebie taką małą sprawę.
2: Zaskoczył ją. Nie samą informacją, ale sposobem, w jaki ją podał. Tak jak on znał ją, tak ona znała jego. Kiedy Leon używał określenia mała sprawa, oznaczało to, że z całą pewnością mała nie jest.
1: Lublin Plaza, Costa Coffee, 13.
2: Będę.
1: Odłożyła telefon. Była bardzo ciekawa pogrzebu. Była bardzo ciekawa rozmowy z siostrą Sandry. Była też bardzo ciekawa, jakie informacje przyniesie jej Leon.
2: ale najbardziej ciekawiło ją, jaką to małą sprawę ma do niej były partner.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Choć ojciec, tak jak poprzednio, upierał się, że ją zawiezie, przyjechała do Lublina busem. Dzięki temu była w koście kwadrans przed czasem. Kupiła sobie kawę Turtle, której egzotyczny smak bardzo lubiła, i usiadła z nią przy najodleglejszym stoliku, w samym rogu, tak żeby mogli swobodnie rozmawiać. Czekając, popijała kawę i gratulowała sobie wyboru miejsca spotkania, bo choć wiele razy była tu z Leonem, to nigdy z Tomkiem. Partner pojawił się za 5:05. Stanął w drzwiach, niski, niepozorny, w okularach i lekko wymiętej koszuli. Nie rozglądał się. Podszedł do lady, zamówił sobie kawę i z filiżanką na tacy ruszył w jej stronę. Zauważyła, że lekko utyka i przypomniała sobie o jego złamanym palcu. Zatrzymał się, postawił tacę na stole i przez chwilę było niezręcznie. Cześć. Pochylił się i cmoknął ją w policzek. Napięła całe ciało, żeby się nie odsunąć. Cześć, odpowiedziała. Zapadła cisza. Udało ci się czegoś dowiedzieć? Spytała po kilku długich sekundach. Położył przed nią teczkę, którą trzymał cały czas pod pachą, a której nie zauważyła. Po pierwsze, sprawę hejtu zgłoszoną przez Herman dostał Kiliański. Cholera, najgorzej. No, nie będę polemizował. Babrze się w tym od miesiąca, albo lepiej, i efekty są marne. Ale dobra, do czegoś doszedł. Twierdzi, że przeanalizował wszystkie wpisy w mediach społecznościowych i wytypował 6 najbardziej aktywnych osób. A teraz szok i niedowierzanie. Udało mu się ich wszystkich namierzyć. Akurat żadna jego zasługa. Podał dane operatorowi i cała robota. W sumie tak, ale nie zgadniesz, co się okazało. Wszystkie wpisy wyszły z jednego komputera. No proszę, robi się ciekawie. Tym bardziej, że ten komputer stoi w biurze promocji teatru imienia Osterwy. Wow! Gabriela była pod wrażeniem, ale wiesz, to by się zgadzało. Jej mąż mówił, że Sandra była w pracy ze wszystkimi skonfliktowana. To musiała im nieźle zaleźć za skórę. Czy Kiliański sprawdził, kto z tego komputera korzystał? Nie przesadzajmy. Na razie ma to w planach. Podobno jest zawalony robotą, a akurat ta sprawa jeść nie woła, więc jak tam pójdzie w przyszłym tygodniu, to nic się nie stanie. Gabi nachyliła się nad stołem do Leona. Serio? Dostał takie informacje i jeszcze ich nie zweryfikował? Czy ciebie to dziwi? Zresztą twierdzi, że dostał je przedwczoraj, a u niego nic, co leży krócej niż miesiąc, nie jest warte uwagi. Gabi przewróciła oczami. Faktycznie wcale jej to nie dziwiło. Kolega Kiliański miał ksywę Czarna Dziura. 6 hejterów w teatrze? Powiedziała. To brzmi prawie jak tytuł sztuki. Leon parsknął śmiechem. I co? Przyda ci się to do czegoś? Zapytał. Gabi spojrzała na zegarek. Było dopiero 20:01. Co prawda uroczystość pogrzebowa miała się zacząć o 2:00, ale sam początek w kościele nie bardzo ją interesował. Więc lekko licząc, miała 1,5 godziny. Przyda? Jak ze mną pójdziesz? Do teatru? No a gdzie? Nie mam żadnej podkładki. Ja też nie, zaznaczył. Ale przynajmniej jesteś w czynnej służbie. No chodź, nie daj się prosić. Zobaczysz, Kiliański jeszcze ci podziękuje. Przez chwilę nie odpowiadał. Dobra, zgodził się w końcu. Tylko najpierw jedna rzecz. Otworzył teczkę. Zapomniała o niej. To znaczy w naturalny sposób założyła, że są w niej materiały dotyczące hejtu, a jednak nie. Leon wyjął ze środka plik zdjęć i podał Gabrieli. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wzięła od niego fotografię i położyła przed sobą na stole. Najpierw powiedz, o co tu chodzi. Leon poprawił okulary. No właśnie, za dużo to ci powiedzieć nie mogę. Mamy na tapecie jednego gościa, a wszyscy ci na fotach kiedyś dla niego pracowali. Gabriela poczuła nieprzyjemne ukłucie zazdrości, kiedy sobie uświadomiła, że mamy na tapecie już nie dotyczy jej, tylko nowego partnera Leona, Szajby. Coś jeszcze? Bo ja wiem. Wszyscy są notowani. Sprawa jest rozwojowa. W sumie tyle. Mężczyzna z pierwszego zdjęcia, klasyczny kark, patrzył na Gabrielę wyzywająco. A co oni mają wspólnego ze mną? Spytała, próbując spojrzeć Leonowi prosto w oczy, co nie było proste, bo ewidentnie uciekał wzrokiem. Leon sięgnął po filiżankę, upił łyk kawy i się skrzywił. Zimna jest, ohydna, oblizał wargi. Ten gość, którego rozpracowujemy, to Waszak. Zmarszczyła brwi. Czekaj, przecież nim się zajmował Tomek. No właśnie. To była ostatnia sprawa jej męża, ale chociaż zwykle wszystko sobie o swojej pracy opowiadali ze szczegółami, akurat o tym śledztwie Tomasz prawie nic nie mówił. Gabriela wiedziała tylko, że Waszak ma sporo za uszami oraz jest niestety wysoko umocowany. Żadnych szczegółów, żadnych faktów. Kiedy się nad tym zastanowiła, nagle wydało jej się to dziwne, a jeszcze dziwniejsze było to, że teraz sprawę dostał Leon. Co się stało, że wrzucili go tobie, skoro wcześniej mieli go na tapecie w przestępczości zorganizowanej? Leon odchrząknął. Bo pojawiły się nowe okoliczności. Kiedyś ci opowiem. Dobrze, ale w dalszym ciągu nie wiem, dlaczego mam ich kojarzyć. Skąd? Leon odetchnął głęboko, jakby się szykował do skoku na bungee. Może z tego hotelu nad Soliną? Kiedy dotarł do niej sens tego, co powiedział, pożałowała, że sama nie nabrała wcześniej powietrza, bo nagle jej płuca odmówiły współpracy i poczuła się, jakby ktoś założył jej na głowę foliową torbę. Próbowała odetchnąć głębiej, ale nie mogła. Tak muszą się chyba czuć ryby schwytane na wędkę i gwałtownie wyciągnięte z wody. Myślisz... Próba oddechu. Myślisz, że go śledzili? Leon rozłożył bezradnie ręce. Nie wiem, dziewczyno. Na razie nic nie wiem, a już na pewno nie będę wiedzieć, jak nie obejrzysz tych fotek. Kiedy udało jej się uspokoić, zaczęła przekładać zdjęcia. Było ich 8. Zatrzymała się na 5. Przedstawiało szczupłego, ostrzyżonego, bardzo krótko mężczyznę z charakterystycznym, haczykowatym nosem. Miał na sobie koszulkę z krótkimi rękawami. Na prawym ramieniu spod rękawa wypełzała wytatuowana ośmiornica. Gabriela przymknęła oczy. Siedział w jacuzzi, powiedziała cicho, z 2 dziewczynami. Zwróciłam uwagę na ten tatuaż. Leon się ożywił. Ekstra. Zobacz jeszcze tych 3 ostatnich. Ale tamtych już nie rozpoznała. A ten z ośmiornicą to kto? Spytała. Cylinder. Prawdę mówiąc, liczyłem na to, że go rozpoznasz. Cylinder? Jakiś elegant? Weź nie żartuj, prychnął. Gość nie odróżni krótkich spodni od długich. Cylinder w sensie część silnika. Facet ma warsztat samochodowy. Zapakował zdjęcia z powrotem do teczki. Idziemy? Kiedy wstawała z fotela, zakręciło jej się w głowie i musiała na moment znowu usiąść. Hej, co jest? Leon pochylił się nad nią. Jesus, jaka ty blada, słabo ci? Pokręciła przecząco głową i podniosło się energicznie. Oczywiście, że zrobiło jej się słabo. A jak miało się zrobić, skoro właśnie usłyszała, że podczas ich ostatniego wspólnego weekendu jej mąż był śledzony? Poczuła się tak, jakby ktoś jej splunął w twarz. Kiedy wsiadła do samochodu Leona, powróciły wspomnienia, a wyzwolił je zapach sosny, który już nigdy nie będzie jej się kojarzył z nadmorskim lasem, tylko z godzinami spędzanymi w tym starym Oplu z dyndającą pod lusterkiem zieloną choinką. Kiedy jedna się kończyła, Leon kupował następną i następną. Gabi wiele razy próbowała go namówić na zmianę zapachu, ale odpowiadał, że lubi ten i tyle. Więc zielona zawieszka z napisem Wunderbaum stała się dla Gabrieli stałym elementem ich wspólnej pracy. Pstryknęła ją teraz lekko paznokciem na powitanie. Dlaczego chcesz sprawdzać tych hejterów? Zainteresował się Leon, wkładając kluczyk do stacyjki. Przecież Kiliański prędzej czy później by to zrobił. Raczej później. Ale nie o to chodzi. On chce ich dopaść, bo uważa, że mogli swoimi wpisami przyczynić się do samobójstwa, Herman. A ja uważam, że być może któryś z nich rzeczywiście pomógł Sandrze wyskoczyć z tego balkonu. Widzę, że jesteś konsekwentna. Jestem logiczna. Ona się tymi wpisami nie przejmowała. To znaczy przejmowała, ale nie aż tak. Wkurzały ją, bo mogły mieć negatywny wpływ na jej sprawy zawodowe, ale prywatnie spływały po niej jak woda po kaczce. Ta kobieta nie popełniłaby samobójstwa. Jestem pewna. Jechali Lipową w dół, w stronę skrzyżowania z Narutowicza. Jakoś śledztwa w sprawie zabójstwa nie ma, wytknął Leon. Bo miejscowa policja to zachowawcze, krótkowzroczne lenie. Prokuratura tak samo. Widzą tylko to, co mają przed nosem. Ktoś ją z tego balkonu wypchnął. I ja tego kogoś znajdę. Leon wrzucił lewy kierunkowskaz. Trzymam kciuki, tylko jakoś nie mogę sobie wyobrazić gościa, który się wyżywa w internecie, bo tam jest bezkarny, a potem nagle jedzie do Nałęczowa i ją morduje. Zawsze mi się wydawało, że ci, co hejtują, to zakompleksieni tchórze. Piszą te wszystkie straszne rzeczy, bo myślą, że nic im nie grozi. Morderstwo wymaga jednak odwagi. Hejt to nienawiść, a nienawiść bywa nieobliczalna, odpowiedziała. Musimy to sprawdzić.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Szef MON wręczył nominacje dla dowódców. Czym będą zajmować się żołnierze? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód, system umocnień biernych i czynnych na linii naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
1: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. W każdej brygadzie 20% liczby żołnierzy stanowić będą właśnie zawodowcy. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Korpus Obrony Pogranicza odpowiadać będzie m.in. za obsługę systemu SAN, czyli polskiej tarczy antydronowej. Para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców z Królewca. Jak napisał na platformie X szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Rosjanie prowadzili agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para myśliwców ze Szwecji, która eskortowała przechwycone maszyny. Sejm w blokach startowych do pracy nad reformą ochrony zdrowia. Po tym jak światło dzienne ujrzał pakiet rozwiązań naprawiających kulejący system, rząd zapowiada pierwsze projekty już w przyszłym tygodniu. I stąd jasna deklaracja marszałka Włodzimierza Czarzastego.
3: Projekty w sprawie zdrowia będziemy procedowali rządowe, jak przyjdą z rządu. Jeżeli te projekty przyjdą przed posiedzeniem ostatnim, który będzie za 2 tygodnie, to myślę, że będą procedowane.
0: Tym bardziej, że to posiedzenie będzie ostatnim przed wakacyjną przerwą, a jak wszyscy mówią, zmiany w systemie ochrony zdrowia wymagają szybkich działań. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli ograniczenia te prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Minister rolnictwa Stefan Krajewski mówi, że jest w kontakcie z Komisją Europejską, ale dodaje, że embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
4: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców. Nie ma takiej możliwości, żebym próbował zdejmować to embargo bez zabezpieczenia naszych producentów.
0: Polskie embargo na ukraińskie zboża obowiązuje już prawie 3 lata. Ograniczenia wprowadziły też Węgry i Słowacja. Stolica Bawarii wysycha. Monachium ma ogromne problemy z niedoborem wody pitnej. Władze miasta apelują do mieszkańców o oszczędzanie, ale na apelach się nie kończy. Wprowadziły rygorystyczne ograniczenia i zakazy, za złamanie których są ogromne mandaty. Z Berlina Wojciech Hernes.
5: W Monachium samochody można teraz myć wyłącznie w myjniach. Zakazane jest napełnianie prywatnych basenów. Wyłączone muszą zostać ogrodowe fontanny, a czas podlewania roślin został radykalnie ograniczony. Nie wolno też myć tarasów, dachów i elewacji. Za złamanie tych zakazów grożą surowe kary, nawet do 50 tysięcy euro. Powodem dotkliwego niedoboru wody w stolicy Bawarii jest spowodowany długotrwałą suszą, dramatyczny spadek poziomu wód gruntowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W czasie czerwcowych upałów zużycie wody osiągnęło w Monachium rekordowy poziom. Zrobiło się cieplej i wraca niestety niebezpieczeństwo pożarów w lasach. Już teraz średnie i wysokie zagrożenie pożarowe jest w lasach zachodniopomorskiego, części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z dyrekcji lasów w Toruniu.
6: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
0: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Influencerka z Trójmiasta przeprasza za zabieranie roślin z cudzych, nieogrodzonych działek. Twórczyni o pseudonimie Aga Sawa pochwaliła się na YouTubie filmem, jak wykopuje z grządek kwiaty. Była przekonana, tłumaczy, że do nikogo nie należą. Do refleksji skłoniła ją reakcja ludzi, którzy na facebookowej grupie sąsiedzkiej zaczęli ostrzegać się nawzajem przed kobietą z taczką. Więcej szczegółów tej pouczającej historii zna

0: trójmiejski reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: To miał być filmik, jak ich wiele. Pokazanie, jak można uratować rośliny, które wkrótce znikną przez budowę drogi. Kiedy Aga Sawa wrzuciła go do sieci, szybko pojawiły się pytania, dlaczego nie spytała właścicieli terenów o zgodę na zabranie kwiatów. A na grupie Gdynia Chważnowiczlino mieszkańcy zamieszczono post: proszę uważać na grasującą po okolicy sąsiadkę influencerkę. Film zniknął z sieci i pojawił się nowy z przeprosinami.
2: W mojej głowie była tylko jedna myśl, ja po prostu nie chcę, żeby te roślinki zostały zaorane. Teraz widzę, że trzeba było sprawdzić, czy to w ogóle można zrobić.
1: Część mieszkańców rozważa jednak zgłoszenie sprawy na policję. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa. Otrzymał wiadomość lub telefon, które mogły być próbą podszycia się pod instytucję publiczną. Tak wynika z badania na zlecenie serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Spośród 34% respondentów, którym zdarzyła się taka sytuacja, 12% zadeklarowało, że było to raz, a 22% kilka razy. Ponad 2/3 respondentów obawia się, że w przyszłości może paść ofiarą takiego cyberoszustwa. Uwaga, piesi korzystający z telefonów. Czy będziemy mieli taki nowy znak drogowy? Jego wprowadzenie proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Jak mówi jej prezes Rafał Górski, znak miałby przedstawiać dwie sylwetki dorosłych osób pochylonych i wpatrzonych w trzymane w rękach ekrany.
3: Gdzie on ma być zlokalizowany? No przede wszystkim w miejscach, gdzie jest bardzo dużo pieszych, w ciągach pieszych, przy szkołach, przy urzędach, przy centrach handlowych, przy parkach, przy skrzyżowaniach.
0: Apel o wprowadzenie tego znaku fundacja wysłała do Ministerstwa Infrastruktury.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
5: Razem z nami poseł Ryszard Petru, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum. Kłaniam się, dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry.
5: A skoro zaczynamy rozmowę z gościem Radia Z, to na nasze boisko musi wpaść krótka piłka, czyli konkretne pytanie do pana. Proste dzisiaj, bardzo proste. Czy odbierze pan wyborców Konfederacji, tak czy nie?
6: Tak.
5: Odpowiada nasz gość, wielu?
6: Tak.
5: Pana odpowiedź zaskoczeniem chyba nie jest. Przerzućmy piłkę na boisku do naszych słuchaczy. Oni też mogą odpowiedzieć tak lub nie w sądzie na radioz.pl. Tworzenie nowej partii politycznej w samym środku wakacji i ogłoszenie, że ona rusza, to jest dość osobliwy projekt, przyzna pan, a może czegoś ja nie rozumiem.
6: Mówi pan o inicjatywie dużej części moich koleżanek i kolegów z Klubu Centrum, którzy przejmując Unię Europejskich Demokratów skrócili całą procedurę rejestracji partii, która może trwać nawet 10 miesięcy i z tego punktu widzenia uważam, że to jest taki bardzo dobry taktyczny ruch, który daje możliwość po pierwsze samodzielnego startu, b w wariancie, kiedy nie ma wystarczającego poparcia. Mówię teraz, tłumaczę ich sposób myślenia. Daje możliwość takich mocnych negocjacji koalicyjnych, niejako.
5: Czyli to nie jest tak, że zgłosili i w wakacje, w środku sezonu wakacyjnego ogłaszają start nowej partii politycznej.
6: Nie, ale tam nawet zostało zapowiedziane wprost, że otwarcie programowe ma być we wrześniu, a nie teraz. W związku z tym traktowałbym to bardziej jako taki stworzenie wehikułu na wybory. Ale kluczową kwestią w tworzeniu partii politycznych czy łączeniu środowisk jest uderzenie programowe, a nie wyłącznie operacyjno-techniczne.
5: Czy jako poseł Klubu Parlamentarnego Centrum zapisał się pan do nowej partii Unia Centrum?
6: Nie zapisałem się, nie wszedłem, gdyż uważam, widzę swoją rolę jako poszerzanie środowisk, a nie zawężanie. Chciałbym po prostu rozszerzyć ten ruch, o którym mówiłem od jakiegoś czasu. Nazwałem to roboczo Konfederację Light. Powoli będę od tego odchodził, bo myślą ludzie niektórzy, że ja chcę taką ugrupowanie założyć, jako formułę, której bardzo chcę podkreślić, postawić na kwestie wolnościowe, bardzo gospodarcze i łączyć środowiska, które są w tym nurcie, niekoniecznie wyłącznie w parlamencie. Chodzi o to, żeby było szerzej, znacznie szerzej niż to, co dzisiaj może wyłonić się z polskiego parlamentu i tak widzę swoją rolę.
5: Czyli to, że powstała Unia Centrum, nie znaczy, że koleżanki i koledzy skradli panu pomysł i pan już ze swojej drogi zbacza i nowej partii nie tworzy.
6: Nie, chciałbym w ciągu najbliższych 2 miesięcy zaproponować rozwiązanie znacznie szersze niż wyłącznie ta formuła, która będzie bardzo wolnościowa, bardzo gospodarcze, takie trochę bezkompromisowe, jednocześnie bardzo mocne w przekazie, które nie tylko odbierze wyborców Konfederacji, szczególnie tych młodych, ale też może zmobilizować tych, którzy dzisiaj nie mają na kogo głosować. To oznacza oczywiście, jakąś formę może nieco trudniejszej postawy w ramach koalicji, bo to by też oznaczało sprzeciw przeciwko niektórym rozwiązaniom, chociażby takim jak, uważam, że powinniśmy głosować, zapowiedzieć głosowanie albo zasugerować koalicjantom, że nie poprzemy jako klub propozycji pani minister Cienkowskiej dofinansowania składek do przyszłych emerytur artystów.
5: Dobrze, ale uważam, że powinniśmy się różnić tak Konfederacja Light, roboczo tak nazywana, czyli pana partia od partii Unia Centrum.
6: To ja widzę to w ten sposób, że to jest głównie podejście programowe. Mam nadzieję, że uda mi się większość koleżanek i kolegów przekonać, ale tak może się nie zdarzyć. Do mojej koncepcji bardzo mocnego uderzenia gospodarczego, bezkompromisowego.
5: Oni mówią to samo. Chcemy być proeuropejscy, chcemy być pragmatycznie zieloni, tak samo jak pan.
6: Mówię, no to chociażby pierwszym takim sprawdzianem, do których będę dzisiaj koleżanki i kolegów namawiał, jest wprost zakomunikowanie koleżankom i kolegom w koalicji, że nie poprzemy ustawy o dopłacie do składek dla artystów.
5: No to już powiedzieliśmy. Dobra,
6: ale ja chcę to nazwać, ale wie pan, bo to chodzi o działania na bieżąco, to jest raz, a dwa, to oznacza też taką bardzo rozsądną bezkompromisowość w kwestiach na przykład ekologicznych. I tutaj mam nie tyle może spór, ale rozmowę z panią minister Kloską, która czasami jest łatwiejsza, czasami jest trudniejsza. Chociażby w takiej kwestii, wie pan, mamy na przykład system kaucyjny, ja słyszę nowe pomysły, żeby kolejne tam opakowania do niego wkładać. No hola, najpierw niech on zadziała, już jak został wprowadzony, dajmy sobie moratorium 3-letnie na sprawdzenie tego systemu, nie wprowadzajmy nowych rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi okay, o to, żeby zamienić ideologię pragmatyczną.
5: Pan mówi, tworzę nową partię, ale słucham, co mówią pana koledzy. Wiceszef Unii Centrum w Dzienniku Gazecie Prawnej mówi tak. Ryszard zdecydował, że będzie razem z nami pracował nad programem i założeniami wrześniowego kongresu. Włącza się w pracę ugrupowania, nawet jeżeli formalnie nie został jeszcze jego członkiem. Pan będzie przygotowywał program Unii Centrum po to, żeby stworzyć własną partię?
6: Będę przygotowywał propozycje programowe, do których będę przekonywał koleżanki i kolegów i zobaczymy, jak na to zareagują, bo jednak ta różnica w podejściu może się sprowadzać do tego, że ja chcę bardzo postawić na formułę wolnościową. Hasło Konfederacja Light nie było przypadkowe. Chodzi o to, żeby jednak uwzględnić oczekiwania młodych ludzi, te bardzo wolnościowe. Ten pragmatyzm ekologiczny zamiast ideologii ekologicznej, to jest bardzo ważne. I to wie pan, w praktyce to mam konkretne rzeczy, to jest na przykład przemysł drzewny.
5: No. Konkretna rzecz dla młodych ludzi, panie pośle. Co ma pan do zaoferowania młodych?
6: Akurat mamy ustawę, ale to taka pierwsza z brzegu, mogę dać przykład. Mamy ustawę w Sejmie, która nie znalazła się jeszcze w pierwszym czytaniu. Depenalizacja posiadania marihuany w małych ilościach.
5: Na litości. Wszyscy młodzi ludzie czekają na depenalizację posiadania marihuany.
6: Panie redaktorze, pan mnie pyta, co na przykład, to panu mówię, co na przykład. I depenalizacja po polsku mówiąc, to oznacza nie karanie za małe ilości.
5: Tylko
6: panu
5: to,
6: szczerze,
5: ustawę w tym napisał klub Centrum. Nowa partia jest. Nie jest potrzebna, żeby to wprowadzić.
6: Ale ja panu pokazuję tylko, jak pan mnie pyta, co konkretnie, no to panu pokazuje konkretne rozwiązanie. Jako jedno z brzegu, no, powinniśmy prowadzić taką prostą zasadę. Żadnych nowych podatków i żadnych podwyżek składek i podatków. To jako hasło
5: jak
6: wyborcze.
5: Jak w programie Nowoczesnej, pamiętam to doskonale. A ma pan jakichś ludzi, którzy wejdą do pana partii?
6: Powiedziałem o potrzebie łączenia środowisk. Jest bardzo wiele osób spoza obecnej polityki, bardzo wartościowych, którzy chciałyby zaangażować się w projekt polityczny. Jeszcze raz podkreślę, wolnościowy. I takie osoby się zgłaszają, z takimi osobami rozmawiam. Ale sam pan stwierdził, że okres wakacyjny to nie jest czas na ogłaszanie nowych projektów, jeżeli chodzi o kwestie na przykład personalne czy kwestie programowe. I pozwoli pan, żebym chętnie spotkał się z panem na jesieni.
5: Już
6: na początku jesieni tego roku, aby do tego przejść.
5: Czyli na początku jesieni tego roku ogłasza pan start nowej partii.
6: Na początku jesieni tego roku zaproponuję rozwiązanie, które będzie szersze niż Unia Centrum, które będzie polegało na bardzo mocnym uderzeniu programowym i mam nadzieję, że nasze drogi się połączą, ale
5: rozwiązanie, takiej pewności które będzie
6: jeszcze
5: partią polityczną?
6: Musi być partią polityczną, żeby być w... A, ja szukam formuły, w której można będzie samemu startować w wyborach, bo jest duża część wyborców, którzy nie chce głosować ani na Koalicję Obywatelską, ani na Lewicę, a chce jednocześnie głosować po tej stronie sceny politycznej, czyli nie chce głosować ani na PiS, ani na Konfederację. I łatwo jest, 60% wyborców Konfederacji postrzega głosowanie na Konfederację jako mniejsze zło. Oni są do przejęcia.
5: Jaki jest pana największy problem? Nad czym najbardziej musi pan popracować jako potencjalny lider partii nowej?
6: Ja mogę być...
5: Wiarygodność, powaga, przekonanie, że nie zostawi pan kolegów w trudnej, skrajnej sytuacji?
6: Mogę powiedzieć tak, że nie. To musi być szersza formuła niż jeden lider. Ja mogę być głównym organizatorem tego przedsięwzięcia, niekoniecznie głównym liderem. Mnie interesuje łączenie środowisk i wyjście poza tą bańkę parlamentarną i uruchomienie takiego ruchu na rzecz przywrócenia wiary w to, że w Polsce wszystko jest możliwe. Uważam na przykład dzisiaj, ktokolwiek zaproponuje podwyżkę wydatków na ochronę zdrowia, nie proponują systemowego uszczelnienia systemu, uważam, nie powinien brać udziału w poważnej dyskusji o ochronie zdrowia.
5: To tu pauza. O ochronie zdrowia porozmawiamy za chwilę w internetowej części naszego programu, ale przed nami jeszcze krótka piłka po raz drugi. Trzy pytania. Program Ceny Paliw Niżej. To był błąd rządu, tak czy nie?
6: Źle zadane pytanie. Drugi raz bym tego nie wprowadzał w momencie...
5: Bo to czyli niech teraz kierowcy płacą i płaczą, mimo tego, co się dzieje wokół Iranu.
6: Proszę pana, ale jeżeli po pierwsze część kierowców i tak płaciła, bo wszyscy przedsiębiorcy nie mieli sobie odliczać, to jest raz, a dwa, pamiętajmy, że z jednej kieszeni wyjmujemy podatki i dopłacamy do obniżki ceny
5: benzyny. A propos, biegniemy dalej, pytanie drugie. Czas podnieść bankom podatki, tak czy nie? Nie. Trzeba zrezygnować z niektórych świadczeń socjalnych, tak czy nie?
6: Tak.
5: A w naszej sondzie pytaliśmy, czy odbierze pan wyborców Konfederacji. Tak, 19% odpowiedzi, 81% na nie. Zobaczcie te wyniki na radioz.pl. A za chwilę w sieci zapytamy, które świadczenie socjalne należy porzucić.
4: To jest gość Radia Z.
5: No to idźmy dalej, panie pośle.
6: Chciałem pana spytać, ile osób głosowało.
5: Tego nie wiem. Zostaje tylko wynik.
6: Bo wiem, albo waga jest...
5: Tego nie wiem.
6: Ważna jest, jaka jest ważność.
5: Oczywiście. Pamiętajmy, że to jest sonda, a nie sondaż. To też ważne, jest to reprezentatywne. Kiedy pan mówi, że Konfederacja Light to ma być partia miękkiego protestu, to się zastanawiam, co to znaczy miękko protestować?
6: To znaczy, że na przykład nie wychodzić z koalicji. To znaczy, że nie szantażować koalicjantów, ale wcześniej ich informować o tym, że się z czymś nie zgadzamy. Powiem panu, że akurat jest ugrupowanie, które w ten sposób funkcjonuje w koalicji i to nie jest ugrupowanie mi bliskie programowo, ale podoba mi się ich strategia polityczna, nazywa się Lewica. Mianowicie Lewica bardzo mocno zgłasza swoje postulaty, ale nigdy nie padło z ich strony. Widzi pan, nawet tutaj komplementuję koleżanki i kolegów z Lewicy. Mam z nimi kilka poważnych sporów, na przykład dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy i tak dalej, ale oni jasno stawiają, a jednocześnie nie szantażują, tak jak na przykład Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 wyjściem z koalicji. Uważam, że to jest taka miękka forma naciskania na zmiany, na których nam zależy.
5: A ta miękkość nie oznacza przypadkiem, że ostatecznie zobaczymy pana i pana partię na wspólnych listach wyborczych z Koalicją Obywatelską?
6: Tylko wtedy ci wyborcy, na których mi zależy, nie zagłosują.
5: Czyli pan musi iść do wyborów samodzielnie?
6: Nie widzę innego możliwości, żeby wygrać wybory w 2027 roku z punktu widzenia w ogóle całej koalicji, dlatego że ta część wyborców może się czuć trochę... zaskoczona tym, że w kwestii ludzi, tych, którzy ciężko pracują, przedsiębiorców, no nie zrobiliśmy zbyt wiele i cały czas te oczekiwania istnieją i wszelkie działania deregulacyjne, które zostały bardzo dobrze pojęte, czasami są neutralizowane przez działania zbyt daleko idące, chociażby ta ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie trzeba teraz patrzeć na ręce Państwowej Inspekcji Pracy, czy nie nadużywa swoich uprawnień, które weszły od bodajże 8 lipca tego roku, czy przed chwilą. I to jest jako jeden z przykładów, a dwa, jest cała masa takich rozwiązań, które zarówno kwestii socjalnej, ale chociażby, wie pan, dociskanie tej śruby podatkowej, czy też interpretacji podatkowych jest za daleko idące. I to jest tylko ten przykład, który pokazuje, że jest... To musi być lekko w kontrze, ale chcę podkreślić, że to nie może być w formule szantażu.
5: No tak, tylko
6: to jest trudne oczywiście.
5: Czy startując samodzielnie, pan naprawdę wierzy w to, że przekroczy próg wyborczy?
6: No inaczej, gdybym nie wierzył, to by to nie miało sensu.
5: Okej, wiara to jedno, a fakty nie, ale to drugie. Pan, jest pan w stanie to zrobić?
6: Proszę pana, fakty są w dniu wyborów. Teraz, jeżeli...
5: Teraz są marzenia.
6: od marzeń zaczyna, potem jest cel, potem jest ścieżka dojścia do celu. Powiem panu tak, jeżeli byśmy podchodzili do rzeczywistości na zasadzie robienia zdjęć tego, co widzimy, to nikt by nie zmienił rzeczywistości. No, chodzi o to, że trzeba by zakładać pewne cele, oczywiście chodzić po ziemi, sprawdzać potencjał, jak rezonują poszczególne postulaty, no i spotykać się z ludźmi, bo akurat wybory węgierskie pokazały, że można przeskoczyć tą ścianę na przykład hejtu, czy też, który tworzy na przykład stworzony w social mediach, poprzez realne spotkania z wyborcami. Oczywiście w kampanii wyborczej głównie, ale nie tylko, bo ci ludzie nagle poznają te osoby i widzą, że są inne niż na przykład to, co się mówiło o nich w social mediach.
5: Świetnie. Chodzi pan po ziemi, stąpa pan po ziemi i widzi pan fakty, które są dzisiaj. A fakty są takie, że w sondażach Polska 2050, nie wiem, Polskie Stronnictwo Ludowe szoruje po sondażowym dnie. Unia Centrum jeszcze jako partia w sondażach nie była, ale jako centrum miało 0,1% w sondażu CBOS.
6: I sądzi pan, że będzie taki wynik wyborów za rok?
5: Nie. Chciałbym zapytać pana, czy uważa pan, że receptą na te wyniki sondaży jest rozdrabnianie się środowisk politycznych i tworzenie nowych partii?
6: Powiedziałem przed chwilą, że moim celem jest łączenie środowisk, wyjście poza bańkę parlamentarną. To jest coś, czego dzisiaj nie widać. I mogę powiedzieć, jest bardzo dużo osób, które jest wokół polityki, czy też jest komentatorami politycznymi, czy angażuje się politycznie, czy są to osoby związane z poszczególnymi środowiskami, które by chętnie zaangażowałyby się na taki nowy ruch.
5: Każda rozszerzanie rozpoczyna od tego dokładnie argumentu. Przyciągniemy różnych ludzi, ekspertów, którzy do tej pory w polityce się nie angażowali.
6: No i to zwykle akurat na wybory działało.
5: Okej, tylko pytanie, czy pan w tym myśleniu, kiedy myśli na przykład o Polsce 2050, to myśli o możliwości współpracy Konfederacji Light i Polski 2050?
6: Nie za bardzo.
5: Czyli wspólny start z Katarzyną Pełczyńską nie wchodzi w grę?
6: Nie, no tego, że ona ma raczej poglądy dość socjalistyczne, które dalekie są od wolnościowych, czyli raczej zwolenniczką przykręcania śruby niż uwalniania energii Polaków. W związku z tym tu nie widzę możliwości. Niemniej jednak poszczególne osoby nie chcą się zamykać. No jest to, powinna być to formuła otwarta. Tak długo jak ktoś się podpisuje pod programem, uważam, że on powinien być bardziej gospodarczy niż zielony, dlatego że potrzebujemy się głębokiej rewizji podejścia w ramach ekologii, no taki pragmatyzm ekologiczny, zamiast ideologii ekologicznej, bo świat pokazał, że będziemy realizować zbyt szybko ekologiczne sceny, nie uwzględniając ograniczeń gospodarczych, to w tym momencie skrajna prawica wygra wybory.
5: No a Paulina Hennig-Kloska mówi, że Unia Centrum to będą zieloni light. Czy to są zieloni light? To znaczy, że tu jest ta możliwość połączenia i zawarcia koalicji przedwyborczej i wspólnego startu w wyborach?
6: Mam przed sobą kilka trudnych rozmów z panią minister, bo duża część ostatniej mojej pracy w Komisji Deregulacji jako szefa tej komisji polega na tym, że próbujemy właśnie wymusić na Ministerstwie Klimatu lekko bardziej lajtowe podejście do niektórych rzeczy. I w praktyce będziemy wiedzieć, jak to robić. Oczywiście łatwo się mówi, a potem są konkretne przekazy. I tutaj wydaje mi się, że jestem dużo bardziej gospodarczy niż zielony, co nie znaczy, że nie lubię bezemisyjne formy produkcji, lubię czyste rzeki, lubię, jak jest dużo zieleni. Natomiast nie możemy abstrahować od sytuacji, jak bardzo Polska jest zapóźniona do krajów skandynawskich w kwestii chociażby infrastruktury.
5: Fajnie. A wracając do pytania, to możecie zawrzeć koalicję przedwyborczą?
6: Uważam, że jak najbardziej możemy, ale musimy się dogadać programowo. Uważam, że musi być to mocne, bezkompromisowe podejście do kwestii programowych, szczególnie w obszarze gospodarczym, które będzie w pewnym sensie mogło być postrzegane przez niektórych naszych koalicjantów jako zbyt agresywne. Natomiast jeszcze raz podkreślę, ma być wyraziste, jednoznaczne, bezkompromisowe.
5: Dlaczego uważa pan, że potrzebna jest głęboka rekonstrukcja rządu?
6: A tego nie powiedziałem.
5: W wywiadzie w Rzeczpospolitej całkiem niedawno.
6: Uważam, że może nie głęboka, ale taka istotna, która pokazała...
5: Powiedział pan, że tak się wygrywa wybory. Potrzebna jest głęboka rekonstrukcja, bo tak się wygrywa wybory.
6: No tak, to w tym kontekście chodzi o nowe otwarcie na jesień tego roku prawdopodobnie. Sam pan powiedział, że wakacje nie są dobrym momentem na zmianę. No trzeba pokazać, dokąd idziemy.
5: A to znaczy, że do tej pory nie pokazuje, dokąd idziecie?
6: Część wyborców może nie być pewnym i potrzebna jest duża skuteczność działania. W przypadku na przykład ochrony zdrowia.
5: Ale to dlaczego ludzie tego nie wiedzą, panie pośle? To znaczy,
6: uważam, że jest zbyt mało reformatorskiego podejścia. Ja rozumiem takie myślenie, że reformy... No wie pan, Platforma Obywatelska powstała po nagruzach, że tak powiem, rządu Jerzego Buzka, który był ostatnim reformatorskim rządem. I być może niektórzy wyciągnęli wnioski, że głębokie reformy doprowadzą do upadku ugrupowań.
5: Ile myśli pan, że wymiana ludzi na stanowiskach ministrów to jest rozwiązanie, to jest panaceum na ten problem?
6: Nie, nie panaceum, ale to jest ważne, bo jednak w Polsce jest tak, że minister ma bardzo dużo władztwo, jeżeli chodzi o możliwość proponowania konkretnych rozwiązań i potrzebne by były w trzech co najmniej obszarach, nie chcę teraz definiować jakichś, takie bardzo mocne uderzenia programowe, czyli na jesieni można jeszcze przyjąć ustawy, które wchodzą w życie od przyszłego roku, bo przyzna pan, już 27 rok to będzie rok podsumowań.
5: No tylko, że do rządu tych ministrów wysłały partie koalicyjne, jak rozumiem, wysłały najlepszych z najlepszych, tak nie było?
6: Różnie to bywało.
5: Czyli nie najlepsi z najlepszych pracują dzisiaj w rządzie na stanowiskach ministrów?
6: Wie pan co, najlepsi to często niekoniecznie muszą być ministrowie z pierwszej linii, ale uważam, że to jest powinno być takie bardzo mocne otwarcie zarówno personalne, jak i programowe, które daje nadzieję Polakom, że możemy przyspieszyć w obszarach, których żeśmy w ostatnich latach szybko nie pedałowali. Są obszary, w których naprawdę dużo się dobrych rzeczy wydarzyło, ale są też takie, gdzie mamy, moim zdaniem, no nie wiem, zaległości w stosunku do planów.
5: No problem polega na tym, że ten układ koalicyjny jest taki, że partie koalicyjne wysyłają do rządu swoich ministrów, a premier, nawet jak bardzo chce, to nie może ich odwołać. No bo gdyby na przykład odwołał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, to rozpada się koalicja.
6: Nie sądzę.
5: Naprawdę?
6: Nie sądzę, żeby się rozpadła. Nie.
5: Myśli pan, że gdyby premier odwołał panią minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, Polska 2050 nie wychodzi z tej koalicji?
6: Nie, jestem przekonany, że nie wyjdzie, nie.
5: A premier powinien odwołać Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz?
6: To jest decyzja premiera.
5: Ale gdyby pan miał podpowiadać?
6: Wie pan, co jakoś
5: jako członek tej koalicji.
6: Jakoś tak dzieje, że akurat premierowi ostatnio nie podpowiadam, w związku z tym nie będę podpowiadał, tym bardziej przez media. Jestem przekonany i to nie jest tylko moja opinia, ale moja też wiedza, nie rozpadnie się.
5: A kto pana nie chce w rządzie?
6: A kto powiedział, że ja chcę tam wejść, a ktoś mnie blokuje?
5: A pan chce wejść do rządu?
6: Teraz wie pan co, były takie plotki jakiś czas temu, to były plotki medialne. Natomiast w momencie, kiedy jednak głęboko wierzę w powodzenie projektu, który ma szansę zmobilizować wolnościowych wyborców, to wejście do rządu byłoby chyba taktycznym błędem, no bo nie można być challenge'ującym rząd, a jednocześnie mieć w rządzie. Chyba że w rządzie dostaje się taką możliwość zmian, na które wszystko się premier zgadza, że można pokazać, że jest się takim kołem zamachowym, aczkolwiek nie sądzę, żeby to było możliwe.
5: A ja myślałem, że w polityce jest się po to, żeby robić robotę, robić zmiany i te zmiany można robić w ministerstwach.
6: Tak, to prawda, jeżeli ma pan...
5: Czyli jak zapytam pana...
6: Okay. Mogę skończyć, bo jak ma pan poparcie większości, bo w ministerstwie może pan zrobić zmianę. Większość, o ile pamiętam, 97 zmian w kwestiach gospodarczych wymaga zmian ustaw, to musi mieć pan przekonanie całej koalicji do pana propozycji.
5: W poszczególnych resortach są przedstawiciele partii, które nie mają większości, muszą znaleźć konsensus tak. I kompromis. No tak. Jakoś to robią. Pan by nie umiał?
6: Ciężko mi powiedzieć, że dzisiaj, no i na razie nie widzę przestrzeni, żeby... No zobaczymy najbliższe dwie rzeczy. Żadnych nowych podatków i żadnych nowych rozwiązań socjalnych przez najbliższe półtora roku.
5: Konkret. Pytam pana konkretnie.
6: Proszę
5: czy
6: bardzo.
5: Jest pan gotowy pracować na stanowisku wiceministra w którymś z resortów gospodarczych?
6: Nie planuję takich działań.
5: Dlaczego?
6: Dlatego, że uważam, że dzisiaj większą wartością jest tworzenie projektu politycznego, który wychodzi poza ramy obecne parlamentu, łączenie środowisk, postawienie na program wolnościowy w kilku obszarach, o których wspominałem w wcześniejszej części rozmowy i to jest, wydaje mi się, ważniejsze z punktu widzenia polskiej koalicji niż wyłącznie współrządzenie przy ograniczeniach, które mamy dzisiaj, ale mówiła panu o moim opinii na ten temat dzisiaj, jak ja to widzę.
5: Jasne, okej. Okay. Zamykając wątek, Klub Centrum wcześniej zabiegał o to, żeby znalazł się pan w którymś z ministerstw? Jako wiceminister?
6: Nie tyle zabiegał, rozmawialiśmy o różnych wariantach z naszymi koalicjantami. I z tego co wiem, pojawiło się również moje nazwisko, ale nie doprowadziliśmy do żadnych daleko idących konkluzji, a ja o to, uwaga, nie zabiegałem.
5: Okej, okay, to mamy wyjaśnione. Czy walcząc o wyborców Konfederacji... No, po to tu jesteśmy. Czy walcząc o wyborców Konfederacji będzie pan mówił jak Sławomir Mentzen? Jeśli mocno nie zredukujemy wydatków socjalnych, to Polska zbankrutuje.
6: Można Polskę zorganizować lepiej za te same, co dzisiaj pieniądze. Nie wydaje mi się, że można należało redukować wydatki, ale bardziej je sensownie wydawać.
5: To które wydatki należy zorganizować sensowniej?
6: Przede wszystkim ochronę zdrowia, tu i teraz. To, że wypływają pieniądze na zewnątrz, można powiedzieć w ramach systemu, pokazuje, jak bardzo system jest nieszczelny. Jest kilka kwestii, może nie chciałbym zanudzać, ale chociażby pierwsza rzecz. Za mało wydajemy na tą pierwszą część pomocy, czyli diagnostykę lekarzy pierwszego kontaktu, a dużo idzie bardzo na szpitale. Część ludzi traktuje SOR jako przychodnie, bo tak to zostało zorganizowane, a szpitale są dużo droższe w utrzymaniu. To jest pierwsze.
5: No dużo pieniędzy idzie na pensje lekarzy.
6: Bardzo dużo idzie na pensje
5: lekarzy. I tu pada pomysł, który zgłasza pana przyjaciel z koalicji, wicepremier Sikorski. On mówi tak, osobiście, to jest jego opinia, osobiście uważam, że nikt w sektorze publicznym, ze spółkami Skarbu Państwa i komunalnymi włącznie, nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP, który wszak powinien pobory mieć podwyższone. A jeśli ktoś chce być milionerem, to powinien spróbować swych sił w sektorze prywatnym. Idźmy tą drogą?
6: To ma tą niedoskonałość, że mogłoby to doprowadzić do sytuacji, że dużo lekarzy przeszłoby do sektora prywatnego i osoby, które nie stać byłoby na sektor prywatny, nie miałyby dostępu do dobrej opieki medycznej. Nie możemy oddzielić systemu prywatnego od publicznego, one muszą być ze sobą w symbiozie. Wie pan, o co mi chodzi, że w ten sposób moglibyśmy wypchnąć bardzo dużą grupę albo do tego części prywatnej, albo wręcz za granicę. Teraz, dlaczego tak się dzieje, że ci lekarze tyle zarabiają? Dlatego, że szpitale ich potrzebują. Dlaczego potrzebują szpitale? Bo niektóre procedury medyczne są tak dobrze wycenione, że każdy chce mieć tego specjalistę. I nagle się okazuje, że ten specjalista pracuje w czterech szpitalach na raz, za każdym razem mając dobry kontrakt i to w sumie się uzbiera do przysłowiowych 1 600 000 zł. Druga kwestia jest taka, że są też miejsca, gdzie dwa szpitale są w miarę blisko siebie i mają wszyscy, oba mają te same specjalizacje, co generuje niepotrzebnie koszty.
5: Ale są dwóch różnych samorządów i każdy samorządowiec walczy o swój szpital i nie odda, nie ustąpi.
6: No ale to przyzna pan, to jest tak samo nieracjonalne jak to, że górale kiedyś nie mogli dogadać, żeby stok był. Że jedna góra miała wspólny bilet.
5: Super, tylko no dlaczego z tą nieracjonalnością nie zrobiliście nic do tej pory?
6: No dlatego, że to wymaga już bardzo głębokiej zmiany, no bo uważam, że dzisiaj...
5: I po to się idzie do polityki, żeby zmianę robić.
6: I dlatego jestem adwokatem tego, żeby jednak te zmiany przeprowadzać. Oczywiście przy konsultacjach społecznych to wymaga dużego bardzo zaangażowania. Najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście rozbicie monopolu NFZ-u, który, przypomnę, stworzył Leszek Miller, łącząc kasy chorych w NFZ.
5: To jak taki podzielony fundusz miałby działać?
6: Tak jak to w niektórych krajach, to mamy kilka funduszy, które operują na poziomie ogólnopolskim i dzięki temu mamy między nimi konkurencję i wycena świadczeń zaczyna być rynkowa, a dzisiaj jest odgórna. Niektórzy lekarze powiedzą panu, że w dużym stopniu to, które procedury są rentowne, zależy od tego, kto był kiedyś ministrem zdrowia. To jest pewien absurd, dlatego że ta wycena świadczeń medycznych, czyli za konkretną procedurę medyczną ma pan X. No i czasami jest to bardzo rentowna procedura, a czasami jest to stratna procedura. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że system publiczny działa w ten sposób, że w prywatnym wszystkie procedury są rentowne, a wszystkie nierentowne znajdują się zawsze oczywiście w publicznym. I jak mamy kwestię zagrożenia życia, od razu system prywatny wysyła pana do publicznego i tam są największe koszty. To jest bardzo ważne. Oba systemy muszą ze sobą współpracować, to jest raz. Dwa, trzeba doprowadzić do racjonalizacji szpitali w Polsce i nie bać się o tym mówić. I na poziomie może samorządów jest trudniej, ale na poziomie województwa już dużo łatwiej byłoby dokonać takiej korekt.
5: Nie chodzi tylko o to, żeby nie bać się mówić. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby nie bać się robić i realizować obietnice, które się złożyło. Na przykład wszedł pan do Sejmu z list trzeciej drogi. Trzecia droga przed wyborami obiecała nam wszystkim, że wprowadzi zasadę wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni, a jeśli nie, to NFZ zwróci pieniądze za wizytę prywatną. To była ściema?
6: Nie no, że to jest bardzo taki atrakcyjny postulat.
5: Świetny. Tylko dlaczego go nie zrealizowaliście?
6: No dlatego, że tak długo jak te pieniądze są... No teraz jest po prostu tak długo jak w tym systemie nie ma tych zmian systemowych, to nie jest jedyna zmiana, którą trzeba przeprowadzić. Uważam, że ważniejsze są te, które spowodują, że zamiast generowania kosztów będziemy mieć skupienie na pacjencie i to by w sposób istotny spowodowało, że ten pacjent ma przez te kilka lat ostatnich, ma się poczuć lepiej jako pacjent.
5: Z punktu widzenia pacjenta to była szalenie ważna obietnica. Perspektywa. Czekam 2 miesiące w kolejce albo nie czekam po 2 miesiącach. A dzisiaj ludzie czekają nie 2 miesiące, ale czasem kilkanaście miesięcy, żeby dostać się do lekarza albo na operację.
6: Tak jest. Niestety taka... Po pierwsze uważam, że te akurat rozwiązania porządkujące, które zaproponowała pani minister. Od e-kolejki poczynając, to jest oczywista oczywistość i to trzeba zrobić. Dwa, w Polsce mam problem na przykład tego, że część osób nie przychodzi na umówioną wizytę. Ja bym rozważył, że jeżeli ktoś nie przychodzi na umówioną wizytę i nie odwołuje tego wcześniej, no to po prostu komuś innemu mógłby ten slot jakby czasowy przekazać. Niech zapłaci nawet 10 zł za to, że nie pojawił się na tej wizycie. Oczywiście bez przypadków wyjątkowo skrajnych. Takie rzeczy trzeba w ochronie zdrowia przeprowadzać i rozumiem, że dzisiaj ten, kto nie zmieni, nie rozpocznie reformy systemu ochrony zdrowia, może przegrać wybory. Kiedyś myślało się odwrotnie, że ten, kto robi reformy ochrony zdrowia, wybory przegrywa. Dzisiaj jest potrzeba zrobienia tego ruchu.
5: Przyspieszamy, bo pytania od widzów, internautów czekają. Pan Wojciech pyta, czemu obecny rząd tak bardzo uwziął się na klasę średnią? Z jednej strony minister Domański nie podnosi progu podatkowego, a jak obywatel chce się uchronić od 32% podatku, zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, to z drugiej strony minister Dziemianowicz przekształci mu kontrakt na umowę o pracę.
6: No mam nadzieję, że pani minister Dziemianowicz tego nie zrobi, bo musi, na szczęście to jest tak, że teraz może się odwołać do sądu i dwa, no, trzeba udowodnić, że jedna i druga strona naprawdę, znaczy, że ten pracownik ten na B2B został do tego zmuszony, ale jeżeli chodzi o podwyżkę progów podatkowych, czy kwotę wolną, czy szczególnie obniżkę składki zdrowotnej, za którą byłem, jeden z tych ruchów musimy wykonać, żeby mieć szansę zdobyć wyborców, no tych ciężko pracujących.
5: Pani Magdalena, co pan sądzi o 4-dniowym tygodniu pracy? Wprowadziłby pan takie rozwiązanie?
6: Wraz z ograniczeniem wynagrodzeń jak najbardziej.
5: Czyli za te same pieniądze 4 dni pracy? Nie. Bo to jest też pomysł pani minister Dziemianowicz-Bąk.
6: To tylko w urzędach można tak działać. Wie pan, jeżeli pracownik na produkcji wykonuje o jeden dzień mniej, no to trudno, żeby płacić mu za tyle samo, co za 5 dni. Ja jestem zwolennikiem tego, że można wprowadzać takie rozwiązania tak długo, jak nie spada produktywność. I niech taka możliwość istnieje, ale na pewno nie na zasadzie odgórnej. Pamiętajmy o tym, że no, wartość naszej pracy jest pochodna produktywności. W związku z tym, jeżeli jesteśmy w stanie w 4 dni produkować tyle samo, co w 5, proszę bardzo, ale jeżeli nie...
5: Pan Łukasz, w 2015 roku jako szef nowej wtedy partii Nowoczesna obiecywał pan zmiany w podatkach i wprowadzenie systemu 3x16. Czy dzisiaj, po 11 latach, pańska nowa partia znowu będzie obiecywać to samo, co wtedy?
6: Nie jestem zwolennikiem wielkiej rewolucji podatkowej. Mamy bardzo już skomplikowany system podatkowy. Świetnie byłoby tak zrobić. Uważam, że dzisiaj dużo mocniejszym rozwiązaniem byłoby chociażby powrót do składki zdrowotnej, tak jak była przed tym, jak Morawiecki Polskim Ładem ją wprowadził. I na tym bym się skupił, jest cała masa innych reform strukturalnych, które są, wydaje mi się, właściwsze. Z punktu widzenia przedsiębiorcy czy podatnika, ja bym oczekiwał, żeby można było wymusić na urzędach skarbowych interpretację podatkową, żebyśmy wiedzieli na przykład, żeby nie było tak, że pan pyta urzędu skarbowego, jakie podatki ma pan płacić, a urząd skarbowy odpowiada panu, nie odpowiem panu, bo widać, że pan chce płacić niższy. No wiadomo, że każdy chce niższy, tylko w ramach prawa.
5: Kolejny słuchacz. Prezydent Komorowski kiedyś polecił młodemu człowiekowi, żeby zmienił pracę i wziął kredyt. Uśmiecha się pan.
6: No pamiętam, dzisiaj... pamiętam to. No,
5: pamiętamy. Co dzisiaj ma pan do zaoferowania młodym ludziom w Polsce? Poza tą marihuaną, o której już
6: rozmawialiśmy. Nie, marihuana była takim przykładem. Uważam, że dla młodych ludzi musi być perspektywa pracy, która daje im możliwość zarówno znalezienia mieszkania, jak i dobrego życia, to jest w ogóle podstawa. Stąd też to, co mogę w krótkim okresie zaproponować, to chociażby albo niższa składka zdrowotna, albo obniżka progów, czy też kwoty wolnej, żeby łatwiej było wystartować.
5: Komentator niesportowy pyta, gdzie jest 100 ustaw deregulacyjnych uchwalających 120 tysięcy przepisów, które premier Tusk obiecał 22 maja 2025 roku, a miały one zostać przedstawione jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich?
6: W ramach Komisji Deregulacji przyjęliśmy 74 nowe ustawy i są w trakcie, czyli do końca kadencji 120 wydaje mi się bardzo realistyczne i tego jest bardzo dużo. Z tym, że za każdym razem to są zmiany, które dotyczą bardzo konkretnych obszarów gospodarki. Mogę to wymieniać, nie wiem, czy pana to interesuje.
5: Nie, momencie. Pytanie, ile jest tych przepisów, bo tu miało być 120 tysięcy przepisów w 100 ustawach.
6: Mogę teraz, ile przepisów, to teraz z głowy nie powiem. Mogę powiedzieć, że zostało przyjęte 74 ustawy, ale ustawa ustawie nierówna.
5: Tylko one miały, pierwszy zdaje pakiet, się, przed wyborami prezydenckimi chyba.
6: Pierwszy pakiet deregulacyjny obejmował na przykład 40 zmian w ramach jednej ustawy. A potem mieliśmy ustawy, które na przykład zmieniały dwie, trzy rzeczy. W związku z tym, mogę powiedzieć, ten proces idzie dobrze, natomiast nie ma rzeczywiście takich zmian spektakularnych. I też przydałaby się tutaj większa odwaga po stronie koalicji.
5: No właśnie, dlaczego nie ma zmian spektakularnych? Kolejny słuchacz.
6: Ja mam, a pan powiem. Mhm. No mam taką sytuację na przykład, że jest ustawa, której jestem autorem, współautorem, nazywa się, ma numer 907 i mówi o tym, żeby kontrola Urzędu Skarbowego nie mogła powodować wydłużenia okresu przedawnienia podatkowego. Wiem, że to może być, jeżeli urząd wchodzi z kontrolą, to wtedy czas przedawnienia się wstrzymuje. No i ta ustawa jest zamrożona w komisji od ponad roku i brak jest jakby woli. Po stronie mogę powiedzieć, no właśnie, klasy urzędu.
5: Kto to blokuje?
6: Biurokracja.
5: Urzędnicy rządzą w Polsce?
6: Powiem panu, że na tyle długo jestem już w polityce, czy w dużym stopniu, jeżeli chodzi o kwestie deregulacji, głównym problemem jest problem walki z biurokracją, która potem w pewnym sensie albo doprowadza do tego, że politycy są zastraszeni zmianami i wolą mieć utrzymanie status quo. To jest tyrania status quo. Biurokracja walczy o utrzymanie swoich przywilejów.
5: I kolejne pytanie. Chce pan założyć partię wolnorynkową, a jednocześnie być w koalicji z Tuskiem i Lewicą, którzy z wolnym rynkiem mają mało wspólnego. Jaki jest cel tego projektu? Pyta słuchacz.
6: Takie są warunki. Musi być ktoś, kto wymusza na te prorynkowe działania po stronie koalicjantów i przy dobrej narracji i dobrych argumentach mogą ustąpić.
5: I wymusi pan na przykład...
6: Nie wymuszę.
5: ...w programie 800+, żeby nie był dla wszystkich?
6: Ja jestem zwolennikiem tego, żeby był tylko wyłącznie dla osób niezamożnych. Żeby,
5: co to znaczy niezamożnych?
6: Żeby bogaci nie brali 800+.
5: Ale co, kto jest bogaty w tym pana rozumieniu?
6: Wie pan, tutaj nie chciałbym tutaj rzucać słów na wiatr, bo podam kwotę.
5: A kiedyś pan podał 2,5 tysiąca złotych na osobę dochodu.
6: No, to jest
5: o tym rozmawiamy?
6: Na przykład to może, wie pan, to trzeba by się waloryzować wraz z upływem czasu. Ale to jest taki przykład.
5: Ale 2,5 tysiąca złotych dochodu na osobę to nie jest jakaś kosmiczna kwota.
6: Mi się wydaje, że to było 5 tysięcy, pamiętam, ale to nie chciałbym teraz wchodzić w szczegóły, dlatego że to wymaga pewnych uzgodnień. Niemniej jednak przyzna pan, że sytuacja, że osoby bardzo zamożne otrzymują 800+, jest nie w porządku wobec tych, którym naprawdę to pomaga w życiu.
5: Okej, spotyka się pan już z potencjalnymi wyborcami?
6: Planuję takie spotkania na początku września.
5: I będzie pan tam sam, czy jacyś posłowie z klubu będą razem z panem?
6: Zobaczymy.
5: Na razie nie ma tych posłów z klubu, którzy zadeklarowali się, że są z panem.
6: Nikt niczego nie deklarował ani w tę, ani w tamtą.
5: Wszyscy... Większość się zapisała do partii Pauliny Henik-Kloski.
6: Kawa nie wyklucza herbaty.
5: Powiedziałem... Można być w dwóch partiach jednocześnie.
6: Nie. Powiedziałem o szerszym ruchu. Wie pan, ja nie powiedziałem o... Jeszcze raz. Powiedziałem o szerszym ruchu, który łączy środowiska. Formuła, jaka będzie to ostatecznie, będzie wynikała z tego, jak się porozumienie, jak się dogadamy, jak będą też postrzegali tę sytuację inni.
5: A możecie się tak dogadać, że pan dostanie na stole ofertę wiceprzewodniczący Unii Centrum i nie, dołączy pan do tej partii?
6: Nie chciałbym niczego teraz przesądzać. Uważam, że kluczem jest kwestie programowe, bo one decydują. Jak jest idea, to za nią pójdą ludzie. I to jest klucz.
5: Ryszard Petru, bardzo dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
5: Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
4: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Korościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
1: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej

0: zarzuty usłyszał także były prezes fundacji Cezary J. Obaj nie przyznali się do winy, mają zakaz opuszczania kraju. Śledczy zatrzymali także ich paszporty. Prezydent Nawrocki przesłuchany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym korzystania z apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie to następstwo doniesień, według których Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku korzystał z apartamentu w kompleksie hotelowym należącym do placówki. Miał nie płacić za pobyt. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram ma poparcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkowie komisji nie widzą natomiast na tym stanowisku zgłoszonego przez PiS Adama Borowskiego. Głosowanie w Sejmie już dzisiaj. Nowatorska operacja lekarzy z Katowic dała 15-letniej Mai szansę na powrót do zdrowia po udarze mózgu. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono pionierski zabieg bypassu, podczas którego specjaliści połączyli dwie tętnice, tworząc nową drogę dopływu krwi do mózgu. Dotąd robiono to głównie u dorosłych pacjentów. Maja krok po kroku wraca do pełnej sprawności.
1: Po operacji byłam oczywiście osłabiona, jak zwykle po każdej operacji, ale wracałam do siebie i jak na razie jest naprawdę dobrze.
2: Podjęliśmy wspólnie tę decyzję, że zdecydujemy się na ten zabieg właśnie. A Majka znowu teraz funkcjonuje normalnie, spotyka się ze znajomymi na co dzień. Skończyła 8 klasę szkoły podstawowej.
0: Dodaje pan Sławomir, tata Mai. Udar mózgu u dzieci to co najwyżej kilkanaście przypadków na 100 tysięcy, ale lekarze obserwują wzrost zachorowań. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Tego rodzaju ciąża to zawsze wysokie ryzyko i olbrzymie wyzwanie dla lekarzy. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno urodziły się przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama Magdalena Małysiak, kiedy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
3: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po dwóch tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po trzech tygodniach, czyli przez trzy tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
0: To 10. poród czworaczków w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w całej 38-letniej historii szpitala. Marszałek Sejmu z twardą i jednoznaczną postawą w sprawie ataków na Ukraińców. Potępiam antyukraińskie zachowania, mówi Włodzimierz Czarzasty i formułuje mocne oskarżenia pod adresem konkretnych polityków.
4: Ta nienawiść ma twarz Brauna, Nawrockiego, Mateckiego, Czarnka, Berkowicza, Kowalskiego, Mencena i Bosaka. Wobec innych narodów trzeba być człowiekiem, a nie polityczną hieną.
0: Jak mówi i przestrzega marszałek, najpierw jest złe słowo, potem pobicia, a na końcu śmierć. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy mieli wywiesić antyukraińskie banery na ulicach Chowińsk pod Poznaniem. Odpowiedzą oni za publiczne nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi im kara 3 lat więzienia. Czy zatrzymani przyznali się do winy? Szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
5: Nie, odmówili także składania wyjaśnień. Według śledczych 29 i 49-latek powiesili jeden z trzech banerów i to ten, który wulgarnie określał obywateli Ukrainy.
6: Oni usłyszeli zarzut za ten pierwszy baner, który był powieszany w nocy. On zawierał to hasło nawołujące do nienawiści. Co do tych pozostałych dwóch, tu jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno ta dwójka mężczyzn wywiesiła te banery.
5: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Antyukraińskie banery pojawiły się w miniony weekend, czyli w okolice 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Kolejne kraje w Europie zmagają się z korowódką dębówką. To gąsienica, której mikroskopijne roznoszone przez wiatr włoski powodują silne reakcje alergiczne. Korowódki dębówki w ostatnich dniach pojawiły się w Danii. Wcześniej widziano je w Holandii, Niemczech czy Francji, także w Polsce. Gdzie można je spotkać najczęściej, powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Chociaż głównym żywicielem wysokotoksycznych gąsienic są dęby, czasami mogą bytować na iglakach, takich jak popularne w polskich ogrodach tuje. W mediach społecznościowych ludzie coraz częściej dzielą się zdjęciami gąsienic obecnych właśnie na tujach. Co ważne, jeśli zauważymy korowódkę dębówkę, trzeba zachować ostrożność, podkreśla Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
8: Pokryte są tysiącami mikroskopijnych, parzących włosków, bardzo łatwo odrywających się od ich ciała.
7: Po kontakcie z gąsienicą włoski ze skóry najlepiej usunąć za pomocą taśmy klejącej.

0: Ubranie trzeba zdjąć i wyprać w wysokiej temperaturze. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: W Polsce korowódka dębówka pojawiła się m.in. w Małopolsce i Kujawsko-Pomorskiem. Ekspedycja Palatium 2026. Ruszyły badania archeologiczne na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. Archeolodzy szukają rezydencji pierwszych władców piastowskich. Wyniki badań są obiecujące, mówi dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego Michał Bogacki.
2: Szukamy oczywiście ustawicznie tego naszego Palatium. To, co znaleźliśmy w ubiegłym roku, w tym roku kontynuujemy tamte badania, pozwala nam stwierdzić, że mamy do czynienia z jakąś konstrukcją kamienną. Kolejną, teraz musimy po prostu zobaczyć, jaka ona była wielka. Czy to jest Palatium, czy to może być jednak inny budynek kamienny.
1: Prace na wzgórzu Lecha potrwają do końca października.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
4: A razem z nami minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Kłaniam się, dzień dobry pani minister. Na początek u nas jak zawsze pytanie, które zadajemy też naszym słuchaczom. Czy wierzy pani w dobre zmiany w ochronie zdrowia do wyborów? Tak czy nie?
5: Tak.
4: Zdecydowanie odpowiada nasz gość. Zobaczmy, czy taką samą wiarę mają nasi słuchacze. Sprawdzamy to na radioz.pl. Dostała pani od premiera chwilówkę czy kredyt na dłużej? Ile czasu dał pani premier na porządki w służbie zdrowia?
5: Zawarliśmy ten kontrakt prawie rok temu. Umówiliśmy się na to, że ile da się zrobić w ochronie zdrowia, to będziemy robić. Będziemy porządkować ten system na rzecz pacjentów.
4: Umowę renegocjowaliście i usłyszała pani, ma pani czas na spokojnie do wyborów?
5: Cały czas z premierem jesteśmy w kontakcie i cały czas realizujemy w uzgodnieniu to, co jest możliwe w sektorze. Cały czas w trosce też o pacjenta, także tu nie dostałam jakiegoś czasowego rozwiązania, tylko po prostu każdy dzień przepracowujemy w resorcie.
4: Tak, no to konkrety na stół, pani minister. 240 zł za godzinę pracy lekarza w publicznej ochronie zdrowia. To jest propozycja, początek rozmowy, czy już ustalona stawka, którą pani na pewno wprowadzi?
5: Do 240 zł. Tak, to jest stawka, która nie jest nową stawką, ponieważ ona w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy. Nie padła żadna inna propozycja. Nasze rozeznanie i w tej chwili, zresztą chyba to się potwierdza również w wielu szpitalach, które publikują wynagrodzenia dla lekarzy, są to stawki, które w większości szpitali są wystarczającymi stawkami. Tutaj też po raz kolejny apeluję o to, żebyśmy nie oceniali wszystkich medyków przez pryzmat pojedynczych przypadków.
4: No tak, ale Naczelna Izba Lekarska obawia się, że ten limit 240 zł maksymalnie za godzinę może skończyć się katastrofą w części placówek medycznych, że to może uderzyć na przykład w szpitale powiatowe, które mają problemy ze znalezieniem pracowników.
5: No ja myślę, że jeżeli jednak postawimy tą górną granicę i wszystkich będzie obowiązywał ten sam limit, to te problemy się skończą. Zresztą życzę wszystkim dyrektorom szpitali, żeby więcej czasu poświęcali na rozmowy o ścieżce dla pacjenta, o tym, w jaki sposób zorganizować system, a żebyśmy mniej czasu poświęcali na targi o wynagrodzenia i myślę, że wszyscy odczuwamy w systemie taką potrzebę, stąd myślę, że ta propozycja do 40 tysięcy złotych brutto na przy tym przeliczeniowym etacie, to jest naprawdę dobre wynagrodzenie.
4: Ale od kiedy ta stawka będzie obowiązywać?
5: No wszystko zależy od procesu legislacyjnego. My na pewno musimy projekt skonsultować społecznie.
4: No właśnie, to jak długo pani chce rozmawiać o tej stawce godzinowej z medykami? Jak długo chce pani to negocjować?
5: My cały czas rozmawiamy, więc
4: no właśnie, do kiedy?
5: Spotkanie konkretne dotyczące naszych propozycji odbyło się w zeszłym tygodniu z Naczelną Radą Lekarską. W tym tygodniu spotkamy się z zespołem trójstronnym, rozmawiamy również z innymi samorządami zawodowymi, natomiast też trwają cały czas spotkania z dyrektorami szpitali.
4: No tak, tylko wcześniej negocjowała pani z lekarzami opóźnienie wprowadzenia podwyżek, żeby to nie był lipiec tego roku, tylko styczeń przyszłego i nic z tego nie wyszło. negocjacje skończyły się niczym. Teraz nie będzie tak samo?
5: Znaczy, panie redaktorze, ja myślę, że każdy dialog jest dialogiem, który trwa. On nie ma...
4: Ważne, żeby prowadził
5: musimy,
4: do efektu.
5: Musimy go prowadzić i musimy... Ja liczę na efekt i myślę, że tutaj dzisiaj postawa Naczelnej Rady Lekarskiej jest również za limitowaniem wynagrodzeń. Rozmawiamy tylko o tym, w jaki sposób to wprowadzić.
4: To nie wiemy, od kiedy to będzie wprowadzone.
5: Myślę, że zobaczymy, jak potrwa proces legislacyjny.
4: A od kiedy pracownik medyczny, jak pani mówi, będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu, a jeśli będzie chciał pracować gdzie indziej, będzie musiał dostać zgodę dyrektora tego szpitala?
5: To będzie w tym samym akcie prawnym. W tym dokumencie proponujemy oprócz pół etatu stawkę do 240 godzin, tą zgodę na dodatkową pracę, również zakaz spółek, które startują w świadczeniach medycznych i tutaj myślę, że to jest powszechna zgoda co do tego, żeby takich praktyk zakazać.
4: Jest powszechna zgoda, to jest możliwe, że te przepisy wejdą w życie w perspektywie najbliższego pół roku?
5: Mam nadzieję, że tak, natomiast tutaj oczywiście potrzebujemy zgody również parlamentu, później również podpisu pana prezydenta.
4: Bo potrzebna jest ustawa i te przepisy muszą być ustawą wprowadzone.
5: Tak, to są przepisy ustawowe.
4: A jeśli prezydent zawetuje tak zwaną ustawę PESEL-ową, tę o zarobkach lekarzy, o ujawnianiu zarobków lekarzy, będzie pani miała związane ręce, nie uda się wprowadzić tych wszystkich zapowiadanych zmian w ochronie zdrowia?
5: Ta ustawa akurat nie jest ustawą nową, więc jest procedowana od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że uzyska akceptację pana prezydenta. Natomiast już od 1 lipca wiemy, że mamy centralny rejestr umów, więc umowy ze szpitali, które są w formule SPZOZ-u, już się pojawiają i są ujawniane. Dodatkowo projektujemy, w tej chwili procedujemy już projekt ustawy, który ma również ujawnić konkursy, które są ogłaszane na świadczenia medyczne. Także ustawa PESEL-owa nam przyspieszy proces, jeżeli uzyska akceptację prezydenta.
4: Ale czy rozmawiała pani o tym z prezydentem? Czy próbowała pani o tym rozmawiać i przekonywać go do podpisu pod tą ustawą PESEL-ową?
5: Jesteśmy ze środowiskiem prezydenta w kontakcie. W związku z
4: kim pani rozmawia?
5: Mam nadzieję, że to nie tylko są moje rozmowy, natomiast uczestniczymy i w Radzie przy prezydencie, ale rozmawiamy również z osobami z otoczenia prezydenta. Także mam nadzieję, że uda się pana prezydenta przekonać.
4: Jakie będzie tempo wprowadzania e-rejestracji? No bo usłyszeliśmy, że do końca przyszłego roku objętych nią będą wszystkie specjalizacje. Na razie jest kilka z 39. To ile specjalizacji dojdzie w centralnej e-rejestracji do końca tego roku?
5: Do końca roku zaczynamy, tak, te trzy, o których pan wspomina, już funkcjonują. Od 1 sierpnia kolejne 8, natomiast te pozostałe planujemy w przyszłym roku. Rozporządzenie w tej sprawie będzie przeze mnie wydane.
4: Bo te najszybciej dołączające do centralnej rejestracji, to jakie to są obszary?
5: To są obszary związane między innymi z chorobami zakaźnymi. Mamy tam również neonatologię, także z 8 specjalizacji, które od sierpnia. Ja myślę, że to też dla podmiotów leczniczych i dla pacjentów jest taki trochę test i przygotowanie do tego, co przed nami w przyszłym roku. Cieszę się, że to narzędzie się bardzo sprawdza i podoba się zarówno pacjentom, jak i podmiotom leczniczym, bo odzyskujemy dzięki temu też dużo wolnych terminów, uczymy się zarządzać terminami, więc ta elastyczność i chyba też wygoda, skoro możemy z poziomu telefonu komórkowego czy komputera dzisiaj się zarejestrować, jest naprawdę przyjazną formą dla nas wszystkich.
4: Pani minister, co pani zrobiła, słysząc o kolejnych doniesieniach ze Szpitala Południowego w Warszawie, tych, że mogło tam dojść do tuszowania przyczyn śmierci pacjenta, tego, który miał umrzeć w nocy w szpitalnej łazience i personel miał tego nie zauważyć?
5: No my podejmujemy, nasza reakcja jest natychmiastowa na takie doniesienia i stąd kontrole, które również zleciłam z poziomu Ministerstwa Zdrowia konsultantom i myślę, że takie oskarżenia, czy takie informacje, które do nas napływają, wymagają bardzo rzetelnej analizy i sprawdzenia. Do takich nieprawidłowości nie powinno dochodzić, ale...
4: Co jeśli w czasie sekcji zwłok na przykład rzeczywiście doszło do tuszowania przyczyn zgonu pacjenta w tym szpitalu?
5: Dzisiaj czekam na potwierdzenie tych informacji. Też postępowanie jest objęte również tutaj... podjęte są postępowania przez prokuraturę.
4: Ja rozumiem, ale co pani jako minister może zrobić, jeśli się okaże, że to prawda?
5: Tutaj akurat w tych postępowaniach myślę, że już wkroczy prokuratura, natomiast ja poczekam na wnioski pokontrolne konsultantów.
4: I może pani reagować?
5: Mamy również narzędzia do reagowania, w związku z tym ja myślę, że dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy o wielu wątkach w Szpitalu Południowym. To nie jest tylko jedna kontrola. Wiemy, że te kontrole są z różnych stron i z nadzoru właścicielskiego i nasze konsultanckie, ale przede wszystkim prokuratura.
4: To zanim przeniesiemy się do sieci, jeszcze trzy konkretne pytania, pani minister. Pierwsze, obiecuję, za rok kolejki do lekarzy będą krótsze, tak czy nie?
5: Obiecuję, że będą transparentne i obiecuję, że będziemy mogli zarządzać z własnego poziomu tymi kolejkami.
4: Czyli jednak nie krótsze. Trzeba podnieść akcyzę na alkohol, a zyski przeznaczyć na zdrowie. Tak czy nie?
5: Każde pieniądze na zdrowie popieram.
4: Z akcyzy na alkohol także?
5: Także z akcyzy.
4: NFZ za słabo kontrolował to, co dzieje się w szpitalach.
5: Zdecydowanie powinien ulec wzmocnieniu korpus kontrolerski w NFZ-cie i tu projekt ustawy w tym zakresie też mamy.
4: Czyli za słabo kontrolował.
5: Trzeba wzmocnić kontrolę.
4: A w naszej sądzie pytaliśmy naszych słuchaczy, czy wierzą w dobre zmiany w ochronie zdrowia do wyborów. No, wyniki nie są dla pani optymistyczne. 21% odpowiedzi na tak, 79% na nie. A jeśli ktoś nie wierzy na słowo, to te wyniki pokazujemy na radio.z.pl. Tam też pokazujemy dalszy ciąg naszej rozmowy.
3: To jest gość Radia Z.
4: Pani minister, mówi pani, że są państwo w kontakcie z ludźmi prezydenta. No to człowiek prezydenta, doradca prezydenta, profesor Piotr Czałderna mówi w WP.pl tak. Idziemy na ścianę. System nie rozbije się z dnia na dzień, ale będzie powoli podupadał. I on dalej przekonuje, że pani pomysły to jest leczenie objawów, a nie przyczyn. Choć generalnie powinny być wprowadzone w życie. Leczy pani objawowo system ochrony zdrowia?
5: Znaczy w systemie ochrony zdrowia i tutaj z profesorem Czałderną na pewno mamy jednolite stanowisko. Mamy działania, które są krótkookresowe i mamy te działania, które wymagają dłuższego czasu i na pewno na te reformy, które są systemowe i te długofalowe, wymagany jest kompromis wielu stron, nad którym pracujemy. Natomiast dzisiaj proponowane zmiany to są oczywiście reakcje na te rzeczy, które wybrzmiewają w systemie i nie możemy czekać dłużej z tymi zmianami, więc reagujemy natychmiast.
4: Pytanie, dlaczego czekaliśmy tak długo, pani minister? Bo przecież pani przyszła do ministerstwa z systemu ochrony zdrowia. No, zarządzała pani placówkami medycznymi, czyli wiedziała pani, ile zarabiają lekarze i jak patologiczne są dysproporcje w tych zarobkach.
5: Znaczy, ja mam doświadczenia z wynagrodzeń, które są na Pomorzu, czyli te,
4: i tam
5: które,
4: nie było patologii?
5: Nie było aż takich stawek, które wybrzmiewają w tej chwili w innych województwach. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę i zdawałam sobie sprawę z tego, że docierały do mnie informacje o wysokich wynagrodzeniach w niektórych regionach.
4: To dlaczego przez rok uzależnione pracy w ministerstwie również, nic pani z tym nie zrobiła?
5: Jest to uzależnione również od dostępu do różnego rodzaju specjalistów. W związku z tym wchodzenie do resortu i dokonywanie zmian bez analiz, bez przyjrzenia się temu, co jest w Polsce, uważam, że jest nieodpowiedzialne. Natomiast dzisiaj nasza propozycja limitowania wynagrodzeń wynika z tego, że jednak te dysproporcje są bardzo duże, ale skoro dotyczą niewielkiej ilości osób, co wynika również z informacji, którymi się posługuje między innymi Naczelna Izba Lekarska, to myślę, że tutaj te działania nie powinny dotknąć w tak szerokiej skali, o jakiej mówimy.
4: I mówi pani, skłaniamy się, żeby przyjąć poziom 2 etatów jako ten maksymalny limit zatrudnienia, czy czas pracy lekarza, ratownika czy pielęgniarki. Zależy nam, żeby pacjentem zajmował się wypoczęty pracownik medyczny. Ktoś, kto pracuje na 2 etatach w szpitalu, jest wypoczęty i sprawny?
5: Ja myślę, że dzisiaj te 2 etaty to jest taka propozycja, która zapewni przede wszystkim dyżury w tych szpitalach, w których one powinny być. Natomiast
4: to ile to jest godzin w miesiącu, te 2 etaty dla lekarza?
5: My szacujemy, że to jest około 300 godzin, natomiast
4: razem.
5: Wiemy, że dzisiaj gdzieś docierają do nas informacje, że niektórzy pracują 400 i 500 godzin. Natomiast myślę, że z biegiem czasu i z dostępem coraz większym lekarzy do systemu będziemy będziemy w stanie te godziny po prostu zmniejszać.
4: Czyli bo 300 godzin...
5: Wszystkim nam zależy na tym, żeby to był wypoczęty lekarz.
4: To jasne, 300 godzin nie rozsadzi systemu, nie okaże się, że brakuje lekarzy, którzy muszą wykonać konkretną pracę.
5: Moje ocenie nie. Jeżeli dyrektorzy szpitali również skorzystają z tych rozwiązań, które proponujemy już, czyli obsady dyżurowe w weekendy są możliwe do zniesienia przy systemie planowym, szereg rozwiązań, które zamieniają jednak pracę całodobową na procedury jednodniowe, więc trochę uwalniamy potencjału ludzkiego i dyżurowego w systemie i myślę, że dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać bezpieczeństwo pacjentów.
4: Ale czy ten limit godzin pracy lekarzy będzie dotyczył tylko tych lekarzy na etacie? Czy te 300 godzin będzie policzone i z etatu, i z kontraktu, i z jakiejkolwiek innej umowy podpisanej przez lekarza?
5: Dzisiaj rozmawiamy o wszystkich formach, na których jest zatrudniony personel medyczny w szpitalach, czyli to będzie i ta umowa kontraktowa, i umowa zlecenie, i również umowa o pracę. Natomiast myślę, że takim docelowym modelem pewnie byłoby przejście na umowę o pracę. Dzisiaj jeszcze na to nie jesteśmy na pewno w systemie gotowi, stąd propozycje te, które limitują wynagrodzenie i limit wprowadzają do dwóch etatów.
4: Ale te dwa etaty będą obowiązywały jako limit w publicznej ochronie zdrowia, czy w ogóle w ochronie zdrowia?
5: W tych placówkach, które mają zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
4: Czyli może być tak, że lekarz będzie zatrudniony na dwa etaty w publicznej ochronie zdrowia, w szpitalu, w przychodni, a jednocześnie będzie miał podpisane umowy na dodatkowe godziny pracy poza ochroną zdrowia publiczną.
5: Ale wprowadzamy tutaj obligo uzyskania zgody od pracodawcy, który będzie dla niego macierzysty, czyli ten szpital, podmiot, w którym będzie pracował co najmniej pół etatu.
4: A czy nie jest tak, że NFZ chętnie przymykał do tej pory oko na to, jak długo, ile pracują lekarze w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca? No bo wiedział, że gdyby zaczął to rzetelnie kontrolować, to część oddziałów w szpitalach po prostu nie miałaby obsady.
5: Ja myślę, że trochę dzisiaj, nie mając limitu godzinowego, oczekujemy od kontrolerów, że sami taki limit ustanowią, więc w protokołach pokontrolnych NIK-u, pracowników NFZ-u pojawiały się stwierdzenia, że ta liczba godzin jest wysoka. Natomiast jeżeli kontroler nie ma powiedziane, że limit to jest 300-200 godzin, to trudno, żeby nakładał kary za przekroczenie czegoś, czego nie ma. W związku z tym widzimy wszyscy, że ten limit jest nam dzisiaj niezbędny.
4: To dlaczego nie domagała się pani dymisji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia?
5: My z prezesem NFZ-u współpracujemy przez te ostatnie miesiące. Są to rozmowy, które na pewno są bardzo wymagające, ponieważ ja zadaję pytania konkretne, systemowe. Wiemy, że po pierwsze musieliśmy zdiagnozować stan finansów Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzisiaj mam informację od pana prezesa, że 80 etatów kontrolerskich jest nieobsadzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Że nie ma chętnych.
4: Jak nie ma kontrolerów, to jak NFZ ma widzieć te patologie w systemie?
5: W związku z tym będziemy proponowali zmiany ustawowe do tego, żeby ten korpus kontrolerski jednak wyglądał trochę inaczej.
4: To szef NFZ-u wie, że nie ma kontrolerów i co? I nic z tym nie robi?
5: Mamy scentralizowaną dzisiaj kontrolę. Myślę, że warto byłoby wrócić do rozwiązań, w których również oddziały NFZ-u będą mogły wchodzić na kontrolę w swoich regionach, więc myślę, że to jest na pewno temat, nad którym z panem prezesem w tej chwili pracujemy bardzo intensywnie.
4: Pani koledzy z rządu, na przykład wicepremier Gawkowski, mówią, że NFZ źle zarządza pieniędzmi, naszymi wspólnymi pieniędzmi, które przeznaczamy na zdrowie. Nie zgadza się pani z premierem Gawkowskim?
5: Ja przede wszystkim uważam, że to nie tylko jest działanie NFZ-u, aczkolwiek na pewno należy się przyjrzeć temu, w jaki sposób te środki są wydawane. I my pracujemy na wielowątkowo. Pracujemy z konsultantami krajowymi, pracujemy również z właścicielami szpitali, rozmawiamy na temat współpracy, konsolidacji w regionach, bo to wszystko jest, to są naczynia połączone. Natomiast chciałabym mieć przekonanie co do tego, że środki, które dedykujemy przekazujemy do Narodowego Funduszu Zdrowia, są to przecież nie kwoty coraz większe i naprawdę imponujące, żeby te kwoty były przeznaczane w większej mierze na leczenie pacjentów.
4: I mówi pani, rozpoczynamy pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. To są te historie, gdzie lekarze jeżdżą po szpitalach, wykonują mnóstwo operacji. Jak daleko wstecz będzie sięgała ta kontrola?
5: Czy kontrola to jest również dopuszczenie procedur, które mogą być wykonywane w szpitalach, powiedzmy sobie, szczebla pierwszego stopnia, czyli powiatowych. Myślę, że tutaj też nasza współpraca obecnie z konsultantami krajowymi ma na celu wypracować model, w którym określimy, co jest dopuszczalne na pierwszym stopniu zabezpieczenia szpitalnego, jakiego rodzaju procedury powinny być wykonywane. Bo ten proceder, o którym pan wspomniał i te słynne przypadki przede wszystkim neurochirurgów, na pewno zadajemy sobie pytanie, czy tego rodzaju zabiegi nie powinny być jednak przeprowadzane na oddziałach neurochirurgicznych, a nie w szpitalach, które takiego zabezpieczenia nie mają.
4: I zadajemy sobie pytanie, dlaczego NFZ tego nie sprawdzał wcześniej? Dlaczego NFZ wcześniej o tym nie wiedział?
5: No NFZ w momencie, w którym ta sytuacja wybuchła w Mogilnie chociażby, 2023, przypominam, umowa z 2023 na 2024 wszedł z kontrolą do szpitala i nałożył kary, więc reaguje.
4: Natomiast, pytanie, w ilu miejscach takie sytuacje się działy i jak daleko wstecz będziecie to sprawdzać?
5: Znaczy my na pewno wstecz takie sytuacje dzisiaj wyłapujemy, patrzymy, gdzie tego typu spółki współpracowały z podmiotami leczniczymi. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim musimy działać również na przyszłość, żeby takim procederom zapobiegać i stąd regulacja ustawowa, która będzie zabraniała spółek, ale będzie również jednak zmieniała zakresy poszczególnych szpitali i będziemy chcieli, żeby wzmacniać bezpieczeństwo pacjentów.
4: Pani o konsolidacji szpitali, mówi pani, trzeba ten zabetonowany system poruszyć. No to pytanie, czy pracuje pani nad tym, żeby wszystkie szpitale w Polsce podlegały rządowi bezpośrednio?
5: Moim modelem docelowym jest regionalizacja ochrony zdrowia i chciałabym, żeby szpitale samorządowe docelowo podlegały marszałkom, którzy mają doświadczenie i potencjał do tego, żeby zarządzać taką siecią szpitali samorządowych.
4: Czyli trzeba zabrać szpitale powiatom i przekazać marszałkowi województwa?
5: Bardzo się cieszę, że dzisiaj są to oddolne inicjatywy, w których marszałkowie rozmawiają z samorządami powiatowymi i podejmują inicjatywy konsolidacyjne i wydaje mi się, że na razie dajmy regionom popracować samodzielnie przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, stąd Fundusz Medyczny i ponad miliard złotych na wsparcie tych konsolidacji. Dzisiaj widzimy, że te konsolidacje są i w Wielkopolsce, i w Zachodniopomorskim, również opolskie, także sporo się dzieje w Polsce. Dajmy spokojnie wypracowywać rozwiązania, które będą w regionach najbardziej oczekiwane i dopasowane do regionów.
4: Szanuję spokój, ale jednak doskonale widzimy, i pani, i ja, i nasi słuchacze, często o tym słyszymy, że szpitale powiatowe podkupują sobie nawzajem lekarzy, konkurują pieniędzmi w jakiś absurdalny sposób bardzo często. No więc rozumiem, że mimo to w rządzie nie ma prac na tym, żeby przekazać te samorządowe szpitale rządowi.
5: Rządowi nie, natomiast stąd limit na wynagrodzenie, żeby ukrócić podkupowanie sobie kadry medycznej i stąd wspieranie procesów konsolidacyjnych i współpracy pomiędzy szpitalami na różnym szczeblu własności.
4: A jeśli jakiś dyrektor w szpitalu doprowadził do tego, że ten szpital ma długi, do tego oferuje komuś milionowe wynagrodzenie za pracę, powinien być dyrektorem w takim szpitalu?
5: Najczęściej efekt tych zadłużeń to jest praca kilku dyrektorów, a nie jednego dyrektora i obserwuję w szpitalach zadłużonych, że tam się zmieniają zarządy szpitali dosyć często, natomiast myślę, że takimi szpitalami absolutnie powinien się zająć nadzór właścicielski i tutaj znowu nasze pytanie w kierunku sprawności nadzoru właścicielskiego i z mojej oceny wynika, że jednak ze względu na doświadczenie i większą ilość szpitali, którą mają marszałkowie w nadzorze właścicielskim, są w stanie ten korpus nadzoru właścicielskiego stworzyć w sposób na pewno lepszy.
4: Przykład pierwszy z brzegu. Szpital w Bartoszycach ma ponad 91 milionów złotych długu, ale niektórzy lekarze zarabiają tam ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. No, recepta na sukces to chyba nie jest.
5: Wiem, że pani dyrektor w tej chwili prowadzi działania dotyczące konsolidacji oddziałów w Bartoszycach. Zresztą miałyśmy okazję się spotkać w Ministerstwie Zdrowia zarówno z właścicielem szpitala, jak i z panią dyrektor. Wiem, że czyni bardzo duże starania, żeby ten szpital uporządkować. Bardzo kibicuję i myślę, że te działania konsolidacyjne z oddziałów są dobrym symptomem.
4: Kilka dni temu Gazeta Wyborcza napisała, że na tegoroczne podwyżki dla etatowych pracowników ochrony zdrowia potrzeba ponad 9 miliardów złotych, a NFZ nie ma takich pieniędzy i na razie nie wiadomo, skąd miałby je wziąć. Są te pieniądze, czy ich nie ma?
5: Skoro zatwierdziłam rekomendację AOTMIT-u na ponad 4 miliardy złotych na półrocze roku obecnego, to znaczy te pieniądze są. Przypomnę, że...
4: A gdzie? Są w NFZ-cie dzisiaj?
5: My te pieniądze przekazaliśmy również dotacjami. Ostatnia dotacja Ministerstwa Finansów 2 miliardy złotych, wcześniejsza również Ministerstwa Zdrowia. Już w tej chwili z dotacji początkowej 26 miliardów zwiększyliśmy te środki do 32 miliardów, w związku z tym zabezpieczenie jest, ale chciałam podkreślić, że ta rekomendacja to również zwiększenie wycen tych obszarów, które są słabiej wycenione w szpitalach, a które są bardzo pożądanym kierunkiem ze względu na demografię i starzejące się społeczeństwo, czyli interny, ale również podnosimy wyceny na porodówkach, więc myślę, że te pieniądze to nie tylko podwyżki, ale również wzmocnienie obszarów, które długo czekały na to, żeby te wyceny były podniesione.
4: A w przyszłym roku medycy dostaną też 14% podwyżki?
5: W tym roku dostają 8,8%. Zobaczymy, jakie będą wskaźniki na rok następny. Natomiast w chwili obecnej ustawa obowiązuje w związku z tym takie
4: czyli
5: podwyżki.
4: Czyli jeśli przepisy się nie zmienią,
5: to podwyżki
4: należały. Spójrzmy do pytań naszych słuchaczy, widzów, internautów. Nasz słuchacz, który podpisał się jako U mnie działa, pyta tak. Gdzie panią schowano, gdy w publicznej służbie zdrowia wybuchł chyba największy skandal w dziejach III RP.
5: Nigdzie mnie nie schowano, byłam cały czas na stanowisku, natomiast...
4: Ale długo kazała pani czekać na to, aż zabierze pani głos.
5: Nie, ja zdecydowanie uważam, że tutaj państwo zadziałało prawidłowo. Najpierw się uruchomił nadzór właścicielski Szpitala Południowego, bo to jest jednak właściciel samorządowy. Później zadziałał Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast po publikacjach wieczornych dotyczących już zarzutów medycznych, natychmiast następnego dnia zleciłam kontrolę z ramienia Ministerstwa Zdrowia, w związku z tym, że uważam, że wszystkie organy państwa, które mogły zadziałać, zadziałały, natomiast wolę się w przestrzeni publicznej posługiwać stwierdzonymi faktami i naprawdę reagować w sposób mniej emocjonalny, bardziej racjonalny, dlatego że naprawdę, i tu apeluję do wszystkich, również do dziennikarzy, zachowajmy spokój i zagwarantujmy pacjentom jednak to poczucie zaufania do medyków, bo naprawdę przez jeden epizod uruchamiamy lawinę braku zaufania i agresji, a tego na pewno nie potrzeba ludziom, którzy przychodzą do podmiotów leczniczych, do szpitali po pomoc.
4: Zgoda, ale to nie jest jeden epizod, pani minister, i dobrze o tym wiemy oboje. To się zaczęło od jednego miejsca, ale przykłady na to, jak wiele jest miejsc, które wymagają reakcji, jest niestety więcej. Pytanie kolejne od słuchacza. Co z pomysłem, aby lekarze spłacali swoje studia, jeżeli wyjadą z kraju? I co ze stomatologami? Dlaczego Polacy opłacają wykształcenie lekarzom sektorowi, który jest prawie w 100% prywatny? Tak pyta słuchacz.
5: W 100% prywatny sektor, to rozumiem, że chodzi o stomatologię.
4: Być może.
5: Bo absolutnie pytanie jest niedoprecyzowane.
4: Stomatologii rzeczywiście chyba tak to
5: natomiast
4: wygląda.
5: Natomiast myślę, że my przede wszystkim nie mamy już epizodu wyjeżdżania lekarzy za granicę. Natomiast nasze rozwiązania dotyczące kształcenia lekarzy i zmian w ustawie o lekarzach i lekarzach dentystach są w tej chwili przedmiotem również rozmów z Naczelną Radą Lekarską. Natomiast tam oczywiście jedną z naszych propozycji było skrócenie stażu lekarskiego, ale również efektywniejsze wykorzystanie lekarzy rezydentów w tych szpitalach, które dzisiaj potrzebują tych miejsc rezydenckich, więc te prace trwają, natomiast one wymagają na pewno również kompromisu.
4: Okay, ale dzisiaj istota problemu,
5: nie
4: pani
5: mamy
4: minister,
5: problemu z tym, że lekarze wyjeżdżają.
4: No właśnie, że jeśli ktoś wyjedzie, to ma spłacić swoją naukę na studiach. Pani podoba się taki pomysł? Pani popiera ten pomysł?
5: Uważam, że dzisiaj nie mamy tego problemu, ponieważ lekarze zostają w Polsce, są dobrze wynagradzani, mamy dobrze zorganizowane dzisiaj na pewno
4: kolejne
5: też miejsce
4: pytanie.
5: Pracy dla nich.
4: Dlaczego lekarz wykonujący pracę w wyznaczonych godzinach, w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem pracodawcy, dyrektora szpitala czy ordynatora oddziału, czyli spełniający warunki umowy o pracę, ma podpisywany kontrakt?
5: Rozumiem, że lekarz, który pracuje w kilku miejscach, tak, bo lekarz, który
4: nie,
5: pracuje...
4: chodzi o to, że lekarz, który pracuje w konkretnym miejscu, ma ustalony czas pracy, ma pracodawcę przełożonego, który kontroluje tę jego pracę, pracuje na kontrakcie, a nie na umowę o pracę.
5: A no to już są wybory dotyczące układu, który zawiera pracodawca z medykiem, więc jest dużo form prawnych i kontrakty, i umowy o pracę. Natomiast wiele szpitali wprowadza ewidencję czasu pracy. W związku z tym zarówno na umowach o pracę, jak i na kontraktach jesteśmy w stanie kontrolować ten czas.
4: No nie, to jest pytanie o to, czy Państwowa Inspekcja Pracy powinna skontrolować kontrakty lekarzy. Jeśli okaże się, że te kontrakty spełniają warunki umowy o pracę, to powinna zmieniać kontrakty na umowę o pracę.
5: Poczekajmy na wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Wiemy, że od 8 lipca ma nowe uprawnienia, natomiast kontrole dotyczące już wcześniej umów o pracę i umów zlecenia w szpitalach sama miałam okazję odbywać. W związku z tym to się działo. Dzisiaj jest wzmocniona rola Państwowej Inspekcji Pracy. Zobaczymy, jak te kontrole będą przebiegały w
4: szpitalach. Ale rozmawiała Pani o tym, nie wiem, z premierem czy z minister pracy, że rzeczywiście Państwowa Inspekcja Pracy powinna kontrolować kontrakty lekarskie?
5: Rozmawiałyśmy z panią minister pracy. Wiem, jakie są dzisiaj obowiązki i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast dopiero na podstawie dokumentów w konkretnym szpitalu będzie w stanie inspektor Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzić, czy kontrakt ma znamiona umowy o pracę.
4: Pani minister, w ilu szpitalach w miejsce likwidowanych oddziałów położniczych powstały pokoje narodzin, czy te zapowiadane izby porodowe?
5: No my w tej chwili chyba, tylko nie chciałabym tutaj też wprowadzać błąd, ale wiem, że takie miejsca się zgłaszają. Niektórzy dyrektorzy po prostu wprowadzają takie rozwiązanie jako zabezpieczenie rodzących. Natomiast myślę, że tutaj przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo i cieszę się, że cała dyskusja dotycząca porodówek to już jest dyskusja o wyborach kobiet i o tym, żeby te miejsca były przede wszystkim bezpieczne z doświadczoną kadrą.
4: Ale powstały takie izby porodowe, bo byliśmy na etapie takim całkiem niedawno, że dyrektorzy nie byli zainteresowani tym rozwiązaniem, nie chcieli podejmować tego ryzyka, jak mówili.
5: Z tego, co wiem, to powstały. Natomiast nie podam dzisiaj ilości, ponieważ nie chciałabym wprowadzać w błąd.
4: Ale to jest ilość, którą da się policzyć na palcach jednej ręki, dwóch rąk, czy to jest kilkadziesiąt takich miejsc?
5: Na razie są to niewielkie ilości.
4: Dlaczego tak mało osób czy dyrektorów na to się decyduje?
5: Być może uważają, że takiej potrzeby nie ma i zagwarantowali bezpieczeństwo kobiet w inny sposób, natomiast ja nadal zachęcam do tego, żeby takie miejsca powstawały.
4: Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych mówił tak, dyrektorzy nie wezmą za to odpowiedzialności, bo pierwsze zdarzenie medyczne, jakiekolwiek, będzie obciążało dyrektora jednostki, że nie zabezpieczył całego procesu w razie wypadku czy jakichś powikłań. Oni się bali tego rozwiązania, po prostu.
5: Nie, no w niektórych szpitalach takie rozwiązania powstają, natomiast ocenę sytuacji pozostawiam dyrektorom szpitali.
4: A jest już gotowa mapa potrzeb zdrowotnych, taka mapa całej Polski, która pokazuje, gdzie porodówki rzeczywiście są potrzebne, powinny być, trzeba je tam zachować.
5: Mapy potrzeb zdrowotnych funkcjonują w naszym kraju od wielu lat, natomiast My w ramach konsultacji również z naszymi konsultantami opracowaliśmy wskaźniki jakościowe dla poszczególnych oddziałów, dla poszczególnych specjalizacji. Teraz będziemy współpracowali z wojewodami i tak naprawdę dzisiaj wojewodowie mają najbliższe miesiące przeznaczyć na czas rozmów z dyrektorami szpitali, z właścicielami. Znowu schodzimy w regiony i układamy mapy według potrzeb mieszkańców z zabezpieczeniem przede wszystkim pacjentów.
4: Pani minister, to jeszcze o Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk chciałbym zapytać, bo ten komitet bije na alarm. Jego eksperci mówią, że trzeba pilnie zająć się tym, co dzieje się w Gostyninie i Czersku. To są te miejsca, gdzie działa Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dysocjacyjnym. No i padają zarzuty: iluzoryczne terapie, złe warunki pobytu, łamanie praw pacjentów i tortury wręcz. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza zamknąć te ośrodki?
5: Zamykać na pewno nie, natomiast jesteśmy tutaj w stałej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, ponieważ oczywiście warunki bytowe, mamy pewne rozwiązania, które mam nadzieję, że będziemy w stanie wdrożyć i je poprawić, natomiast proces jest o tyle złożony, że również sama kwalifikacja do pobytu w takich ośrodkach i decyzja o zakończeniu tego pobytu, to już są decyzje sądu, dlatego współpracujemy z ministrem Żurkiem.
4: Ale planują państwo zmiany w funkcjonowaniu tych ośrodków?
5: Na razie jesteśmy na etapie wypracowywania legislacji, niemniej jednak rozważamy poprawę warunków bytowych.
4: No właśnie, a co to znaczy poprawa warunków bytowych? Co można zmienić, żeby te zarzuty przynajmniej złagodzić, które padają pod adresem tych ośrodków?
5: Jest pewna propozycja rozszerzenia bazy lokalowej i dodatkowego ośrodka, więc tutaj współpracujemy z Ministerstwem Sprawiedliwości w tym zakresie.
4: Pani minister, kiedy rozmawiamy, pojawia się informacja o tym, że Najwyższa Izba Kontroli pokazuje wyniki swojego raportu, jeśli chodzi o działanie Warszawskiego Szpitala Południowego. No, zbadała, co tam się działo i rzeczywiście wykryła nieprawidłowości, między innymi wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem niektórych pomieszczeń, wytyka zły stan techniczny czy sanitarny tych pomieszczeń. Czy pani zna ustalenia tej kontroli Najwyższej Izby Kontroli?
5: Szczegółowo nie znam, natomiast myślę, że przede wszystkim z tymi wynikami powinien się zapoznać i wdrażać nowy zarząd szpitala, rada nadzorcza oraz właściciel.
4: A minister zdrowia nie powinien się tym zainteresować?
5: Jeżeli już są to wyniki pokontrolne Naczelnej Izby Kontroli, to są one po prostu do wdrożenia przez kierownika jednostki.
4: Błędne zapisy w dokumentacji na przykład, braki w regulaminie czy księdze rejestrowej?
5: No to są zdecydowanie rzeczy, które leżą po stronie właściciela i podmiotu leczniczego, więc na pewno właściciel się już tymi sprawami interesuje.
4: Minister zdrowia była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
4: Do zobaczenia.
3: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

5. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Napięcie na tle historycznym nie zniszczyło przekonania Polaków, że w naszym interesie jest wsparcie militarne dla Ukrainy, wskazują wyniki sondażu Ibris dla dzisiejszej Rzeczpospolitej. Takie działania popiera 52,2% ankietowanych, ale widać spadek akceptacji. Dziennik pisze, że pod koniec grudnia 2022 roku za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5% badanych. Obecnie za pomocą dla walczącego kraju są wyborcy koalicji rządowej. Popierają ponad 86% pytanych z tej grupy. Przeciwnicy to głównie stronnicy PiS i Konfederacji oraz osoby niegłosujące. Porozumienie dronowe między Unią Europejską a Ukrainą ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Kijów podpisał podobne umowy z kilkoma krajami od

0: Nie przyznawane osobom wspierającym obronę niepodległości kraju i jego akcesję do Unii Europejskiej. Nie 10, jak zapowiadano, ale 40 miliardów złotych pójdzie na budowę tarczy wschód, systemu umocnień na granicy wschodniej. Resort obrony powołał także nowy rodzaj wojsk, Korpus Obrony Pogranicza. Przejmie on odpowiedzialność za magazyny budowane w ramach tarczy. Wiceszef MON Cezary Tomczyk wyjaśnia, że powstaną one w każdym powiecie na wschodniej granicy.
1: Tak, aby ewentualne zaminowanie granicy wschodniej w przypadku zagrożenia było możliwe w ciągu 48 godzin. Tak, aby rozbudowa linearna wzdłuż całej granicy była możliwa w ciągu 7-14 dni, jeżeli wiedzielibyśmy, że zagrożenie jest blisko.
0: Korpus Obrony Pogranicza pełną gotowość ma uzyskać do końca przyszłego roku. Przeciążony personel, nieprawidłowe korzystanie z pomieszczeń i braki w dokumentacji. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę 3 ostatnie lata działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Kontrolerzy wskazali, że dokumentacja była sporządzana nierzetelnie. Potwierdzili też doniesienia, że na terenie szpitala był pokój wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem. I o tym teraz reporter Radia Z, Jan Kielak.
2: Raport wskazuje, że w jednym z pokoi łóżkowych nie było łóżek, a były telewizor, meble i aneks kuchenny. Dostęp do niego mieli nieliczni, bo drzwi były otwierane na karty i kod. Kontrolerzy ustalili, że pokój był przeznaczony dla pacjentów, którzy zapłacili za swoje świadczenia, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
3: Na stronie szpitala jest cennik usług komercyjnych. Jest to normalna praktyka.
2: W pokoju pacjenci komercyjni oczekiwali na badania i zabiegi. Trafiali tam z powrotem, bezpośrednio po nich. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Prezydent Warszawy zapowiedział wyciągnięcie z tego raportu wniosków na przyszłość. Mężczyzna z Poznania, który planował zamach na przedszkole, trafił do aresztu. 29-letni informatyk został zatrzymany kilka godzin po tym, jak na portalach internetowych zapowiedział, że najpierw maczetą będzie zabijać dzieci, a potem popełni samobójstwo. Policja zatrzymała go w mieszkaniu, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Zabezpieczyła sprzęt elektroniczny. Ta maczeta również została znaleziona w jego mieszkaniu. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, czyli przygotowania do zbrodni zabójstwa. Wyjaśnił, że zrobił to, ponieważ chciał zaistnieć w otoczeniu.
0: 29-latek zostanie poddany badaniom psychiatrycznym. Grozi mu 15 lat więzienia. 7 miesięcy więzienia dla właściciela wypożyczalni kładów z Zakopanego. Stanisław G. w styczniu zeszłego roku zaatakował nożem mężczyznę, który sprzeciwiał się przejazdom pojazdów terenowych przez prywatne grunty. W chwili ataku właściciel wypożyczalni był pijany. Miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Sąd orzekł także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 11 tysięcy złotych. Wiadukt kolejowy w Kleczy Dolnej pod Wadowicami w Małopolsce, który we wtorek uszkodziła ciężarówka, będzie zamknięty do przyszłego tygodnia. To oznacza, że do tego czasu nie będą tędy kursować pociągi. Pasażerowie kolei regionalnej nadal będą jeździli komunikacją zastępczą, a pociągi dalekobieżne będą kierowane objazdem. Dlaczego naprawa trwać będzie tak długo? Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą.
5: Bo uszkodzenia konstrukcji są tak poważne, że naprawa potrwa przynajmniej kilka dni. Ciężarówka dosłownie przesunęła przęsło wiaduktu. Jeszcze dziś na miejscu była komisja z Polskich Linii Kolejowych, która oceniała uszkodzenia i planowała zakres niezbędnych prac, mówił mi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
6: Jeszcze w tym tygodniu rozpoczniemy prace przygotowawcze polegające na demontażu fragmentu toru.
5: Później trzeba będzie nasunąć wiadukt na przyczółki i zmontować tor na nowo. Dopiero wówczas pociągi będą mogły wrócić na trasę. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Kolejarze zapowiadają, że koszty naprawy ściągną z ubezpieczenia kierowcy ciężarówki, a pójdą one w setki tysięcy złotych. Jazda samochodem i latanie samolotem już niedługo może stać się luksusem. Znów rosną ceny ropy, bo Stany Zjednoczone i Iran nie odpuszczają w wymianie ognia w Zatoce Perskiej i cieśninie Ormus. Podwyżki generują też wypowiedzi amerykańskiego prezydenta z nowym pomysłem, że umowy handlowe zastąpią opłaty za przepływanie przez Ormus. Według ekspertów od rynku paliw baryłka ropy może kosztować nawet $100. Na razie trzeba za nią płacić prawie $82. Rosną już hurtowe ceny paliw w Orlenie i to za moment może przełożyć się na ceny na stacjach w sezonie wakacyjnym. Rosną też ceny gazu w Europie, bo zmniejszone zostały jego dostawy z Bliskiego Wschodu. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie są już po 54 euro za megawattogodzinę. Są zmiany w tablicach rejestracyjnych. Na polskich drogach pojawiły się samochody z nowymi oznakami.

0: znaczeniami województw. I dla przykładu, mieszkańcy Dolnego Śląska zamiast pierwszej litery D będą odznaczani literą V. Samochody z Małopolski miały na rejestracji literę K, będą miały J. A te z Wielkopolski zamiast P będą miały M z przodu. Zmiany mają związek z wyczerpaniem się dotychczasowych kombinacji znaków. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Krzysztofa Kiryczuka.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 18.47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24.39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
5: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.

0: pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 550 tysięcy złotych.
1: Wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Po reklamie.

0: Mi. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
5: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
6: Polecam. Ewa Swoboda.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert.

0: na mediaexpert.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
3: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
4: Wakacyjna żądza pieniądza.
3: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
5: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
3: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Po reklamie.
8: To już prawie 6 rano, tu Radio Z, czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, zapraszamy. Dzień dobry. Ultimatum prezesa PiSu. Koniec stowarzyszeń. Czas na realizację 7 dni.
10: Wszystkie grzechy południowego. Prezydent Warszawy obiecuje wyjaśnienie nieprawidłowości.
9: Piłkarski thriller w Atlancie. Argentyna wydarła Anglikom awans do finału mundialu.
8: 6.
9: Zagrzmiało w Prawie i Sprawiedliwości. Prezydium partii wydaje członkom zakaz przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń czy fundacji.
10: Chodzi przede wszystkim o tak zwanych harcerzy i maślarzy, czyli o Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego i założone w kontrze do niego Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska Jacka Sasina.
9: Reporter Radia Z Marcin Friedrich przynosi szczegóły tych ustaleń w PiSie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: To ile czasu, powtórzmy, dostali członkowie tych stowarzyszeń na odpowiedź w tej sprawie?
11: Tydzień i termin biegnie od dziś. Wczoraj do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych rozesłano specjalne oświadczenie, w którym mają oni złożyć deklarację, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji, bo jak wyjaśnił rzecznik PiS Rafał Buchanek, chodzi o jedność.
12: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale i także prawnej naszego środowiska.
11: Jeśli członkowie partii nie porzucą uczestnictwa w stowarzyszeniach, wszczęta zostanie procedura usunięcia ich z PiSu.
10: Mateusza Morawieckiego na wczorajszym posiedzeniu prezydium partii nie było. Z jego wpisu na X-ie wynika jednak, że swojego stowarzyszenia nie zamierza porzucić.
9: Po kontroli czas na działania naprawcze. Prezydent stolicy reaguje na ustalenia Najwyższej Izby Kontroli w Szpitalu Południowym.
10: W raporcie takie nieprawidłowości jak przemęczony personel, przyjmowanie pacjentów na zaplanowane wizyty na SOR-ze i wykorzystanie pomieszczeń szpitalnych niezgodne z ich przeznaczeniem. Po dymisji dwóch wiceprezydentek Warszawy w związku z aferą w szpitalu Rafał Trzaskowski ogłasza nazwiska ich następczyń.
9: O tym, co dalej zamierza prezydent stolicy w tej sprawie, reporter Radia Z Jan Kielak.
13: Zapowiedział, że nieprawidłowości opisane w raporcie zostaną wyjaśnione.

0: Wciąż bez porozumienia w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. By cena za ropę nie skoczyła do góry, państwa członkowskie zgodziły się ją zamrozić na obecnym poziomie do najbliższego czwartku.
1: Pakiet sankcji przewiduje korektę stosowanego przez Unię limitu ceny za rosyjską ropę. Zgodnie z tym mechanizmem rosyjski surowiec przewożony drogą morską może być sprzedawany jedynie po cenie o 15% niższej niż średnia rynkowa. Tak ograniczone są zyski Rosji ze sprzedaży ropy. Limit cenowy jest aktualizowany co 6 miesięcy, ale porozumienia w tej sprawie nie ma.
0: Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. To zdarza się raz na 500 000 ciąż.
1: I takie ciąże to zawsze wysokie ryzyko i olbrzymie wyzwanie dla lekarzy. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno urodziły się przez cesarskie cięcie w 32. tygodniu. Ich mama Magdalena Małysiak przyznaje, że była mocno zaskoczona, gdy usłyszała od lekarzy, ile dzieci nosi pod sercem.
2: Przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas pomyśleć, żeby wszystko było okej. Już bez znaczenia, czy to są dziewczynki, czy chłopcy, czy jaka płeć, ale żeby wszystko było w porządku, żeby się zdrowi urodzili, no żeby jak najlepiej było.
1: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. To jubileuszowy 10. poród czworaczków w łódzkim instytucie w całej niemal 40-letniej historii szpitala.
0: Na mundialu wszystko już jasne. To Argentyna zagra w finale z Hiszpanią. Anglia musi zadowolić się meczem o brąz z Francją. Albiceleste pokonali synów Albionu 2-1. To był kolejny thriller dla kibiców. I o tym Krzysztof Wilanowski.
3: Argentyna dopięła swego, choć wynik otworzyli Anglicy. W 55. minucie do siatki trafił Anthony Gordon. To podrażniło Messiego i spółkę. Argentyńczycy zaczęli oblężenie angielskiej bramki, w której dwoił się i troił Jordan Pickford, ale do czasu. Golkiper Anglików w końcu skapitulował po pięknym strzale Enzo Fernandeza sprzed pola karnego. Argentyna nabrała wiatru w żagle i w doliczonym czasie, zaledwie 7 minut później, cieszyła się z drugiego gola. Do siatki głową trafił Lautaro Martinez. Przy obu bramkach asystował nie kto inny, jak Leo Messi.
1: Finał pocieszenia, jak nazywane są mecze o trzecie miejsce w sobotę o 23:00, a ten finał właściwy w niedzielę o 21:00.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
5: Temperatury cały czas rosną, ale dzisiaj nigdzie nie będzie upałów. Dlaczego? Bo upały zaczynają się od 30 stopni, a dzisiaj w cieniu
6: maksymalnie.
5: To jest,
6: wiesz, że to jest tylko twoja definicja. To
5: nie jest tak. Oficjalna definicja upałów.
6: To ja zaraz wpiszę w SJP, słownik języka polskiego, upał. Wiedział, gdzie się szuka słownika.
5: Prognozę pogody, okej? Okay? 29 stopni na zachodzie, na południowym wschodzie. Na północy nadal chłodno, 22 stopnie. Burze możliwe na południu kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
6: Tu Marcin Sońta.
5: I Michał Krościel.
6: I dzień dobry, bardzo lato. I 5 po 6 rano. Sprawdziłem w słowniku, odcinek nie ma nic tam o 30 stopniach. Także przegrałeś pierwszy pojedynek dzisiaj. David Guetta, Bebe Rexha, I'm good, double idiot,

0: Nieprawda, Jania Dąbrowska w Radiu Z, 11 minut po 6 rano, tu Sońta i Korościel. Cinek, wiesz, że my, komicy, DJ-e, ludzie rozgrywki, stand-uperzy, mamy taką zasadę, prawda, że nie tłumaczymy...
1: A ty którym jesteś konkretnie, przepraszam?
0: Słuchaj.
1: Jesteś disc-jockeyem.
0: Jestem disc-jockeyem. Mamy taką zasadę, że nie tłumaczymy żartów, nie? No. Ale ja czuję, że ten, który powiem, muszę ci wytłumaczyć.
1: No, sprawdźmy.
0: Wczoraj Argentyna pokonała Anglię i awansowała do finału mundialu. Trenerem Anglii jest Thomas Tuchel. Mhm. Tuchel, prawda? Mhm.
1: Tak.
0: I Anglicy przez większą część meczu byli na autostradzie do finału, po czym Argentyńczycy im ten awans wyrwali i strącili do piekła, które to piekło po angielsku jest hell.
1: Aha.
0: W związku z czym ja sobie pomyślałem highway to hell.
1: Aha. Jeszcze raz, Argentyna wygrywa z Anglią.
0: Highway to hell!
1: A co jeżeli to się wymawia Tuchel? To wtedy jest Highway Tuchel.
0: Mhm. Wiesz co?
1: Highway Tuchel.
0: Wiesz co? Wyrzucam cię z naszego grona komików, disc-jockeyów, stand-uperów.
1: Disc-jockey.
0: Lenny Kravitz, Fly Away Tuchel w Radiu Z.

0: Come on, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radio Z. 19 minut po 6. Jestem trochę zmęczony, bo znowu muszę tłumaczyć żart.
1: No, ale to wytłumacz mi go jeszcze raz, tylko tak jakbym był szympansem.
0: Dobra, słuchaj. Anglia wczoraj z Argentyną grała o finał mundialu.
1: Tak. No i
0: prowadziła
1: przegrała.
0: Przez większą część meczu, przegrała.
1: Tak.
0: Trenerem Anglików jest Thomas Tuchel.
1: Albo Tuchel.
0: Właśnie, albo Tuchel, jak ty mówisz, ale uznajmy, że Tuchel.
1: Aha.
0: No ja sobie pomyślałem, że byli na autostradzie do półfinału, do finału, ale wylądowali w piekle, więc aha, pomyślałem tak sobie Highway Tuchel.
1: Albo Tuchel.
0: A ty wtedy powiedziałeś, że on się wymawia Tuchel.
1: Być może, no.
0: No i właśnie w tej sprawie jest telefon.
2: Panowie, to jak to jest? Highway Tuchel to droga na stację benzynową, czy jak?
1: Dobre.
0: Widzisz, jakich mamy zdolnych słuchaczy?
1: Tak, ale rzeczywiście, a propos, Michał wstał rano i trochę już tankuje, więc gada bzdury. Dua Lipa, Love Again. Dobrze, że mamy piosenkę. Radio Z.

0: Reklama.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
14: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Po reklamie.
10: 6:30 rano. Tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
11: Polska na stałe w G20 to cel Donalda Trumpa. Amerykański prezydent dąży do tego, oceniają eksperci na łamach Washington Post. Trump chce, by nasz kraj był jego sojusznikiem w grupie, która skupia największe i najbardziej rozwinięte gospodarki świata.
12: Polska zrzuciła z siebie ograniczenia sowieckiej przeszłości i stała się jednym z najbardziej imponujących przykładów sukcesu na świecie. Ma stać się 20. największą gospodarką świata w 2028 roku i 6. co do wielkości w Unii Europejskiej, czytamy w Washington Post.
11: Według zespołu ekspertów związanych z republikanami w Europie, często krytykowanej za powolne tempo innowacji, Polska jest wzorem wzrostu, zasad wolnego rynku i demokratycznych ram politycznych. Szczyt G20 odbędzie się w grudniu w Miami.
12: Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, wśród nich 16-latek.
11: Rosyjskie rakiety balistyczne poleciały m.in. na bloki i mieszkania. W 2 dzielnicach wybuchły pożary. W ukraińskiej stolicy i kilku regionach został ogłoszony alarm przeciwlotniczy.
12: Białoruś może szykować się na coś. Trwa tam modernizacja i inspekcja schronów. Odbudowywana jest obrona cywilna, donosi Belpol, czyli organizacja byłych białoruskich mundurowych. Przeszli oni na stronę opozycji.
11: Według nich już poleciały głowy za zaniedbanie obiektów. Kilka nie nadaje się do użytku od miesięcy. Na terenie całego kraju prowadzone są też ćwiczenia służb odpowiedzialnych za pacyfikację demonstracji.
12: Zdaniem byłych wojskowych scenariusze są dwa. Pierwszy, masowe protesty z powodu braku żywności. Drugi to większe zaangażowanie Białorusi w wojnę z Ukrainą. Ludzie mogą zacząć strajkować, jeśli ojcowie i dzieci zostaną wysłani do armii.
11: Choć rezultat tego starcia jest dobrze znany od ponad 600 lat, to wciąż przyciąga ono tysiące podekscytowanych widzów. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku. A reporter Radia Z, Maciej Bąk, przypatrywał się walkom rycerskim.
13: Obecnie walczymy po minutę, ale są też walki po półtorej. W finałach będą dłuższe walki.
14: To jest nasze hobby. Ja już byłem kontuzjowany 2 walki temu. Ciało odmawia, ale jednak głowa chce.
12: Sobotnia rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem będzie już 28. edycją wydarzenia. Pierwsze dziś o poranku wiadomości sportowe Radia Z ma dla Was Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
15: Nasi siatkarze lepsi od wicemistrzów świata. Biało-czerwoni w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago w 3 setach rozprawili się z reprezentacją Bułgarii. Kolejne partie wygrywali do 19 i dwukrotnie do 17.
16: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no, na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa.
15: Mówił środkowy Szymon Jakubiszak. Kolejny mecz Polaków w nocy z piątku na sobotę i rywalami będą Brazylijczycy, a w naszej piłkarskiej kadrze zmiany w sztabie szkoleniowym. Wiemy już, kto zajmie miejsce zmarłego w kwietniu Jacka Magiery. Nowym asystentem Jana Urbana został Kibu Wikunia. Hiszpan dobrze zna się z Urbanem, bo pracował z nim wcześniej, kiedy ten prowadził m.in. Legię Warszawa, Lech Poznań i Osasunę Pampeluna. Wikunia w nowej roli zadebiutuje we wrześniu. Polacy w pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Anglia zagra w finale mundialu. Synowie Albionu pokonali broniącą tytułu Argentynę. Więcej w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
0: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
10: Dzisiaj najchłodniej będzie w Trójmieście, 22 stopnie, 24 w Kołobrzegu, 26 będzie w Olsztynie, a najwięcej 29 na Podkarpaciu. Na południu naszego kraju mogą być burze, proszę Państwa, i to straszliwe, takie...
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Kungs i The Affiliates London Galaxy w Radiu Z za 20 minut, godzina 7. Dziękujemy bardzo za wszystkie telefony w sprawie wiadomości sportowych. Rzeczywiście macie rację, to Argentyna wygrała z Anglią, a nie, tak jak powiedziano w wiadomościach sportowych, Anglia z Argentyną.
1: Mamy coś na swoje usprawiedliwienie. Reporter, który podał tę informację, ma takie dość nietypowe schorzenie. Chodzi o to, że jemu się zawsze mylą kraje na literę A.
0: Tak, i to byłoby bardzo śmieszne, gdyby nie to, że wczoraj postawił dużą sumę na Andorę.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
5: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
6: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
10: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
11: Wakacyjna żądza pieniądza.
10: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
12: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
10: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełni z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Olivia Adams i Stranger w Radiu Z za 9 minut, godzina 7. Proszę Państwa, dzisiaj mamy czwartek, może ja powiem, jaki to będzie czwartek w liczbach. Dobrze. Dzisiaj 12 tysięcy złotych za odebranie telefonu w finale wielkiej loterii naszej, czyli wakacyjny rząd za pieniądze.
1: Nie, ty byś nie wiedział, ja ci nie powiedział, to byś nie wiedział.
0: Tak, a co bym powiedział zamiast...
1: Ty byś na przykład powiedział jesienna rządza kasy, a to jest wakacyjna rządza pieniądze.
0: Muszę sobie zapisać, bo myślałem, że to jest jesienna rządza kasy. 550 tysięcy złotych to jest nagroda główna!
1: A to akurat prawda. Proszę Państwa, żeby wejść do gry o te pieniądze, trzeba wysłać SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Jeżeli zrobicie to do godziny 7, czyli w ciągu najbliższych 8 minut, to każdego SMS-a pomnożymy razy 6 tysięcy. Każdy SMS działa jak 6 tysięcy SMS-ów. Ślijcie Radio Z pod 7353.
0: No i każdy SMS wchodzi również do gry o Hondę. 184 konie, piękne, czeka na Was. Piszcie Radio Z, numer to 7353. A w Radio Z Kuba i Kuba, wstydnie lato.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato w Radiu Z. Jeszcze trochę się stresuję. Stresuję się, że będę miał pecha dzisiaj. Wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Jak jechałem do radia, to drogę przebiegł mi czarny koń. A to jest pech, wiesz, jak przebiegł czarny koń, to jest pech.
1: To zabawne, bo pecha przynosi czarny kot.
0: Nie, no przecież mama mówiła od dawna, czarny koń przebiegnie ci drogę, to...
1: Czarny koń, to tak się mówi o kimś, kto jest niespodziewanym faworytem.
0: Aha, to może być tak. Nie, przebiegł mi, bo mi faktycznie przebiegł czarny koń.
1: Czarny kot, jest... ewentualnie czarna owca.
0: No to wiadomo, a mi jak przebiegł czarny koń, to jestem faworytem teraz.
1: No nie zupełnie, on jest czarnym koniem, czyli faworytem.
0: A ja kim jestem?
1: Jesteś Michał Korosiel i wyżej tego nie podskoczysz.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
13: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
16: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
17: Jasne!
16: Czyli wszystko jest możliwe.
18: Wakacyjna żądza pieniądza.
16: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 550 tysięcy złotych.
19: Wow, wow, super.
20: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
16: Ty też możesz wygrać.
21: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
22: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
23: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 7 rano, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
1: ceny paliw jeszcze wyżej. Benzyna w wielu miejscach już powyżej 7 zł.
2: Gorąco w PiSie jest ultimatum dla polityków. Zero stowarzyszeń, bo jak nie...
1: Sanepid odpuszcza dzieciom. Mogą w upale sprzedawać lemoniadę i owoce.
5: 7.
1: Taniej już było. Ceny ropy na świecie znów szybują.
2: I już widać to na polskich stacjach, nawet na tych uchodzących za tanie. Ponad 7 zł za 95.
1: Z cenowym raportem Marcin Friedrich. Konkretnie to ile dziś płacimy za paliwo?
17: Według paliwomapa.pl, jednego z internetowych portali, który na bieżąco zamieszcza ceny paliw na stacjach, w Warszawie na większości stacji, niezależnie od koncernu, 95 kosztuje 7 zł i 9 groszy. A olej napędowy 7 zł i 29 groszy. Za benzynę 98, czyli tę droższą, trzeba zaś płacić 7,89 zł za litr. To wszystko to oczywiście skutek napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Atrament na porozumieniu między Iranem a USA jeszcze nie wysechł, a znowu doszło do amerykańskich ataków i odwetu ze strony Iranu.
1: A czy kierowcy mogą tym razem też liczyć na pomoc państwa?
17: Minister energii 2 dni temu, kiedy ropa znowu zaczęła drożeć, wypowiedział jedynie znane zaklęcie: analizujemy sytuację. A to przynajmniej w ciągu najbliższych dni nie wróży powrotu do obniżanej akcyzy i VAT-y oraz urzędowych cen maksymalnych. Po prostu trzeba by na to wydawać znowu około 1,5 miliarda złotych miesięcznie, na co nie zgodzi się minister finansów.
2: Prezydent USA wycofał się z poniedziałkowej zapowiedzi wprowadzenia opłat za żeglugę w cieśninie Ormus. Amerykańskie wojsko przeprowadziło jednocześnie kolejne uderzenie na cele w Iranie.
1: Trzęsienie ziemi w PiSie. Zarząd partii stawia politykom ultimatum. Macie tydzień na rezygnację z wszelkich stowarzyszeń. Jak nie, wykreślenie z listy członków.
2: Chodzi oczywiście przede wszystkim o opozycyjne wobec siebie frakcje Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Ten drugi polityk już deklaruje rozwiązanie swojego stowarzyszenia.
1: A co zamierza były premier? O tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
24: Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że nie zrezygnuje ze stowarzyszenia Rozwój Plus ani z celu jego działania. Pod koniec lipca organizuje nawet grilla na 1000 osób. Tobiasz Bocheński liczy, że do tego czasu były premier rozwiąże jednak swoją organizację.
25: Nie będzie organizowało żadnych wydarzeń, nie będzie organizowało żadnych grillów, a jeżeli będą jakieś grille, to będą Prawa i Sprawiedliwości.
26: Tak jest.
24: Dopowiada Jacek Sasin, który od razu zapewnił, że PiS musi być jak jedna pięść, dlatego kończy działalność Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska.
2: Parlamentarzyści, którzy działają w jakimkolwiek stowarzyszeniu, mają wysłać szefowi klubu Mariuszowi Błaszczakowi 8.

0: ostrzega przed burzami z silnym deszczem w południowo-wschodniej ćwiartce i na krańcach południowo-zachodnich.
1: Są też pomarańczowe alerty drugiego stopnia przed upałem. Fala skwaru wlała się od zachodu. Pas ostrzeżenia obejmuje południe, zachodniopomorskiego, lubuskie, wielkopolskie oraz łódzkie.
0: Część kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, świętokrzyskiego i lubelskiego. Dziś na termometrach w tym obszarze zobaczymy 30, jutro 2 stopnie więcej.
1: A na południu Europy upał zelżał z 40 kilku do 35 stopni. Taka pogoda we Francji, Hiszpanii i we Włoszech.
0: Dzieci nie muszą już bać się sanepidu. W każdym razie te, które sprzedają lemoniadę, owoce i wypieki. I tak zbierają pieniądze na wakacje czy inne swoje cele.
1: Główny inspektorat sanitarny informuje, że podczas festynów, pikników lub wakacyjnych akcji nie będzie kontrolował dziecięcych straganów. Sprzedaż powinna jednak odbywać się pod opieką osoby dorosłej, mówi rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
2: To nie znaczy oczywiście, że w sytuacji, w której ktoś ulegnie zatruciu po spożyciu tego, co dzieci przygotowały, my żadnej kontroli nie podejmiemy, bo wtedy oczywiście będziemy musieli sprawdzić, co się stało.
3: Jakie są dokładne wytyczne teraz dla tych sprzedających?
2: Przede wszystkim to, o czym zawsze mówimy, najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa żywności. Chodzi o to, żeby to, co dzieci, młodzież przygotowują, było dla nas bezpieczne.
1: O szczegóły pytał reporter Piotr Gawroński. Zalecenia obejmują mycie rąk, używanie czystych naczyń oraz ograniczanie możliwości dotykania produktów przez klientów.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Nad morzem nadal tak sobie, że tak powiem, jeżeli chodzi o temperatury, jeżeli ktoś oczywiście marzy o tym, żeby się wygrzewać na słońcu, no bo na Pomorzu Gdańskim tylko 22 stopnie. To jest sedno sprawy, to jest sedno tego, co chciałem powiedzieć. Dużo cieplej na zachodzie, przy granicy z Niemcami oraz na południu Polski do 29 i to będą najcieplejsze miejsca. Sporo słońca, jeżeli popada, to na południu kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Przepraszam cię, Marcin, bo powiedziałeś, jeżeli popada i nie dokończyłeś, nie wiem gdzie
6: to
7: teraz.
6: Na południu kraju, tam też możliwe burze.
7: A, no to teraz już mamy jasne.
6: Graj.
7: Tu Marcin Sońta.
6: Dzięki Wokorościel.
7: To jest Radio Z. Dzień dobry, lato.
6: Jesteśmy dumnymi synami Radia Z.
7: All right, wstawajcie kochani, żebyście nie przespali lata.

0: of Law, To Die For w Radiu Z, 12 minut po godzinie 7. Proszę Państwa, nasze wakacyjne bingo wraca, bo wakacyjne bingo w Radiu Z to codzienne wyzwania, codzienne niespodzianki, codzienne spotkania z nieznanym i sensacje, a także rewelacje.
1: Rewelacje.
0: Otóż to, ambasadorami wakacyjnego bingo Radia Z są Bilgun Arjunbatar i Hubert Radzikowski. Sprawdźmy, co działo się wczoraj.
2: Szanowni Państwo, wczoraj pokonaliśmy drogę z Bydgoszczy na Hel. Po drodze dowiedzieliśmy się, że we Władysławowie biorą i to całkiem nieźle. Później okazało się, że jest ze mnie całkiem niezły flisak, ponieważ żeglowaliśmy na całego. A na koniec rozdaliśmy naszym słuchaczom na plaży balony z Helem. A dzisiaj będzie dzień pod znakiem piasku, ponieważ jedziemy na wydmy do Łeby.
1: Co będzie robił flisak na piasku? To jest bez sensu. No nic, będziemy słuchać.
0: Czy chodzi o Andrzeja Piasecznego?
1: Nie. Nie chodzi o żadnego bledka. Dwa dni. To jest Radio Z, kochani. Jesteśmy flisakami. Daleko

0: poranku w Radiu Z. Co tam u ciebie, Cinek?
1: Proszę państwa, dobre wiadomości dopływają do nas z naszego oddziału terenowego w Płocku. Otóż okazało się, że w płockim zoo po raz pierwszy w Polsce urodził się tapir malajski.
0: Aha.
1: Tapir malajski to jest duże wydarzenie, ponieważ gatunek ten w warunkach naturalnych jest zagrożony wyginięciem. Szacuje się, że w Azji żyje mniej niż 2,5 tysiąca dorosłych osobników, a jeżeli chodzi o nasze rejony, to jest 4. w Europie tapir i 8. na świecie. Przekazało zoo.
0: A jak ten tapir wygląda? Bo ja nie wiem w ogóle, nie znam tego zwierzęcia. To jest duże, małe, to jest kotowate, psowate, to jest świnia, to jest nie wiem, wróbel, co
1: bo
0: to
1: ja
0: jest?
1: Wiem, już wpisuję. Tapir,
0: no,
1: malajski.
0: Tapir malajski. Jak on wygląda, no?
1: Aha. No to jest, no trudno powiedzieć. No,
0: ale do konia pytam, bardziej podobne, czy do świnki morskiej?
1: Tak.
0: Okej.
1: Okay. Nie, ci pokażę. To powiedz mi, to wygląda jak skrzyżowanie pandy z myszojeleniem.
0: Aha, to jest taki trochę mrówkojad, bez sierści, trochę koala. Brzydki jak nie wiem. Cholernie brzydki tapir malajski.
1: Nie dziwię się, że jest ich mało.
0: Tak, proszę państwa, ale mamy nagranie, co powiedziała mama małego tapira, jak tylko się urodził.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Muzyka numer jeden w Radiu Z, a konkretnie Karol G. Karol G, bo jest oskarżony, prawda, o robienie takich przebojów wakacyjnych.
1: Jezu, ja muszę słuchać tych żartów przez cały poranek, to jest tak obrzydliwe.
2: Ja słucham was od rana i martwię się trochę, bo odcinek taki jakiś wyciszony dzisiaj mimo wszystko. Przygaszony, wiesz?
0: Ponieważ on mnie krytykuje.
2: Cinek, przyznaj się, wypiłeś moją melisę.
0: Tak. Chyba,
1: ale to wiesz co, Cinek
0: to nie była Melisa, Marcin.
1: To jest, odcinek jest bardzo starą osobą.
2: My no to mamy, wszyscy wiemy.
1: Nigdy nie mamy pewności, że to nie jest nasz ostatni program razem. Dlatego staramy się ten dzień.
2: Dlatego właśnie dzisiaj gościem będzie...
1: Pielęgniarka.
2: Tak jest, pani poseł z Sejmowej Komisji Zdrowia.
0: Mamy Joanna do ciebie Wichę. Znaczy, mógłbyś do niej mówić siostro?
2: Ja nie odważę się, ale ty spróbuj. Dobra, wpadnij, spróbujemy. Powiedz, zobaczymy, co będzie.
1: Marcin i jego siostra o 8:02 w Radiu Z. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro!
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do MediaExpert.
9: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
18: Bo w Media Ekspert taniej.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
0: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Po reklamie.
6: Pół do ósmej rano, tu Radio Z, czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
7: O poranku mamy poważne utrudnienia na trasie S8 między Wyszkowem a Radzyminem. Na wysokości miejscowości Głuchy w kierunku Warszawy doszło do kolizji 4 osobówek. Tę wiadomość dostaliśmy od Was na czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
8: Na miejscu jest policja, zaleca objazd przez Niegów, tak żeby nie utknąć w korku. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia.
7: Upadek partii byłego węgierskiego premiera nabiera tempa, ogłasza to nowy szef rządu w Budapeszcie, Peter Madziar. A dowodem na to ma być ruch byłego szefa węgierskiej dyplomacji, Petera Szijjártó.
8: Zrezygnował z mandatu posła i objął stanowisko kierownicze w jednym z chińskich koncernów samochodowych, produkujących auta elektryczne. Szijjártó, jako węgierski minister spraw zagranicznych, spiskował z Rosją przeciwko Ukrainie i Unii Europejskiej. Miał wiele razy donosić Moskwie, co robi i planuje Bruksela. Razem z Orbanem był jednym z hamulcowych pomocy Ukrainie.
7: Upały szalejące w Europie przyniosły tragiczne statystyki. W drugiej połowie czerwca, kiedy mieliśmy pierwsze uderzenie gorąca, odnotowano co najmniej 14 tysięcy dodatkowych zgonów. Tak wynika z analizy serwisu Euromomo, który monitoruje śmiertelność na naszym kontynencie.
8: Najwięcej ich było we Francji, Belgii, w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Eksperci twierdzą, że wysokie temperatury mamy przez zmiany klimatyczne. Chodzi o używanie paliw kopalnych.
7: Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon na letnie grzyby. Chodzi o kurki, wczesne borowiki czy podgrzybki brunatne, mówi w rozmowie z Radiem Z Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
8: A w wakacje coraz więcej osób zgłasza się po porady, przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
9: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
8: Dużo w lasach jest białych muchomorów jadowitych. Są one podobne do pieczarek, dlatego grzyboznawcy apelują o ostrożność.
7: My też apelujemy o ostrożność. Czas na wiadomości sportowe w Radiu Z. Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
11: Messi i spółka znowu to zrobili. Argentyna drugi raz z rzędu w finale mundialu. Albicelestes wyszarpali awanse w końcówce. Do bramki w 85. minucie trafił Enzo Fernandez, a w 92. minucie z gola cieszył się Lautaro Martinez. Dwie asysty zaliczył Leo Messi. Argentyna pokonała Anglię 2-1 i będzie bronić tytułu w starciu z Hiszpanią. Anglicy zagrają o brąz z Francją. Finał mundialu w niedzielę, mecz o trzecie miejsce w sobotę. A dzisiaj mecz o Superpuchar Polski w Poznaniu. Mistrz Lech zmierzy się ze zdobywcą Krajowego Pucharu Górnikiem. Zabrzanie do Poznania pojechali głodni kolejnego sukcesu.
12: To jest mecz o trofeum. Górnik przez tyle lat nie wygrał żadnego, a teraz może wygrać dwa, także dla nas najważniejszy mecz. Jest tylko jeden mecz i zrobimy wszystko, żeby wygrać.
11: Mówił obrońca Górnika Erik Janża. Początek meczu o Super Puchar Polski o 19:00. I jeszcze kolarstwo Tour de France. Na półmetku 11. etap wygrał Søren Varenskiold. Norweg był najlepszy po sprinterskim finiszu z peletonu. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar.
10: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
13: Ciągle pada moja żona na kolanach u sąsiada.
14: Słucham?
13: Nic.
14: Co ty powiedziałeś?
13: Nie, taki żart był, że ciągle pada moja żona na kolanach u sąsiada.
14: A to nie był żart.
13: Będzie padało na południu kraju, czyli uważajcie tam na żony, kochani. Na północy powinno być spokojnie.

0: John Jetty, The Black Hearts, I Love Rock and Roll. W poniedziałek, proszę Państwa, był dzień rock'n'rolla. 4 dni szukaliśmy, znaleźliśmy w naszej płytotece tę piosenkę.
1: Cieszę lepiej się późno niż wcale, jak to mówią, prawda?
0: Spóźniona, ale szczere, z okazji dnia rock'n'rolla.
1: O, właśnie.
0: To. Sean Baker i VIP za chwilę w Radio Z, a tymczasem, proszę Państwa, nasz telefon do nas, do Radio Z, jest cały czas czynny i działa. 321-321-321.
2: Szanowni panowie redaktorzy,
1: witamy.
2: Chciałbym wam i wszystkim radiosłuchaczom życzyć pięknej pogody, tak jak jest u mnie w Warszawie, słonecznie i cieplutko.
1: O, bardzo fajnie.
2: Proszę też o jakiś fajny utwór rozgrzewający tą atmosferę naszą. Hej.
1: Okej, proszę pana, hej, to za chwilę w ramach fajnego utworu będzie Sean Baker i VIP, a później jeszcze Shakira. To jest wakacyjne Radio Z.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
16: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
15: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
16: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
15: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
11: Po reklamie.

0: Shakira mundialowo w Radiu Z Daj Daj za 8 minut, godzina 8.
1: Mam do ciebie pytanie i do słuchaczy również. Okay. Ile byłbyś gotów zapłacić najwięcej za dinozaura?
0: 12 zł.
1: No to nie starczyłoby, słuchaj, bo Nowym Jorku sprzedano najdroższy szkielet dinozaura w historii.
0: Za ile?
1: To był szkielet tyranozaura, nazywany Gus albo Gash, czyli już jest popularny, bo ma imię. Został sprzedany, to było we wtorek, na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku za 50,1 miliona dolarów.
0: Po co komuś szkielet dinozaura?
1: No nie wiem, bo może nie miał jeszcze.
0: Bez sensu, to jest zupełnie. Co on zrobi z tym szkieletem?
1: Masz wszystko,
0: się nawet nie zmieścił w domu ten szkielet, to po pierwsze. Mhm. Pies na pewno by zaraz te kości dinozaura złapał mój i zacząłby obgryzać, wiesz, jakby tam zostało jeszcze...
1: Znaczy ja mam jeden pomysł, ale nie wiem, czy mogę mówić.
0: No chyba możesz.
1: Zrobiłbym z nich zupę.
0: O, zupa z dinozaura, tak. Także, ale za 50 milionów zupa można kupić taniej żureczek, wiesz, za 30 zł, 20, 15.
1: Tak, bo jeszcze makaronek doliczysz.
0: Tak. No nic, gościu zmarnował pieniądze, całe szczęście nie nasze.

0: Mad World to Dennis Lloyd w Radiu Z. Za 5 minut godzina 8 to jest dobry moment, żeby sprawdzić, czy każdy już wysłał swojego SMS-a o treści Radio Z pod numer 7353. Jeżeli nie, to teraz jest dobry moment, bo teraz każdy SMS wchodzi do gry aż 8000 razy.
1: Ile?
0: 8000 razy i tak będzie do 8, czyli jeszcze przez 4 minuty dokładnie.
1: Da radę wysłać SMS-a w 4 minuty. Ja to jestem na tyle sprytny i taki biegły w obsłudze telefonu, że ja wysyłam SMS-a w 2 minuty na przykład. Ja bym to zdążył wysłać 2.
0: Ty nawet nie pamiętasz PIN-u swojego. Więc jak chcesz wysłać SMS-a?
1: Ja bym zadzwonił do żony z twojego telefonu, żeby podała mi PIN do mojego i wtedy bym wysłał.
0: To prawda, mam numer telefonu do twojej żony.
1: Wiem, więc... ja do twojej też mam. Właśnie teraz dzwonię. Proszę państwa, dzisiaj do wygrania 550 tysięcy złotych. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Radio Z 7353.
2: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Reklama.
6: Proszę państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
7: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?
9: Króla

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Po reklamie.
7: Czwartek, 16 lipca, słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
8: Na Bliskim Wschodzie gorąco, na stacjach w Polsce drogo, ceny powyżej 7 zł.
9: Ukryta prawda, ujawniona raportniku potwierdza nieprawidłowości w Południowym.
8: Gościem Radia Z jest Joanna Wicha, posłanka Lewicy, pielęgniarka.
7: Ósma.
8: Siódemki z przodu na stacjach benzynowych. Tak rynek reaguje na rozgorzały na nowo konflikt amerykańsko-irański.
9: Ropa drożeje, a uwolnionych od lipca cen na polskich stacjach nic już nie ogranicza.
8: Reporter Radia Z Marcin Friedrich sprawdza to na własne oczy na jednej ze stołecznych stacji. Potwierdzasz te siódemki?
10: To prawda. No niestety potwierdzam, na stacji Orlen, na której jestem w pobliżu mostu Poniatowskiego, no stąd te hałasy, na pylonie 7,09 za 95 i 7,29 za olej napędowy. Kierowcy nie patrzą na cenę, płacą i płaczą.
11: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje, po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało. Nie mamy wpływu na cenę.
12: No tak, ale było taniej, prawda? Była pomoc rządu.
11: Jak pomyślę, ile miliardów na to poszło, to się zastanawiam, czy rzeczywiście to w ogóle miało sens.
10: Kosztowało to około 1,5 miliarda miesięcznie, dlatego minister energii pytany o powrót CPN-u, czyli rządowego wsparcia polegającego na obniżce akcyzy i VAT-u i urzędowego ustalania cen maksymalnych, mówił jedynie o analizie sytuacji i podejmowaniu decyzji w tej sprawie w ciągu najbliższych dni. Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Cena ropy oscyluje dzisiaj wokół $85 za baryłkę, to wzrost o $10 w ciągu 3 dni.
8: Zarząd PiSu mówi stop walkom pod dywanem, nakazuje swoim politykom zakończenie działalności stowarzyszeń. I chodzi tu głównie o frakcję Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina.
9: W przeciwnym wypadku wykluczenie z partii. Na złożenie oświadczenia jest tydzień.
8: Były wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin już posłuchał. Zapowiada zamknięcie swojego ruchu Po pierwsze Polska.
13: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako stowarzyszenie Po pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
9: Mateusz Morawiecki za to nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca planuje w Warszawie grill na 1000 osób.
8: Rachunek sumienia Szpitalowi Południowemu wystawia Najwyższa Izba Kontroli. W swoim raporcie ujawnia wszystkie grzechy szpitala, jak za długi czas pracy personelu czy nieprawidłowe wykorzystywanie pomieszczeń.
9: Poważnym problemem jest też brak właściwego rozdzielenia świadczeń za publiczne pieniądze od tych prywatnych, podkreśla rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
14: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie. A mamy takie przykłady, że jedna z osób pracowała od 10 do 19 udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
9: Sytuację w tym szpitalu badają też Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura.
8: A u nas gość Radia Z. Marcin Zaborski.
15: W naszym studiu Joanna Wicha, posłanka Lewicy, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji.

0: Jest pani gotowa?
1: Panie redaktorze, do polityki się idzie po to, żeby podejmować trudne wyzwania. Jak będzie taka sytuacja, to przecież nie będę się bronić.
0: I byłaby pani lepszą minister niż Jolanta Sobierańska-Grenda?
1: Tego nie powiem.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że wie pan, to jest tak, dopóki się nie jest w jakimś miejscu, to sobie człowiek wyobraża, że będzie na pewno w tym miejscu lepszy.
0: Ale po co zmieniać, skoro pani nie byłaby lepsza? To dlaczego premier miałby pani powierzyć tę funkcję?
1: No to tak. Byłabym zadufana w sobie, gdybym powiedziała, że będę lepsza. Na pewno bym się bardzo starała, żeby zrobić wszystko, żeby w resorcie było jak najlepiej. Mam wiedzę praktyczną, której może nie ma pani ministra, natomiast pani ministra za to ma wiedzę menadżerską, czego jej nie można odmówić. Więc to pewnie trzeba by było połączyć moją wiedzę praktyczną z wiedzą pani ministry i wtedy byśmy mieli pewnie jakąś fajną ministrę.
0: Pani minister nie jest posłem, pani jest posłem. Jest takie, czy model niepolityczny w Ministerstwie Zdrowia to był błąd?
1: Wydaje mi się, że trochę tak, dlatego że jednak odpolitycznienie resortu spowodowało to, że pani ministra nie ma takiego za sobą zaplecza politycznego, które by te zmiany, które proponuje pani ministra, forsowało po prostu w Sejmie, a jest to niezbędne.
0: No wcześniej mieliśmy minister Leszczynę, która była z największej partii koalicyjnej. I co, wielki sukces?
1: No nie było sukcesu.
0: No
1: coś się nie zadziało, ale też trudno odmówić jakby tutaj tego, że akurat Koalicja Obywatelska nie była za panią ministrą, bo z tego co ja pamiętam, to popierała pomysły pani ministry. Gdzieś widocznie ktoś inny blokował, bo ja przypomnę...
0: Kto blokuje zmiany w ochronie zdrowia, pani
1: profesor? Przypomnę, jeszcze proszę mi dać skończyć, ja przypomnę, że pomysł, jeśli chodzi o płace w ochronie zdrowia, szczególnie te wysokie kontrakty, to już się pojawił za czasów pani ministry Leszczyny. I gdzieś to przepadło. Potem na początku swojej kadencji pani ministra Grenda też miała taki sam pomysł i też gdzieś przepadło.
0: Dlaczego?
1: No widocznie nie ma takiej jakby zgody politycznej gdzieś jeszcze wyżej na to, żeby te kontrakty... Nie było, no, przepraszam, nie było.
0: Wyżej,
1: nie było.
0: Jeszcze wyżej od ministra jest premier. To premier nie był gotowy na takie zmiany, nie chciał takich zmian, nie dał zielonego światła?
1: No jeszcze jest minister finansów.
0: Czyli minister finansów blokował pomysły płynące z Ministerstwa Zdrowia.
1: Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to mamy tak, pana premiera jeszcze i pana ministra finansów, tak? Tutaj pan premier być może, oczywiście nie mam na to dowodów, nie podobały mu się te zmiany dotyczące płac, no bo jednak nie oszukujmy się, lekarze, tak, to jest między innymi elektorat Koalicji Obywatelskiej.
0: No dobrze, to mamy na stole pomysły Ministerstwa Zdrowia dzisiaj, limity czasu pracy i limity wynagrodzeń. Maksymalnie 240 zł za godzinę, to jest na stole. Jeśli tyle miałby zarabiać lekarz, to ile powinna zarabiać maksymalnie pielęgniarka?
1: Wie pan co, no trudno mi jakoś tak powiedzieć konkretnie w liczbach.
0: No ma pani doświadczenie życiowe.
1: Dobrze, ale nie jestem ekonomistką, też nie jestem osobą, która jakoś wylicza te stawki. Ja to, co chciałam powiedzieć, to tak, po pierwsze pielęgniarki w tej chwili, te, które mają wyższe wykształcenie i specjalizacje, zarabiają już zupełnie przyzwoite pieniądze.
0: Mają godne pensje?
1: Tak, mają godne pensje. Natomiast to, co trzeba koniecznie uregulować i czego do tej pory nie zrobiliśmy, to jest wyrównanie płac dla pań pielęgniarek takich jak ja, czyli po liceum medycznym, bo one wciąż zarabiają, są w tej piątej, szóstej grupie i zarabiają znacznie niższe pieniądze. Jest to niesprawiedliwe, dlatego że to są panie, które mają ogromne doświadczenie, które uczą też te młodsze panie pielęgniarki takiego zawodu stricte praktycznego i ja uważam, że różnica w płacy między 2,5-3 tysiące między tymi grupami to jest bardzo dużo.
0: Ale uzupełniły to swoje wykształcenie, poza tym, że mają doświadczenie?
1: Ale wie pan co, panie redaktorze, nie musiały. Znaczy część uzupełniło, bo jest ten podział między paniami pielęgniarkami, które są po liceum i te, które mają liceum i licencjat, tak? I one rzeczywiście tam trochę uzupełniły to wykształcenie. Natomiast jakby to tutaj nie mówimy wyłącznie o wykształceniu, bo ja nie chcę zrównywać, tak? Oczywiście trzeba promować wykształcenie. Jak ktoś skończył studia, specjalizację, to okej. Natomiast mówimy o doświadczeniu.
0: Okej, pani poseł, praca po 400-500 godzin miesięcznie. Tak pracują tylko niektórzy lekarze, czy tak pracują też niektóre pielęgniarki?
1: Nie wydaje mi się. To znaczy, kiedyś rzeczywiście, ja pamiętam, że jak wchodziły kontrakty, to panie pielęgniarki również bardzo się, że tak powiem, zachwyciły tym pomysłem, że mogą więcej dorobić, no bo jednak my zarabiałyśmy bardzo mało. Myśmy zarabiały...

0: minimalną krajową, to były naprawdę...
1: I szły pracować w kolejne miejsca.
0: I szły pracować w kolejne miejsca.
1: Pani poseł, były kontrole, były doniesienia medialne, były raporty Najwyższej Izby Kontroli, które pokazywały, że pielęgniarki pracują nierzadko na 2,5 etatu, czyli po kilkaset godzin miesięcznie.
0: Ale z tego co wiem, bo rozmawiam też ze środowiskiem pielęgniarek, samorządów i panie pielęgniarki twierdzą też właśnie z samorządu pielęgniarskiego, że to już się zmieniło, że panie pielęgniarki od kiedy zaczęły lepiej zarabiać, od kiedy weszły te podwyżki płacy, już się tak nie zaharowywują na śmierć.
1: Pytanie, czy wiemy to na pewno, czy ktoś dzisiaj sprawdza, czy pielęgniarka, no na przykład, ma szansę odpocząć między dyżurami, jeśli pracuje w różnych miejscach, na przykład jeśli pielęgniarka kończy dyżur w szpitalu, może iść do pracy w przychodni na dzienną zmianę i nikt tego nie sprawdza, prawda?
0: Tego nie wiem. Nie będę udawać, że wiem, bo nie wiem. Wiem, że na przykład...
1: Może warto to sprawdzić.
0: Wiem, że w szpitalu, wiem, że w szpitalach są... w wielu szpitalach, nie wiem, czy we wszystkich, ale w wielu szpitalach już są karty elektroniczne sprawdzające czas pracy. Ja taką kartę miałam i jak pracowałam na etacie, bo głównie pracowałam na etacie, znaczy przede wszystkim całe życie, no to było sprawdzane.
1: Powinniśmy sprawdzić, jak pracują pielęgniarki, ile godzin miesięcznie?
0: Wie pan co... Właściwie dlaczego nie? Myślę, że to by wyszło też dla środowiska pielęgniarskiego na dobre. Bo
1: skoro myślimy o bezpieczeństwie pacjentów,
0: jeżeli rozmawiamy o lekarzach w tym kontekście, to dlaczego nie? Ja słyszałam oczywiście o tych doniesieniach, że w szpitalu południowym też jakaś pani pielęgniarka pracowała znacznie ponad miarę. Natomiast mogę powiedzieć, że mi się wydaje, ale tak naprawdę też jestem prawie przekonana, że panie pielęgniarki już w tej chwili tak dużo nie muszą pracować. Właśnie dlatego, że mają te zarobki.
1: Jeszcze
0: lepsze.
1: O politykę zapytam. Wstydzi się pani, kiedy ministrowie z koalicji rządowej publicznie się kłócą, oskarżają się nawzajem o kłamstwo albo o to, że rząd działa na pasku lobbystów?
0: Posłowie z koalicji.
1: Ministrowie z koalicji, tak.
0: Znaczy,
1: słyszy pani to?
0: Tak, słyszę i wydaje mi się, że to nie jest w porządku, dlatego że jeżeli tworzymy koalicję, to powinniśmy takie rzeczy załatwiać między sobą, a nie w świetle kamer, jeżeli
1: Minister
0: coś nie
1: Pełczyńska
0: pasuje.
1: Minister Pełczyńska Nałęcz, koleżanka z rządu, mówi, że właśnie rząd przyjął ustawę skrojoną pod jakieś lobby, że lobbyści pomogli napisać tę ustawę. No ekstra, super, świetnie się dogadujecie.
0: No to jest brzydkie.
1: I co się powinno teraz wydarzyć?
0: No nie wiem, wie pan, ja nie jestem premierem i nie będę decydować o tym, jak traktować swoich ministrów, natomiast wydaje mi się, że jednak takie słowa nie powinny padać, szczególnie jeszcze używanie słowa lobbyści, to już jest naprawdę grube. Ja teraz jestem po procedowaniu ustawy dotyczącej alkoholu, wychowania w trzeźwości, też zostałam oskarżona, że działam pod wpływem jakiegoś lobby spirytusowego, więc dla mnie to są takie absurdalne rzeczy zupełnie, więc jakby...
1: To jeszcze trzy pytania przed nami, czyli krótka piłka po raz drugi na koniec radiowej części naszej rozmowy. Konkrety, pani poseł. PiS rozpadnie się jeszcze przed wyborami, tak czy nie?
0: Możliwe.
1: Rządy Konfederacji stają się coraz bardziej realne.
0: Jest to bardzo niepokojące.
1: Czyli możliwe.
0: Tak.
1: Razem i Polska 2050 na jednej liście wyborczej. Świetny pomysł?
0: To już niech sobie sami decydują.
1: No, pani jako koleżanka z Razem kiedyś mogłaby podpowiedzieć koleżankom i kolegom.
0: Z Polski 2050? No, to raczej z Centrum chyba prędzej.
1: Aha, no ale słyszymy, że możliwy jest i taki scenariusz. Zaglądamy jeszcze na stronę radio.pl, bo tam mamy wyniki naszej sondy. Pytaliśmy, czy pielęgniarki powinny zarabiać więcej. 34% odpowiedzi tak. Większość zdecydowana, 66% na nie, a więcej pytań i odpowiedzi mamy już teraz w sieci. Polecamy się na radio.z.pl.
2: Do polityki idzie się po to, by podejmować trudne wyzwania. Jak przyjdzie taka sytuacja, to nie będę się bronić. Tak posłanka Lewicy Joanna Wicha odpowiada w Radiu Z na pytanie, czy chciałaby być ministrem zdrowia.
3: Odpolitycznienie resortu spowodowało, że pani ministra nie ma zaplecza politycznego, które zmiany forsowałoby w Sejmie, uważa posłanka Wicha.
2: Pielęgniarki, które mają wyższe wykształcenie i specjalizacje, zarabiają godnie, uważa przewodnicząca Podkomisji Zdrowia Publicznego. Ale te mniej wykształcone, a mające ogromne doświadczenie, zarabiają zdecydowanie za mało, dodaje.
3: Dlaczego nie? Tak gość Radia Z odpowiada na pytanie, czy powinno się sprawdzać, na ile pielęgniarki mają czas odpocząć między kolejnymi dyżurami.
2: Tę rozmowę możecie oglądać dalej w kanałach Radia Z w internecie. Radio Z.
4: Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj od 22 stopni na Pomorzu Gdańskim, 24 w Koszalinie, przez 23 na Podhalu, do 28-29 w przeważającej części kraju. Sporo słońca chociaż może popadać, szczególnie na zachodzie, i na południu kraju. Na południu możliwe dodatkowo burze, takie z piorunami.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: 13 minut po godzinie 8 rano. To jest program Dzień Dobry Lato. Marcin Sońta
5: oraz Michał Krościel.
6: Siedzimy tu sobie w samych kąpielówkach.
5: Mhm. O, już bez.
6: No trudno.
5: Impreza siadła. Jamie Bala, Dracula już teraz w wersji Jenny. 14 minut po godzinie 8. Dajcie głośniej.

0: David Guetta i Sia Titanium w Radio Z, prawie 20 minut po godzinie 8. Tę piosenkę nagrała kiedyś również Doda. Mam do tej piosenki słabość w wersji
1: Naprawdę
0: Doda.
1: Nagrała
0: bardzo
1: ją?
0: Bardzo fajnie, no. Mm-hmm.
1: A teraz, proszę Państwa, Wilki. I to jest cover grupy The Beatles. Piosenka po polsku Na zawsze i na wieczność, a po angielsku to było Forever and Forever.
0: Nie było tak wcale.
1: Było.
0: Nie.

0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
16: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
18: Tanie tutaj jest Stokrotka.
1: Po reklamie.
20: Pół do dziewiątej rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
21: Niepolityczny model Ministerstwa Zdrowia to był błąd. Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma za sobą zaplecza politycznego, by forsować zmiany w Sejmie, ocenia w Radiu Z posłanka Lewicy i pielęgniarka Joanna Wicha.
22: Przypomina, że proponowane uregulowanie płac w służbie zdrowia to nic nowego.
23: Przypomnę, że pomysł, jeśli chodzi o płace w ochronie zdrowia, szczególnie te wysokie kontrakty, to już się pojawił za czasów pani ministra Leszczyny i gdzieś to przepadło. Potem na początku swojej kadencji pani ministra Grenda też miała taki sam pomysł i też gdzieś przepadło. padło.
0: Dlaczego?
23: No, widocznie nie ma takiej jakby zgody politycznej gdzieś jeszcze wyżej.
22: Posłanka Lewicy i wiceszefowa Komisji Zdrowia jednocześnie ogłosiła, że nie będzie się bronić, jeśli premier zaproponuje jej zostanie ministrem zdrowia.
21: Upały i burze nadchodzą. Przejdą przez Polskę w pasie od Pomorza Zachodniego, przez Lubuskie, Kujawy i Pomorze, centrum Polski, aż do południowego wschodu.
22: Alerty od synoptyków zaczną obowiązywać po południu. Wtedy też ma zerwać się silny wiatr. Może wiać nawet do 85 km na godzinę.
21: Zniszczone budynki, po których zostało tylko gruzowisko, tysiące ludzi bez prądu i podtopienia. To krajobraz z amerykańskiego San Antonio w Teksasie. Przez ten region przetoczyło się tornado.
22: Zniszczony został też kampus jednego z uniwersytetów. Kilku studentów zostało bez dachu nad głową. Teraz trwa akcja ratunkowa i sprzątanie po żywiole.
21: Mamy w Polsce fokę podróżniczkę. Przepłynęła 600 km z Bałtyku na Dolny Śląsk. Jeden z mieszkańców gminy Jemielno zauważył ją w Odrze i nagrał, jak pluska się w rzece.
22: Jemielno chwali się, że lato w tym regionie potrafi być naprawdę wyjątkowe i zaskakujące, skoro nawet foka wybrała się tam na wakacje. Jednocześnie apeluje, żeby pod żadnym pozorem nie zbliżać się do dzikich zwierząt. Nie płoszyć, nie podchodzić i nie pomagać na własną rękę, prosi sołtys Jemielna.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Będą burze dzisiaj straszliwe. Cinek, zrób paszczą tak jak... Już wystarczy. No nie dajcie ijo, żadnego, normalne burze. To na południu kraju, a na północy słoneczko. Zrób dźwięk słoneczka. O właśnie, słoneczko nie robi dźwięku, proszę państwa.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Jeżeli jeszcze spaliście, to na pewno was obudziło. I'm so excited. The Pointer Sisters w Radiu Z za 20 minut, godzina 9. No i teraz mamy, proszę państwa, konkurs, w którym do wygrania jest tak zwany wakacyjny zestaw Radia Z. Mówię tak zwany, ponieważ można go używać cały rok, no bo zawsze się przyda kocyk czy ręcznik, okulary, smyczka, pomadka. No dla każdego coś miłego, prawda?
1: Tak, mamy taki zestaw dla kogoś, kto do nas zadzwoni pod numer 321-321-321 i odpowie na pytanie, jaki macie sposób na suche stopy. Nie, żartuję, bo tak patrzysz na mnie.
0: Proponuję zamoczyć.
1: No właśnie, stopy. Tak naprawdę odpowiedzcie kreatywnie na pytanie, co zrobić na molo, żeby było wesoło.
0: Okay.
1: Co zrobić na molo, żeby było wesoło?
0: Moim zdaniem wejść nie płacąc.
1: No właśnie, to jest jeden z pomysłów. Najbardziej kreatywna odpowiedź wygrywa wakacyjny zestaw Radia Z. 321-321-321.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro!
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
12: Radio Z.
13: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com

0: Były momenty, to Kasia Sienkiewicz w Radiu Z, to jest muzyka numer 1, za 9 minut godzina 9, pojawił się konkurs na antenie Radia Z, Michał wymyślił pytanie, także jest takie, jakie jest.
1: Było bardzo fajne, pytanie brzmiało, co robić na molo, żeby było wesoło.
0: Mówiłem, 321-321-321, są odpowiedzi, halo.
2: Hej, jestem Wojtek z Wałbrzycha. Co zrobię, jak będę na molo? No będę niezły kolo, na pewno nie pojadę tam solo, bo będzie tam wesoło. Będę skakał, śpiewał, tańczył, rozmawiał i będę się zajadał. Dlaczego? Bo molo to jest najlepsze miejsce, żeby być tam nie solo.
1: Molo i nie solo. Bardzo fajny pomysł na spędzenie tam dnia. I wiesz co, mam taki pomysł, że będziemy się teraz prześcigać w tym, co przekażemy słuchaczowi w nagrodę za ten wiersz, dobra? Ode mnie ręcznik plażowy Radia Z. Co dorzucisz?
0: To ja proponuję smyczkę z logo Radia Z.
1: A widzisz, czyli ja dałem fajniejszą nagrodę. To ja jeszcze dam okulary przeciwsłoneczne. Radia
0: no to
1: Z.
0: Ja dam samochód osobowy.
1: Naprawdę?
0: Nie mam.
1: Kurczę, przegrałem. Co dasz? Daj pomadkę chociaż.
0: Nie, no, może się coś wyklepie.
1: Pomadkę chociaż mu daj.
0: A, pomadkę.
1: Pomadkę. No dobra. Pomadkę będę zaraz twoją dzwonił, Cinek, bo się źle zachowujesz.
0: Właśnie pytałam o ciebie ostatnio. Tęskni!

0: instalacji do chłodzenia domu i mieszkania. rotenso.com. Reklama.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1890.

0: Pierwsze zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do MediaExpert.
6: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Po reklamie.
13: Tu Radio Z. Zbliżamy się do 9:00. Czas na najświeższe wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
14: Pomysły były, ale przepadły. Posłanka Lewicy, pielęgniarka, diagnozuje w Radiu Z służbę zdrowia.
15: Pijany noworodek pod Łodzią, dziecko pijącej matki urodziło się z promilami.
14: Krzyżackie ścierwo z grilla. Średniowieczna kuchnia karmi przed bitwą pod Grunwaldem.
13: 9:00.
14: Gorzka ocena propozycji zmian w ochronie zdrowia. Pomysły dotyczące płac już się pojawiały, nawet za czasów minister Izabeli Leszczyny, ale to gdzieś przepadło, przyznaje w Radiu Z posłanka Lewicy, pielęgniarka Joanna Wicha.
15: Marcin Zaborski po rozmowie z gościem Radia Z.
16: Tak jest.
15: Marcinie, to co w takim razie poszło nie tak do tej pory?
16: No, według naszego gościa minister zdrowia nie ma za sobą zaplecza politycznego, żeby forsować zmiany. Tyle, że przecież wcześniej ministrem zdrowia była posłanka Koalicji Obywatelskiej, czyli największej partii koalicji rządowej. Zaplecze więc było, pomysły też, co się więc stało, że w sprawie zarobków lekarzy i ich kontraktów nic się wcześniej nie zadziało.
17: Pan premier być może, oczywiście nie mam na to dowodów, nie podobały mu się te zmiany dotyczące płac, no bo jednak nie oszukujmy się, lekarze to jest między innymi elektorat Koalicji Obywatelskiej.
16: Dopytywałem, czy Joanna Wicha chciałaby przejąć stery w Ministerstwie Zdrowia, to znaczy, czy chciałaby zostać jego szefową. Do polityki idzie się po to, żeby podejmować trudne wyzwania. Jak będzie taka sytuacja, to nie będę się bronić, odpowiadała posłanka Lewicy.
14: promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który przyszedł na świat w domu w Ozorkowie pod Łodzią. Matka w przeszłości wielokrotnie była kierowana na odwyk.
15: Chłopiec trafił do szpitala powiatowego w Zgierzu, a stamtąd do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. O stanie noworodka reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
18: Alkohol uszkodził dziecku wątrobę. Zmiany na szczęście będą odwracalne. Chłopczyk jest nadal przez nas diagnozowany, mówił mi Adam Czerwiński z Łódzkiego Instytutu.
19: Czekają tego chłopczyka jeszcze badania neurologiczne, kardiologiczne. Trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu.
18: 36-letnia matka dziecka straciła już prawa rodzicielskie. Śledztwo w tej sprawie pod kątem narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia prowadzi policja. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: Kobieta nie usłyszała na razie zarzutów.
14: Powstaje nowy rodzaj polskich sił zbrojnych. Korpus Obrony Pogranicza. 4 brygady zostaną stworzone na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.
15: Będą odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
15: Jednostki będą składać się w 20% z zawodowych żołnierzy. To oni mają zająć się obsługą skomplikowanego sprzętu, w tym polskiej tarczy antydronowej, czyli systemu SAN. Pełną gotowość operacyjną korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku.
14: Francja przyspiesza tworzenie wielonarodowych sił dla Ukrainy. Niemcy zmieniają stanowisko i jednak wezmą udział w pierwszych manewrach wojskowych koalicji chętnych w Polsce. Rząd w Berlinie analizuje teraz, jak ma wyglądać to zaangażowanie.
15: Jak zapowiada polski premier, w ćwiczeniach będą też uczestniczyć żołnierze brytyjscy. Celem tych pierwszych manewrów będzie przetestowanie struktur dowodzenia oraz procedur podejmowania decyzji.
14: O utworzeniu wielonarodowych sił pod europejskim dowództwem, mających zabezpieczać ewentualne zawieszenie broni, zdecydowano w grudniu zeszłego roku. Choć rezultat tych manewrów znany jest od ponad 600 lat, wciąż na nowo przyciąga tysiące widzów. Na polach Grunwaldu rycerze i giermkowie gotują się do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku.
15: Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, okolica żyje około bitewnymi aktywnościami z czasów średniowiecza, a nasz rycerz Maćko z Trójmiasta nie stroni od średniowiecznej kuchni z nazwami dań tylko dla smakarzy o mocnych nerwach.
21: Kuta, siki, kwas, chleb!

0: sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Dzisiaj gorąco jak pod Grunwaldem, chociaż pod Grunwaldem dzisiaj maksymalnie 26 stopni. Chłodniej
2: będzie. Chodź się pobawimy w krzyżaków swoją drogą. Ja będę Jungingen, a ty będziesz Jagiełło, dobra?
1: Ja wolę być Jagienką.
2: Dobrze. I tak przyjdę z nagim mieczem.
1: Ja już mam dwa, ale i ten przyjmę. W każdym razie od 22 stopni na północy do 29 na południu. To była prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: To Sońta Jekorościel. Dzień dobry, lato.
1: Hejka.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra nareszcie w Radiu Z. 13 minut po godzinie 9. To jest muzyka numer 1. Za chwilę gramy dalej. Będzie Nelly Furtado, Man Eater i cały czas odbieramy telefony od was. Raz miłe, raz jeszcze bardziej miłe. 321-321-321. Halo?
2: Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Do prowadzący, czy wy poza anteną, jak już jesteście, macie czas prywatny, czy jesteście takie kumple?
3: Bardzo dobre pytanie, proszę pana. Możemy dla pana coś zrobić. No. To co prawda jesteśmy teraz na antenie, ale teraz przez najbliższe 30 sekund będziemy się zachowywali, jakbyśmy byli poza anteną.
4: Do 10 jeszcze. Jeszcze z tym kamoniem do 10.
1: Niepotrzebnie brałem z nim kredyt, no.
3: Dobra, co powiedz piosenkę?
1: Ty zapowiedz piosenkę.
3: Normalnie powiedz Nelly Furtado, Man Eater.
4: Nie.
3: Rety, Jany.
1: Jak to, że nas z tobą wytrzymuje?
3: Jutro też jeszcze razem siedzimy?
1: Tak, jutro ostatni raz.
3: Yes.
1: No dobra, Nelly Furtado, Man Eater.
3: Ale żenujący.
1: To zapowiedz lepiej.
3: Nelly Furtado, Man Eater w Radiu Z.
1: To było dopiero żenujące. Dobrze są piosenki, bo tego by się nie dało słuchać.

0: Daria Zawiałow, Artur Rojek, Dziwna w Radiu Z, 20 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, dzisiaj za samo odebranie telefonu płacimy 12 tysięcy złotych. Teraz zainscenizujmy tę scenę. Dryn, dryn, dryn, dryn, dryn, dryn.
1: Halo?
0: Masz 12 tysięcy.
1: Nie mogę teraz rozmawiać.
0: Rozumiesz?
1: Jakoś tak mniej więcej to będzie wyglądało.
0: Tylko mamy nadzieję, że wy będziecie mieli czas rozmawiać, żebyśmy mogli w ogóle do was zadzwonić. Wyślijcie do nas SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Jeżeli zrobicie to do 10, to każdego SMS-a pomnożymy razy 6550. Radio Z 7353.
1: Mało tego, proszę Państwa, każdy taki SMS wchodzi do gry. Na koniec wakacji rozdajemy wam samochód Hondę. Hondę ZRV 184 konie, fantastyczny silnik, naprawdę, zwinny i ekonomiczny. I pięknie brzmi, Michał, jak brzmi silnik tej Hondy? Depnij mocniej. Duży bagażnik, wygodny, komfortowy SUV, generalnie idealny i do miasta, i w trasy. Polecamy serdecznie. Radio Z wysyłajcie pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: gratis. Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Zdanie tutaj jest stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
10: Radio Z.
11: Sponsorem programu jest właściciel Koleo, platformy sprzedażowej biletów kolejowych w Polsce.

0: ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w Radio Z. No, jeszcze do ostatniego dnia lata na szczęście trochę zostało. Wiem, że niektórzy już wrócili z urlopu, niektórzy aktualnie są na urlopie, ale niektórzy dopiero jadą. I tym chyba najbardziej przyda się informacja, którą teraz podam, bo zgodnie z najnowszym raportem Inquiry, czyli zagranicznym chyba, dotyczącym wakacyjnych zakupów w 2026 roku bieżącym, przeciętny Polak planujący urlop zamierza wydać na ten cel 1002 zł.
1: Okej, ale to na przykład jak ma rodzinę czteroosobową, to znaczy, że wtedy wydaje 4008 zł, tak?
0: Bardzo możliwe.
1: Na jedną głowę, no.
0: 1002 zł. Wiesz w ogóle, jak, na co się składam tą sumę?
1: Co?
0: 1000 to jest zakwaterowanie i jedzenie, a 2 to jest na tego boksera, co stoi przy promenadzie.
2: Sponsorem programu był właściciel Koleo, platformy sprzedażowej biletów kolejowych w Polsce.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Am I wrong? Czy ja się mylę? No, jeżeli mówię, że dzisiaj do wygrania wielkie pieniądze w Radiu Z, to zdecydowanie się nie mylę. Co nie, Cinek?
1: No nie, proszę Państwa, jeszcze przez 5 minut każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 7353 wchodzi do gry aż 6550 razy. Przepraszam za tą pomyłkę, ale ja rzadko pracuję na takich liczbach, proszę Państwa.
0: I pod takim napięciem, tak podekscytowany, dzisiaj 550 tysięcy złotych do wygrania. Wchodzimy do gry wysyłając Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Wielka wyprawa w Radiu Z, jak wielka grecka przygoda. Kogo i dlaczego zabrałbyś na swoją wielką wyprawę? Może mamę? Jej mądrość to najlepszy kompas. Brata? To z nim najłatwiej przetrwać każdą burzę. Albo postaw na przyjaciela, bo prawdziwych druhów poznaje się w boju. Zgłoś się na radioz.pl. Pieniądze na wielką wyprawę do Grecji plus bilety na wyjątkowy film. Zmagań o wielką wyprawę w Radiu Z słuchaj po 13.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Both men.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
16: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
17: Ale tato, tylko nie samochodem.
18: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
17: Super.
18: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
19: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
20: Po reklamie.
21: Już prawie 10:00. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
22: Posłanka Lewicy w Radiu Z. Lekarze powinni mieć obowiązek pracy w publicznej służbie. Posłuchajcie dlaczego.
23: Tramwaje śląskie z planem naprawczym chcą odzyskać utracone unijne miliony.
22: Na grzyby? Już są te pierwsze letnie. Posłuchajcie, na co szczególnie uważać.
21: 10:00.
22: O obowiązku pracy w publicznej służbie zdrowia mówi w Radiu Z posłanka Lewicy Joanna Wicha. Jej zdaniem powinno to dotyczyć medyków, którzy kształcą się na publicznych uczelniach. Tak zdaniem posłanki, która jest pielęgniarką, lekarze spłacaliby dług wobec społeczeństwa.
23: Argumentów Joanny Wichy wysłuchał reporter Radia Z Marcin Friedrich. A co z innymi zawodami? Też powinny podlegać takiemu obowiązkowi?
24: Posłanka Wicha uważa, że lekarz to zawód inny niż wszystkie. To zawód z misją. Jeśli podejmuje się studia w tej dziedzinie, to powinno się mieć z tyłu głowy właśnie taki obowiązek w przyszłości. Spłacenia długu wobec społeczeństwa, mówiła w gościu Radia Z posłanka Joanna Wicha.
25: Nie po to tylko, żeby robić biznesy, ale też po to, albo przede wszystkim po to, żeby leczyć ludzi i żeby im pomagać.
24: Dodała, że kształcenie lekarzy sporo kosztuje i również z tego względu społeczeństwo powinno mieć możliwość skorzystania z tak zainwestowanego kapitału. Marcin Friedrich, Radio Z.
23: Ministerstwo Zdrowia w propozycjach zmian systemowych zapowiada zapis o obowiązkowym zatrudnianiu lekarza przynajmniej na pół etatu w jednym szpitalu, ale nie rozróżnia, czy chodzi o prywatną czy publiczną placówkę.
22: W Kijowie trwają prace nad nowym rządem. Prezydent złożył już wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na nowego premiera. Jak dowiaduje się portal Ukraińska Prawda, dotychczasowy minister obrony Michał Fedorow nie zostanie zgłoszony na to stanowisko przez Wołodymyra Zełenskiego. Powodem ma być konflikt ministra z naczelnym dowódcą armii.
23: Fedorow wśród swoich najważniejszych osiągnięć wymienia znaczne zwiększenie zakupów dronów, kontrakty na rakiety do systemów Patriot, zakup samolotów Gripen czy pozyskanie dziesiątków miliardów dolarów międzynarodowego wsparcia wojskowego.
22: Tramwaje Śląskie wdrażają plan naprawczy. Chcą odzyskać 450 milionów złotych unijnego dofinansowania.
23: Pieniądze zostały zablokowane po głośnej aferze korupcyjnej, w której dochodzenie prowadzi Prokuratura Europejska. Według śledczych były ustawiane przetargi na modernizację linii tramwajowych współfinansowanych z unijnych pieniędzy.
22: Co jest w planie naprawczym i jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy? O tym śląski reporter Radia Zet Szymon Kastelik.
0: Plan zakłada utworzenie biura kontroli wewnętrznej i wzmocnienie nadzoru nad przetargami. Tramwaje Śląskie chcą same kontrolować nie tylko swoich pracowników, ale także firmy realizujące inwestycje. To ma pokazać, że spółka stawia na pełną transparentność, mówi prezes Krzysztof Mikuła.
1: Poprawić reputację, zdziałać wiarygodność wśród interesariuszy.
0: Prezes liczy na szybkie odblokowanie pieniędzy. Tramwaje Śląskie współpracują w tej sprawie z rządem i Prokuraturą Europejską. Szymon Kastelik, Radio Z.
23: W śledztwie zarzuty usłyszał były zarząd Tramwajów Śląskich.
22: Na lotnisku Chopina wpadł przemytnik żywych papug. Chciał przeszmuglować 20 egzotycznych ptaków. Zwierzęta przewoził w walizce. Jeden ptak nie przeżył.
23: Prawdopodobnie podał im środki uspokajające, aby nie wydawały odgłosów podczas transportu. Po badaniu okazało się, że większość zwierząt ma obrażenia. Połamane lotki sterówki, jedna z papug miała złamaną nóżkę. Mimo natychmiastowej pomocy weterynarza, jeden z ptaków padł.
22: Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów, to m.in. kurki.
23: Jakie jeszcze grzyby można znaleźć w lesie w środku lipca? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
2: Jest ich cała gama. Można już upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, a także żółciaka siarkowego, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
3: Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie, jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka, tak zwany kurczak leśny.
2: Zbierając grzyby w lecie, należy przede wszystkim uważać na białe muchomory jadowite, które mogą być łudząco podobne do pieczarek. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
23: Warto z zebranym koszykiem pójść do poradni grzybowych. Funkcjonują przy każdym wojewódzkim sanepidzie.
22: Teraz w Radio Z wiadomości ekonomiczne.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: No i mamy ceny paliw jeszcze wyżej. Przebiły już granicę 7 zł. Za 95 na niektórych stacjach trzeba zapłacić nawet 7.

0: Rady Ministrów, a o pilne przedstawienie takiej kompleksowej reformy systemu zapasu gazów zwrócił się do rządu prezydent Karol Nawrocki. H&M zamyka 130 sklepów na świecie. Chodzi o sklepy należące do różnych marek, takich jak COS, Weekday, Other Stories czy Arket. Tłumaczy to utrzymaniem konkurencyjności w handlu detalicznym. Na razie w tych planach Polski nie ma. H&M to jeden z największych graczy na rynku odzieżowym. Gruszek będzie mniej w Hiszpanii. Sadownicy skarżą się, że to wszystko przez upały. Drzewa są praktycznie wysuszone. Hiszpania jest znacznie większym producentem gruszek niż Polska.
1: Będą dzisiaj burze na południu. Na dole to jest południe, nie?
2: Na dole jest południe.
1: Na dole południe.
2: Chyba, że stoisz do góry nogami.
1: Do góry nogami, albo mapę trzymasz do góry nogami.
2: Obróć mapę, no.
1: No to w okolicach Krakowa w każdym razie i Katowic będą burze. Proszę Państwa, na północy burz nie będzie. Temperatury od 22 w Trójmieście do 29 na Podkarpaciu.
2: A z nami jest już Kasia Wilk, która przejmuje ster Radia Z. Dzień dobry, co u Ciebie,
3: Kasiu? Dzień dobry, dzień dobry. Ja widzę, taka mafinka tu jest zapomniana. Czy ja bym mogła? To taka jest... jedna czekała na mnie. Dziękuję.
1: Mogłabyś.
2: Była moja. Michał, to jest moja mafinka.
1: No ale ty już zjadłeś 11.
2: Polizane. Bo to jest dziewczyna, tak? Bo jest dziewczyna, to jej od razu.
1: Tak, oddaję.
4: Radio Z i już. Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl

I nóżka chodzi o niemal zwrot Józef Kwadrans po godzinie 10, a teraz u nas Bolesławiec. Policjanci złapali niemal 70-letnią panią, panią emerytkę, która razem z synkiem handlowała marihuaną. I co? I teraz grozi im do 3 lat więzienia. Ale mnie to wcale nie dziwi. Widzieliście kiedyś, jak babcia podaje dychę, tak żeby nikt inny nie widział? No ja myślę, że w klubie seniora to raczej się tego nie nauczyła.

0: niezawodna, Adam Levine i Maroon 5 w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 10 i trwa wakacyjny bingo w Radiu Z. Przed chwilą słyszałam, nasza realizatorka Zuzia przyznała się, ja to teraz powiem publicznie, cała Polska Zuzia usłyszy, że jako dziecko wynosiła kamyczki z Parku Narodowego. Tego może nie próbujcie, nie odhaczajcie w naszym wakacyjnym bingo. Zdecydowanie lepsze i te bardziej bezpieczne propozycje ma dla nas Bilgun Arium Butter, z którym teraz się łączymy. Cześć, Bill!
1: Cześć, cześć, dzień dobry, my jesteśmy w Łebie, kochana, tak? W Łebie, która tak naprawdę pęka w szwach od turystów, jest wspaniale. Przeróżni ludzie z różnych stron przychodzą, żeby odpoczywać, a obok mnie jest pani Ania i Jarek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: No to jakie atrakcje odhaczyliście w wakacyjnym bingo dzisiaj, wczoraj w ogóle?
2: Na razie to jest plażing i leżing na plaży cudownej miejskiej w Łebie. Planujemy wydmy. Tak, i zrobimy trasę rowerową wokół jeziora Sarpsko.
1: A skąd przyjechaliście?
3: Przyjechaliśmy z województwa świętokrzyskiego, a dokładnie z miejscowości Tarów.
1: No to kawał drogi, ale właśnie o to chodzi, żeby pojechać, no i tak naprawdę na miejscu być. Ja dzisiaj chciałem też na wydmy wyruszyć, żeby dowiedzieć się, dokąd te wydmy ruszają, bo to są piaski, grudy piasku, które gdzieś w którą stronę ruszają. Może państwo wiedzą?
2: No właśnie nie, i to jest zagadka dla nas. Ten pobyt, mam nadzieję, że to wszystko rozwieje. Zobaczymy, dokąd zmierzają, w którym kierunku.
3: Na pewno wiemy jedno, najwyższa wydma Łącka, z której rozprzestrzenia się fantastyczny widok zarówno na morze, nasze piękne Bałtyk, oraz na jezioro Łebskie.
1: No, pan to jest Łebski, trzeba przyznać.
0: Bill, jaki ty jesteś komplemenciarz, tej strony cię nie znałam, dzięki. Słyszymy się za godzinę, mam nadzieję, że dowiesz się od wytm, gdzie tu ptają. Możesz też podpytać tu ptającego jeża, może coś na ten temat wie. Bawcie się z nami i skreślajcie z nami kolejne aktywności w naszym wakacyjnym bingo w Radiu Z.
4: Radio Z i już. Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Reklama.
5: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
17: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
16: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Ekspert dalej masz.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
18: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
19: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
23: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
22: A, no i merci bardzo.
24: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Po reklamie.
26: Radio Z. Muzyka numer jeden.
27: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. Take one look.

0: w Radiu Z powróciła w doskonałym stylu. Czy będziemy się pamiętać? 20 minut do godziny 11. Doskonała pora do tego, żeby powtórzyć procedury. Uwaga, to wygląda tak. Wy wysyłacie SMS, potem po południu my dzwonimy do kogoś z was. Chwilę później macie wielką kasę na swoim koncie, a jeszcze gdzieś pomiędzy mówicie, co? Naprawdę? Ale nie wierzę. Tak było u Bogdana.
1: Wysyłałem SMS-y prawie codziennie i mówi, nie, to gdzie tam ktoś sobie robi jakieś żarty. No ale pan zadzwonił w Radio Z. No to jestem mega zadowolony.
0: I dzisiaj też pan zadzwoni i będzie pani zadowolona i pan też będzie zadowolony, bo do wzięcia 550 tysięcy złotych. I właśnie teraz odpalam mega bonus i to taki ekspresowy, bo on będzie trwać około 18 minut. Do godziny 11, jak każdy wasz SMS, mnożę 7 tysięcy razy. Wy wydajecie raz 3,69 z VAT, wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353, a to jest tak, jakbyście wysłali 7 tysięcy SMS-ów. Dzisiaj na kogoś z was czeka 550 tysięcy złotych. Do dzieła, uwierzcie! SMS o treści Radio Z 7353. Radio Z i już. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
11: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert, taniej
4: masz. Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
1: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami. I oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
3: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem, w Radiu Z możesz cieszyć się z wielkiej wygranej.
19: Wakacyjna żądza pieniądza.
18: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 550 tysięcy.
20: To mi bardzo pomoże.
18: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
20: Jest super!
18: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Po reklamie.
21: Mamy czwartek, 16 dzień lipca, zbliża się godzina 11, pora na wiadomości w Radiu Z. Krzysztof Kiryczuk, zapraszamy.
22: Po blisko dwóch latach od tragedii na trasie Łazienkowskiej dziś wyrok dla Łukasza Żaka. 18-letni Ukrainiec miał współpracować z Rosjanami, jest akt oskarżenia. Głośno w trąbkach wielkich poszło o próbę odwołania najmłodszej wójt w Polsce.
21: 11.
22: Był pijany, jechał rozpędzonym autem ponad 200 km na godzinę, zabił ojca dwojga małych dzieci. To prokuratorska lista grzechów Łukasza Żaka w związku z tragicznym wypadkiem na trasie łazienkowskiej. Dziś w sądzie ma usłyszeć wyrok. Jest wniosek o maksymalną karę, czyli 20 lat więzienia. Ze mną już teraz dziennikarz Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
22: Tomku, będziesz dzisiaj zajmował się tym. Przypomnijmy okoliczności tej tragedii.
0: Wszystko w tej sprawie jest szokujące i wyjątkowe. Najważniejszą część z tych faktów przypomniała na rozprawie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
2: Łukasz Żak znajdował się w stanie nietrzeźwości. Nie obserwował jezdni. Rozpędził się do prędkości ogromnej. Wydaje się, że tak naprawdę nie zauważył tego jadącego przed nim Forda Focusa, który po prostu staranował.
0: W uderzonym z wielką siłą aucie jechało małżeństwo z dwojgiem małych dzieci. Mężczyzna zginął, a prowadząca samochód kobieta oraz jej syn i córka trafili ciężko ranni do szpitala. Sprawca nie pomógł ofiarom i uciekł z miejsca wypadku. Razem z nim wyroki usłyszą dziś jego koledzy, którzy ułatwiali mu tę ucieczkę i zacieranie śladów.
22: To nie koniec kłopotów Łukasza Żaka, bo wkrótce ruszy jego kolejny proces. Ma odpowiadać za udział w hurtowym handlu narkotykami. Jest tak to skarżenie dla 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Został on zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co dokładnie robił, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
15: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik Grzegorza Wołyńskiego.
22: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi za to dożywocie. Paliwa w Polsce idą na rekord. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna się od 7 zł. Na większości z nich przekraczają one tę magiczną granicę o kilka lub kilkanaście groszy.
23: Widział pan ceny na stacji?
24: Dzisiaj nie widziałem jeszcze.
23: Już ponad 7.
24: No tak.
23: A myśli pan, że będzie taniej chociaż?
24: No na pewno nie.
25: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje, po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
23: No to trochę będzie więcej.
25: Nawet dużo więcej, ale nie mamy wpływu na ceny.
23: No tak, ale było taniej, prawda? Była pomoc rządu.
25: Jak pomyślę, ile miliardów na to poszło, to się zastanawiam, czy to w ogóle miało sens. Ja raczej jestem zwolenniczką twardej gry rynkowej i po prostu jak kogoś nie stać, to nie jedzie.
22: Mówili naszemu reporterowi Marcinowi Friedrichowi warszawscy kierowcy. Za litr oleju napędowego na stacjach trzeba dziś zapłacić 7 zł. I 30 groszy. Awantura w Trąbkach Wielkich na Pomorzu poszła o próbę odwołania najmłodszej pani wójt w Polsce. Radni przyjęli bowiem uchwałę o zorganizowaniu referendum w czasie, gdy Izabela Malinowska jest na urlopie macierzyńskim. A podstawą ich decyzji było to, że drugi rok z rzędu nie uzyskała wotum zaufania. Dziennikarz Radia Z Maciej Bąk śledzi sytuację w tej niewielkiej gminie niedaleko Gdańska. Maćku, dlaczego radni chcą tego referendum?
26: Uważają, że pani wójt nie radzi sobie z zarządzaniem gminą, nie spotyka się z ludźmi, a inwestycje stoją w miejscu. Podobne argumenty już raz wysuwano, kiedy to mieszkańcy próbowali zorganizować referendum w sprawie odwołania Izabeli Malinowskiej, ale nie zebrali wtedy odpowiedniej liczby podpisów. Teraz do zwołania plebiscytu wystarczyła uchwała większości radnych, którzy jednak znaleźli się w ogniu krytyki. Wójt przebywająca na urlopie macierzyńskim nie miała bowiem jak bronić się na sesji, trudno będzie jej też prowadzić kampanię referendalną.
22: Izabela Malinowska, gdy zostawała wójtową Trąbek Wielkich, miała 30 lat. Jej poprzednik zarządzał tą gminą przez ćwierć wieku. Wiadomości Radia Z co godzinę od południa będzie zarządzała nimi Iwona Kutyna. Ja mówię do usłyszenia.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Oj, fajnie, naprawdę pięknie nam się ten tydzień rozkręca. Dzisiaj nawet 31 stopni w centrum i na niebie w całym kraju trochę chmur, trochę słońca. Popadać może w zasadzie wyłącznie na południu kraju. No, gdzieś tam jeszcze na zachodzie, ale łapcie te promienie, bo bardzo za nimi tęskniliśmy.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
28: Są takie numery, przy których świat trochę zwalnia i to jeden z nich. Naiwne pytania i jam w Radiu Z, 4 minuty po 11. Kasia Wilk, hej.

Tak tylko przypominam, że warto się na tym leżaku obrócić, bo dzisiaj 29 stopni w wielu miejscach. Jak wam plecy strzaska, żeby nie było, że nie ostrzegałam. ATC w Radiu Z Kwadrans po godzinie 11. I teraz trochę o wakacjach, bo czytam o aferze na krakowskim lotnisku. W Balicach służby zatrzymały turystkę z Anglii i zażądały od niej dopłaty do bagażu podręcznego. No niby nic dziwnego, takie rzeczy się zdarzają, ale uwaga, tej turystce nie mieściły się paski od plecaka w tym kontenerku takim wymaganym. I biedna musiała dopłacić 300 zł. I co? I co? A mój mąż myśli, że ta kolekcja w szafie, torebek, to jest jakaś moja fanaberia. O, nic z tych rzeczy. To jest po prostu inwestycja w bezpieczne, w spokojne podróże. Także dziewczyny, niech to będzie propozycja. Dzisiaj idziemy zainwestować.

0: Wjeżdża Alvaro i od razu wiadomo, że są wakacje. Bryza, rozgrzany piasek, pan gdzieś tam sprzedaje kukurydzę. Fajnie by było, co? Paweł z Rzeszowa wygrał 35 tysięcy złotych i on już ma konkretne plany na wakacje.
1: No, znaczy się jakiś wyjazd gdzieś tam na jakiś tydzień, gdzieś może w góry, może nad morze. No to akurat można by było coś, prawda, na spokojnie wykorzystać.
0: Można by było, coś można jak się coś ma, a coś będziecie mieć dzisiaj po południu i to takie piękne coś, bo w wakacyjnej rządzy pieniądza czeka na was 550 tysięcy złotych. Kochani, to mogą być dla was wakacje życia. I na te wakacje będziecie mogli pojechać nowiutką Hondą ZRV. Pamiętajcie, że przez całe wakacje wasz jeden SMS gra w dwóch finałach, tych na koniec miesiąca o nowy piękny samochód też. I co, i mało wam? Ja dorzucam coś jeszcze, bo od teraz do godziny 12 każdy wasz SMS mnoży 6550 razy. Dwa SMS-y to 2 razy 6550 szans na 550 tysięcy złotych. No to ślemy SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: David Guetta w Radiu Z, 22 minuty do godziny 12. Jakie ja gruntowe dorwałam wczoraj od rodziców z działki. Coś pysznego, sama sobie zazdroszczę na samo wspomnienie. I to też od razu skreślam z wakacyjnego bingo w Radiu Z. A jak się dzisiaj po pracy wybieracie na własny RODOS, to też możecie tak zrobić, gorąco polecam. A my już teraz łączymy się z Łebą. Tam czeka na was Bilgun Arium Butter, który ma mnóstwo innych wakacyjnych inspiracji. Halo, Bil, dzień dobry.
1: Przejechaliśmy właśnie Park Słowiński dzięki temu panu, który siedzi obok mnie. Widziałem, że pan miliardy ludzi tak naprawdę przewozi tutaj poprzez wakacyjne przygody na wydmy. Czym się charakteryzują te wydmy, proszę powiedzieć?
2: No jak sama nazwa wskazuje, to są wydmy ruchome. W sumie jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie można coś takiego zobaczyć. Około 6 metrów rocznie zabierają nam terenu tego lasu tutaj, który mamy przed nami.
1: Czyli wręcz je zakopują?
2: Tak, wręcz zakopują ten las. Tam widać nawet w oddali czubki drzew, które jeszcze wystają z tej wydmy.
1: Dokąd te piaski ruszają?
2: Czy one przemieszczają się cały czas w kierunku jeziora Łebsko.
1: No, można się poczuć jak w filmie Duna, można się poczuć jak Timothée Chalamet, no to nie zwlekajmy, lećmy tam.
0: Bill, rozumiem, że przed tobą czeka filmowa kariera, trzymamy za nią też mocno kciuki i bawcie się z nami w wakacyjne bingo w Radiu Z. Radio
3: Z i już. Reklama.
4: Tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
9: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
19: Ale duża.
20: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
19: To co?
20: To do Media Expert.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
22: dalej masz. Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
23: Ale chyba nie włosów.
22: Akurat włosy wypadają mi garściami.
23: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
22: Ale łysienia u ciebie nie widać.
23: No właśnie.
22: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
24: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
27: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
28: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: wakacyjna Żądza Pieniądza w Radiu Z.
1: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale co? Że wakacje, że takie ram-pam-pam, że luz w głowie, to ja tylko przypomnę, że coraz mniej czasu do godziny 12 i za chwilę piękny bonus przejdzie wam koło nosa, a na to nie mogę pozwolić, więc przypominam, że jeszcze przez 5 minut każdy wasz SMS to 6550 szans na wejście do finału, a dziś w wakacyjnej rządzy pieniądza w jednej z walizce, może wiesz w której, czeka 550 tysięcy złotych. To kochani, do dzieła. SMS Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Wielka wyprawa w Radiu Z, jak wielka grecka przygoda. Kogo i dlaczego zabrałbyś na swoją wielką wyprawę? Może mamę? Jej mądrość to najlepszy kompas. Brata? To z nim najłatwiej przetrwać każdą burzę. Albo postaw na przyjaciela, bo prawdziwych druhów poznaje się w boju. Zgłoś się na radioz.pl. Pieniądze na wielką wyprawę do Grecji plus bilety na wyjątkowy film. Zmagań o wielką wyprawę w Radiu Z słuchaj po 13.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
13: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
12: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
13: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł.

0: upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z

0: Po reklamie.
1: Mamy czwartek, samo południe, pora na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
2: Dziś wyrok w sprawie tragicznego wypadku na moście Łazienkowskim. Ukraina ma nowego premiera, to dotychczasowy prezes Naftohazu. W Chorzowskim zaurodziły się dwa rysie, w Polsce to gatunek chroniony.
1: Dwunasta.
2: 20 lat więzienia, tyle żąda prokurator dla sprawcy jednego z najgłośniejszych wypadków drogowych ostatnich lat. Dziś Łukasz Żak ma usłyszeć wyrok. Prawie dwa lata temu pijany jechał swoim autem ponad 200 km na godzinę trasą Łazienkowską w Warszawie. Staranował samochód zwracającą do domu rodziną. Reporter Radia Z Tomasz Kubat zaraz rusza do sądu.
3: Tak jest.
2: Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapadnie maksymalna kara, jaką kodeksy przewidują za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?
3: Bardzo duża. Kto i kiedy bardziej mógłby sobie zasłużyć na najwyższym możliwy wyrok niż człowiek, który nie wykazał w zasadzie żadnej skruchy, uciekł z miejsca tragedii nie pomagając ofiarom, miał zasądzony zakaz prowadzenia samochodów, a mimo to pijany rozpędził swoje auto do 226 km na godzinę i prowadził je nagrywając film swoim telefonem.
4: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
3: Podsumowała w mowie końcowej oskarżyciel w tej sprawie Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Za godzinę, może nieco więcej, powinniśmy już wiedzieć, czyje argumenty podzielił sąd.
2: Wraz z głównym sprawcą wyrok usłyszał także jego znajomi, którzy pomagali mu uciec. Przeszkadzali w prowadzeniu akcji ratunkowej i starali się zacierać dowody winy oskarżonego. Za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do Spraw Ochrony Zdrowia. Ma w niej uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał ze związkowcami. Czy będą rozmawiali o propozycjach zmian, które resort przedstawił w zeszłym tygodniu?
5: Oficjalnie w programie posiedzenia takiego punktu nie ma, ale trudno sobie wyobrazić, bo o tym nie rozmawiano. Związkowcy przypominają zresztą, że wielokrotnie proponowali już resortowi na tym zespole właśnie takie rozwiązania, jak chociażby maksymalna stawka godzinowa, ale chcą jeszcze radykalniejszych zmian.
6: 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych i prosiliśmy o to, że chcemy to uregulować.
5: Mówi Maria Ochman z Solidarności, dodając, że resort jest silny wobec słabych, a słaby wobec mocnych. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Rozmowy zespołu były dwukrotnie zrywane przez związkowców, którzy domagali się spotkania z ministrą zdrowia, a nie jej zastępcami. Ukraiński parlament powołał Sierhija Koreckiego na stanowisko premiera. To dotychczasowy prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz. Wczoraj w Kijowie natomiast przeciwko odwołaniu ministra obrony protestowały tysiące osób. Uczestnicy demonstracji domagali się przywrócenia Michaiła Fedorowa i zwolnienia naczelnego dowódcy sił zbrojnych, generała Oleksandra Syrskiego. Prezydent Zełenski miał powiedzieć, że Fedorow jest skonfliktowany z Syrskim oraz innymi dowódcami i nie uda się tego rozwiązać. Fedorow cieszy się opinią polityka, który zwalczał korupcję i unowocześnił wojsko. Poznański szpital odnosi się do afery z pacjentem, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna zostawił auto na płatnym parkingu na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Nie wiedział, że spędzi tam 3 dni. Według regulaminu godzina postoju kosztuje 20 zł. Jak mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak, jeśli pacjent złoży reklamację, będzie miał zwrócone pieniądze.
7: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie.
8: Zapytam, czy ta cena była konieczna, żeby ona była tak wysoka?
7: Mając kilkadziesiąt miejsc, ta cena musi być wysoka, żeby zapewnić płynność. Tu chodzi o zapewnienie drożności i możliwości wjazdu jak największej liczby samochodów.
2: Szpital wprowadził opłaty za parkowanie na początku maja. W Chorzowskim Zoo urodziły się dwa rysie euroazjatyckie. Maluchy są częścią europejskiego programu hodowlanego. Jego celem jest ochrona i odbudowa populacji zwierząt. Jeśli młode będą rozwijać się prawidłowo i spełnią wymagania programu, w przyszłości mogą być wypuszczone na wolność. W Polsce gatunek objęty jest ścisłą ochroną. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Poznać kulturę i zwyczaje średniowiecza w oczekiwaniu na coroczną inscenizację bitwy pod Grunwaldem. Na tutejszych polach trwają przygotowania, można podziwiać stroje, broń rekonstruktorów i ówczesne sposoby walki.
10: silne, osadzone ciosy.
11: Rany się zdarzają małe, bo mieczu akurat to jest miecz długi, więc tutaj często się dostaje po rękach.
12: To jest nasze hobby, ciało odmawia, ale jednak głowa chce.
9: Ale nie tylko walką żyje człowiek. Pod Grunwaldem można też skosztować przysmaków przyrządzanych według średniowiecznych receptur. Inscenizacja bitwy w sobotę o 15:00. Są pierwsze zdjęcia z serialowej wersji powieści Stephena Kinga. Serial Amazon Prime będzie reinterpretacją książki i współczesną historią o dorastaniu. To pierwsza serialowa Carrie. Wcześniej powstały dwa filmy w 1976 i 2013 roku. Premiera serialu jesienią. Dziś zaczyna się festiwal w Jarocinie. Wśród niemal 50 artystów weterani rock'n'rollowej sceny. Deserter, WW, Klosterkeller czy obchodzący 40-lecie istnienia zespół Sztywny Pal Azji. Jeden z ostatnich koncertów zagra Lech Janerka, który w tym roku chce zakończyć działalność.

0: wartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Jest Amy, jest jej gitara, no i aż by się chciało pod namiot, prawda? Tylko żeby komary trochę odpuściły. To wakacyjne bingo w Radiu Z. This is the life.

0: Ale fajnie buja, prawda? To a nadal w Radiu Z Kwadrans po godzinie 12, a to wakacyjne bingo. Jak u was idzie skreślanie? Bo ja ze swojego w weekend skreśliłam już stanie w kolejkach na placu za tymi ostatnimi słodkimi truskawkami. Ale jest takie miejsce, gdzie te kolejki są większe niż te na bazarku. To wesołe miasteczko. Wilgum Arium Vatar jest w drodze do wesołego miasteczka w Łebie. Bill, czy ty jesteś gotowy na to, co cię tam czeka?
1: Kasiu, oczywiście, że tak. Ja ogólnie jestem gotowy na wszystko, bo za mną są wydmy. Naprawdę te wydmy były ciężkie. Przede wszystkim złapać grunt w tak grząskim miejscu nie było proste. Aczkolwiek myślę, że stanie w kolejce dłużej niż 2 godziny to już jest przesada. Więc myślę, że będę starał się jakoś zaczarować, jakoś zagadać, jakoś może nawet znaleźć trik, żeby przedostawać się przez te kolejki, bo rzeczywiście w wesołych miasteczkach tych kolejek jest dużo. Wezmę ze sobą jakieś gadżety Radia Z, więc myślę, że może niektórzy się pokuszą, a jak nie, to po prostu je rozdam i będziemy wszyscy razem czerpać przyjemność tych wakacyjnych chwil w miasteczku wesołym.
0: Bill, to ja bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby udało ci się przekonać na ładne oczy jakiegoś zapartego 7-latka. Myślę, że może być ciężko.
1: Tak, co na oczy, to nie wiem.
0: Jeżeli zobaczycie Billa na jakimś rollercoasterze albo na jakiejś trampolinie, to uśmiechnijcie się do niego. Bill, my bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żebyś dał radę, bo to są prawdziwe sporty ekstremalne. Słyszymy się za godzinę, a wy po pracy może skoczycie, jeżeli nie, nawet nie do wesołego miasteczka, to może na zwykły plac zabaw. A co? Karuzela też jest fajna.

0: Nie wiem, co ten numer ma w sobie, ale mam wrażenie, że trochę chłodzi w te upały. Też tak macie? Madonna i Sorry w Radiu Z, 24 minuty po godzinie 12. Na pewno o tym słyszeliście, o to ostatnio było wszędzie. Chodzi mi o tą pumę, która chodziła po ulicach Polanowa w Zachodniopomorskiem. A dzisiaj, proszę, do kolekcji mamy znowu nietypowy okaz. Mieszkańcy Dolnego Śląska zaobserwowali fokę w Odrze. I ta mała, piękna foczka pokonała sobie z Bałtyku 600 kilometrów, żeby tam dotrzeć. Ale myślę, że największą tragedią tej foki jest to, że założę się, ona nie miała żadnej włączonej aplikacji liczącej kilometry i takim treningiem biedna na Facebooku się nie może pochwalić, no.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
12: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
11: Nie masz pomysłu na lato?
12: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
13: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
14: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
15: Polecam. Ewa Swoboda.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
18: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
18: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
7: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
18: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
7: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
18: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
21: O, mechanik idzie.
22: Mamma mia, el compresor.
21: Facciamo subito, si?
23: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
24: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
25: Po reklamie.
26: Hej, tu Zalia. Radio Z, muzyka numer jeden.

0: Margaret i Dawid Kwiatkowski w Radiu Z. Później ci opowiem, ale co później? Co później? Żadne później. Jak wygracie kasę w rządzy pieniądze Radia Z, to będziecie się chcieli wszystkim pochwalić, ale uprzedzam, że zaczyna się niewinnie. Renata coś o tym wie.
1: To, że dzwoni telefon, to nic takiego nadzwyczajnego, ale jak już usłyszałam pierwsze słowa, to myślę, nie, to się nie dzieje. Powiem szczerze, że tu już byłam emocje po prostu poziom 400.
0: Może i emocji poziom 400, ale kasy jeszcze więcej. 550 tysięcy złotych. Dzisiaj taka kwota czeka na kogoś z Was, ale znowu, to trzeba działać tu i teraz, a nie tam i potem, bo mam dla Was bonus. Teraz Wasz SMS to 5550 szans na wygraną. Fajna okazja, co? Ale ona czeka tylko przez 18 minut. Tylko do godziny 13. 550 tysięcy złotych też czeka, więc do dzieła. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
5: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk, wybór staje się prosty.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Mamo, czy wygra Polska?
15: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z Delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Musisz wejść na wyższy poziom?
1: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To głosi Skoderm od Kennedy w Radiu Z, a my sprawdzamy, co słychać u waszych dzieciaków na obozach harcerskich. Druhowie przygotowani na każdą okazję i niebezpieczeństwo. Więcej o tym punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Kilogramowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert.

0: jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Po reklamie.
5: Już prawie godzina 13. My przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje ma dla nas Iwona Kutyna. Prosimy.
6: Prokuratura chce uniewinnienia, apelacje lekarzy, którzy zajmowali się ojcem Ziobry. Mimo ultimatum Morawiecki stawia na swoim, coraz większy podział w PiS-ie. Harcerze gotowi na pogodową ewakuację, ćwiczenia na obozach.
5: Trzynasta.
6: Prokuratura chce uniewinnienia czterech lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w 2006 roku zajmowali się zmarłym ojcem Zbigniewa Ziobry. Według oskarżyciela nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błędy. Zarzuty dotyczą m.in. zastosowania niewłaściwej terapii. To proces apelacyjny. Sąd pierwszej instancji uniewinnił medyków. Uznał, że nie było związku między działaniami lekarzy a śmiercią pacjenta. Termin przedawnienia sprawy mija w połowie sierpnia. Ogłoszenie wyroku 23 lipca. Stronnicy Mateusza Morawieckiego z twardą deklaracją ani kroku wstecz, i to mimo, że nad ich głowami zawisła realna groźba wyrzucenia z partii. Zamieszanie wywołała uchwała władz PiS-u zakazująca przynależności do stowarzyszeń czy fundacji. Rozwój Plus byłego premiera i tak będzie działać. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
7: Politycy bliscy byłemu premierowi przyznają: jesteśmy zdziwieni, ale absolutnie nieprzestraszeni decyzją prezydium partii. Stąd choć groźba zabrzmiała groźnie, to z ich strony żadnego zwrotu akcji nie będzie, czyli jak precyzuje Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus zostaje.
8: W żaden sposób nie koliduje ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, więc my zamierzamy nadal to stowarzyszenie rozwijać.
7: A jeśli kierownictwo partii zdecyduje o rozstaniu, to jego zdaniem będzie to wielka strata dla środowiska PiS-u.
6: Bez zmian pozostaje też plan grillowania z Mateuszem Morawieckim 31 lipca. 120 miliardów złotych to kwota nieprawidłowości dotycząca wydatkowania środków publicznych w latach 2020-2023, kiedy rządził PiS. Jak poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, do tej pory audytem objętych zostało 167 podmiotów. Były to m.in. ministerstwa, fundacje czy stowarzyszenia. Do prokuratury złożono 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Joanna Wicha w mocnych słowach o Katarzynie Połczyńskiej-Nałęcz. Nie potrafi współpracować w koalicji, mówi w Radiu Z posłanka Lewicy. A chodzi o publiczny spór ministrów dotyczący najmu krótkoterminowego. Jeśli tworzymy koalicję, to powinniśmy takie rzeczy załatwiać między sobą, a nie w świetle kamer, uważa Joanna Wicha.
9: Co chwilę ma jakieś pretensje do ministrów własnego rządu czy do pana premiera. No jakoś coś nie działa chyba, a jednocześnie jednak nie wychodzi z tego rządu. Poszła na stronę opozycji tak naprawdę. Krytykuje dokładnie tak jak koledzy i koleżanki z Razem, więc to trochę tak jakby nagle znalazła się po drugiej stronie.
6: Słowa Połczyńskiej-Nałęcz o tym, że rząd przyjął ustawę skrojoną pod jakieś lobby, posłanka Wicha komentuje krótko: to jest brzydkie, takie słowa nie powinny padać, a używanie słowa lobbyści jest naprawdę grube. Ewakuacja obozów harcerskich to już niemal codzienność. Niebezpieczna i nieprzewidywalna pogoda zmusza do najczęściej prewencyjnej reakcji i ewakuacji. Dlatego służby oraz harcerze pozostają w pełnej gotowości. Harcmistrzyni Natalia Gajda zapewnia, że obóz w Kostkowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest w stałym kontakcie ze służbami.
10: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić tą te działania służb ratunkowych.
11: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
6: Dodaje starszy brygadier Roman Klecha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego strażaków. W Polsce podczas całych wakacji w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy. Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej S6 na wysokości Starych Bielic w zachodniopomorskim dochował samochód osobowy. Zginęło 6-letnie dziecko. Ranne zostały dwie osoby. Droga w kierunku Koszalina jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Kto z Was ma taką możliwość, to polecam jeszcze jutro wziąć jeden dzień wolnego i zrobić sobie taki długi weekend, bo ten lipiec wreszcie stał się dla nas trochę bardziej łaskawy. Co prawda chmury, z których czasem może popadać, mogą pojawić się między innymi na Podkarpaciu czy w okolicach tych południowo-wschodnich, ale w pozostałych miejscach no pięknie, lampa, słoneczko, nawet 31 stopni. U nas tak ciepło, ale w Atenach sprawdziłam przed momentem 37 stopni. A w tym tygodniu ktoś z Was wygra wyjazd do Grecji już za chwilę. Kolejny przystanek naszej wielkiej wyprawy w Radiu Z 4 po 13.

0: 10 minut po godzinie 13, a my zaczynamy wielką wyprawę w Radiu Z. W tym tygodniu ktoś z Was wygra wyjazd do Grecji i zaproszenie na nowiutki film Christiana Nolana, Odyseja. Klikajcie na radioz.pl, tam się zgłaszajcie. Zgłosiła się już jakiś czas temu Kasia, nasza wczorajsza zwyciężyni. Cześć Kasieńka.
1: Dzień dobry.
0: Zwarta, gotowa?
1: Tak jest.
0: Witamy również Michała z Krakowa, który dzisiaj z Tobą powalczy. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć, witam.
0: Pozdrowienia z Nowej Huty, bo ja też z Krakowa.
2: A, super, ja tu Bieżanu w okolice, także...
0: No to równie niebezpieczna dzielnica. Kochani, tłumaczę szybko zasadę ekspresowo. Każdy z Was usłyszy dwa pytania. Za prawidłową odpowiedź oczywiście macie punkt, za błędną lub brak odpowiedzi punkt otrzymuje przeciwnik. Zaczynamy od Kasi, bo Kasia, Twoje imię jest pierwsze i jeszcze jedna ważna rzecz. Na odpowiedź macie 3 sekundy, nie więcej. Kasia, gotowa jesteś?
1: Tak, tak, czekam.
0: Fantastycznie, uwaga, uwaga, pierwsze pytanie brzmi tak. Jak miała na imię niezwykle wierna żona Odyseusza? A. Afrodyta, B. Penelopa, czy C. Wenus?
1: Penelopa.
0: Tak, jest dobra odpowiedź, punkt dla Ciebie i teraz kolej Michała. Michał, ile lat trwała wojna trojańska? A. 10 lat, B. 20 lat, czy C. 40 lat?
2: A.
0: Tak, dobra odpowiedź. W ostatniej sekundzie mamy remis, więc pora na drugą serię pytań. Mamy taką kategorię potrawy greckie. Kasia, jak po grecku nazywa się ich tradycyjny szaszłyk? A. Chorowac, B. Mcfadi,

0: czy C, suflaki?
1: Strzelam C, bo nie wiem.
0: No i to był doskonały strzał. Tak, to suflaki.
1: No.
0: Michał, wszystko w twoich rękach. Uwaga. Tradycyjna grecka zapiekanka z mięsa i bakłażana nazywa się A. Pasta al forno, B. Musaka, czy C. Choriatiki.
2: B.
0: Tak jest, idziecie łeb w łeb, a to oznacza, że przed nami dogrywka, która rządzi się swoimi prawami. Ja czytam pytanie otwarte. Do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem, po prostu krzyczycie swoje imię. A jak przerwiecie mi czytanie pytania, to ja go po prostu nie dokończę. I tradycyjnie macie 3 sekundy na odpowiedź, więc mam nadzieję, że teraz już wszystko się wyjaśni. Mowa o wyrażeniu, kogo udaje ktoś, kto udaje, że nic nie wie i nic nie rozumie.
2: Michał.
0: Michał, prosimy.
2: Udawać Greka.
0: Tak jest, to jest dobra odpowiedź. Michał, gratulacje. Kasia, ty już dobrze wiesz, że my się rozstajemy z tobą piękną nagrodą pocieszenia, bo mamy dla ciebie 500 zł i 2 zaproszenia na pokaz filmu Odyseja. No było blisko, prawda?
1: No bardzo było blisko, ale gratuluję przeciwnikowi oczywiście.
2: Dziękuję pani Kasiu bardzo.
1: Proszę bardzo.
0: Michał, a ty jeszcze, nie wiem, kup sobie jakiś atlas może Grecji i szykuj się na jutro, bo jutro grande finale i dogrywka. To co? Super. Z kim zmierzy się Michał jutro? To już zależy od was. Wchodźcie na radio.z.pl i tam się zgłaszajcie.

0: Boski, Damiana Dawid, The First Time w Radiu Z, 19 minut po godzinie 13. Mogę się założyć, że przez ostatnie dni, zamiast do siebie w pracy albo na leżaku, czy tam parawan w parawan mówić cześć, dzień dobry, to mówiliście, a słyszeliście, że mandaryna to wróciła do Michała Wiśniewskiego. Jest spore zaskoczenie, nie wiem jak u was, ale tego nie było w moim wakacyjnym bingo, ale jest to, co te gryzki lubią najbardziej, bo nagłówki oj nie zawodzą. Dzisiaj na jednym z brukowych portali przeczytałam coś takiego. Wiśniewski radził się czwartej żony, czy wrócić do drugiej. I jak to dobrze, że już jest po maturach, że to połowa lipca. No bo jeszcze biedakom takie trudne by się wylosowało.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
16: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: każdym kolejnym kawałkiem tego pana lubię coraz bardziej. Somber, My Body Isn't Ready w Radiu Z, 22 minuty do godziny 14. Jak czasem tak myślicie, że tak wakacje, co by tu zrobić, a dzieciaki na tylnych siedzeniach mówią, nudzi mi się, to właśnie od tego jest wakacyjne bingo w Radiu Z. Odhaczajcie z nami kolejne aktywności. Dzisiaj Bilgun Ariumbata jest w Łebie w Parku Rozrywki i ja usłyszałam przed momentem, Bil, jak mówisz, tam było jak w Sokowirówce. Ale wszystko u was okej, mam nadzieję.
1: Tak, jak najbardziej. No to jest rzeczywiście tętniące życiem miejsce, ponieważ ludzie całą rodziną idą na plażę, wygrzewają się i po wygrzewaniu się przychodzą tutaj się rozerwać. Widzę właśnie tutaj babcię i dwie wnuczki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Skąd przydreptaliście, kochani?
2: A my to w sumie to można powiedzieć, że jesteśmy lokalcami, bo moje wnuczki mieszkają w miejscowości Rzuszcza, Jagówczyce. Także niedaleko mamy tutaj, jesteśmy często.
1: No to dzieciaki, opowiadajcie, która zabawa wam najbardziej tu odpowiadała?
3: Ten tutaj co się różowe.
1: Tak, to jest to różowe, takie duże, co się obraca, siłą odśrodkowa działa, no i można się poczuć jak w Sokowirówce, Kasiu. Tobie jak się najbardziej podobało?
4: Bardzo mi się podobało to samo, co mojej siostrze. Aha. Tylko potem, jak się z tego wychodziło, to bardzo się kręciło w głowie, bo tak mocno to się...
1: No tak, wtedy trzeba w drugą stronę się obracać, a jeżeli drugą stronę, to zaczepię też z drugiej strony tutaj państwo, którzy są już dorośli, rośli mężczyźni, ale dbają o swoje wewnętrzne dziecko, tak?
5: Oczywiście. Jest. Jak najbardziej fajnie.
1: Okej, okay, czyli gdzie pan lubi się obracać tutaj?
5: Różnie, bo to na tym zjeździe ślizgu. No, lub jeszcze na innych karuzelach, jak za młodych lat na łańcuchowej.
1: No tak, falista zjeżdżalnia też dała się mi we znaki, a wam, państwu, co się daje we znaki?
6: Najbardziej roller coaster.
1: A, no tak. Roller coaster tutaj też są młodzi, starsi, więc no naprawdę dla każdego coś pięknego, do tego plaża opalanko. No to wakacje w Polsce właśnie takie są w Łebie, więc zapraszamy jak najbardziej, jeżeli jesteście nieopodal. A my jedziemy dalej z wakacyjnym bingo.
7: Radio Z!
1: Z Radio Z, tak, Kasiu.
0: A jak to wszystko wygląda, zobaczcie koniecznie na socialach Radio Z, tam też jesteśmy.
8: Radio Z. Reklama.
9: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
10: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
9: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
10: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
11: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
12: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
14: fresh. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy 2,5 kg, 9,99 kupując dwa opakowania.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
23: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
24: Play.
25: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i go! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
26: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.

0: To Dragon Bone w Radiu Z, a w cenie batonika 3,69 z VAT. Tyle dajecie za jeden SMS, tak to działa. Ale od teraz, tylko przez 5 minut do godziny 14, ja ten jeden SMS mnożę 6000 razy. Dwa SMS-y to 12 tysięcy szans, 3 SMS-y 18 tysięcy szans, a dzisiaj po południu ktoś z Was odbierze telefon w sprawie 550 tysięcy złotych. Bierzemy telefon w dłoń, wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353, a ja mocno trzymam kciuki. I mam nadzieję, że dzisiaj ta główna nagroda padnie. 550 tysięcy złotych. SMS Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura.

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Mamy czwartkowe popołudnie, zbliża się godzina 14, pora na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
3: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, wyrok w sprawie wypadku w Warszawie. Czy paliwo będzie tańsze? Na razie bez wsparcia rządu dla kierowców. Gorąco i burzowo, pogoda nie daje odetchnąć. Dwadzieścia lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Niemal 2 lata temu skazany jechał pijany ponad 220 km na godzinę. Staranował samochód, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni mężczyzna. Jego żona, 2 dzieci trafiło do szpitala. Materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości. Uważam, że wydałem sprawiedliwe orzeczenie, mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Maciej Mitera.
4: Na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa.
3: Oprócz Żaka wyrok usłyszeli także jego znajomi, którzy pomagali mu uciec z kraju, zacierali ślady i nie pomogli na miejscu wypadku. Dostali od 2 do 5 lat więzienia. Prokuratura ma już pewność, że pobity przez 2 Ukraińców mieszkaniec Bytowa zmarł z powodu odniesionych ran. Takie wnioski płyną ze wstępnej opinii patomorfologa, który zbadał ciało. 36-latek został brutalnie pobity wraz ze swoją partnerką w zeszły czwartek, a 2 dni później zmarł w szpitalu. W Bytowie jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Rozmawiałeś z szefową prokuratury regionalnej. Dlaczego doszło do tej bijatyki?
5: Poszło o kobietę. Para Polaków poznała jednego z Ukraińców, z którym postanowili wspólnie spędzić czas. Problem w tym, że nowo poznany znajomy przekroczył granicę próby bliższego kontaktu z 44-latką.
6: Zaprosili go do mieszkania, alkohol był spożywany, no i doszło do takiego nieporozumienia, do szarpaniny, a potem całe zdarzenie przeniosło się poza mieszkanie.
5: Jak mówi prokurator Małgorzata Jackowska-Borek, po wyjściu z mieszkania do Ukraińca przyłączyło się 2 jego kolegów. Cała 3 rzuciła się na parę, zwłaszcza na mężczyznę, który został przez nich pobity. Na śmierć. Bytów, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Napastnikom zostanie zmieniony zarzut na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Rząd wciąż bez decyzji w sprawie przywrócenia pakietu CPN i to mimo faktu, że ceny na stacjach benzynowych wystrzeliły. Za litr 95 trzeba zapłacić 7,09 zł. Analizujemy sytuację, ale wszystko będzie zależało od wydarzeń na Bliskim Wschodzie, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te recesje mogą przyspieszyć.
3: Rządowy pakiet osłonowy CPN został wygaszony z końcem czerwca. Listonosze coraz częściej dokładają do swojej pracy z własnej kieszeni, alarmuje Solidarność Pocztowa. Związkowcy twierdzą, że ustawowe stawki za korzystanie z prywatnych samochodów nie nadążają za rosnącymi kosztami paliwa, ubezpieczeń, napraw i przeglądów. Dlatego domagają się rekompensat od nowego zarządu Poczty Polskiej. A więcej o tej sprawie nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Nawet kilkaset złotych miesięcznie do swojej pracy mają dokładać listonosze, twierdzi wiceprzewodniczący Solidarności Pocztowej Marcin Gallo.
9: Pracodawca może podjąć decyzję o dodatkowych środkach.
8: Poczta Polska odpowiada, że w tym roku wypłacała już dodatek paliwowy od 1 marca do 30 czerwca i zapowiada, że docelowo chce zastąpić prywatne auta samochodami służbowymi i rowerami elektrycznymi. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Nowa prezes Poczty Polskiej Magdalena Gej chce rozpocząć rozmowy ze związkami zawodowymi o zmianach wynagradzania i możliwych podwyżkach. Kolejne ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Nad Polską upały i front burzowy. Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami obowiązują w niemal całej Polsce bez północno-wschodniej części. Alerty burzowe natomiast dotyczą Małopolski, Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubelskiego. Tam może mocno padać i wiać. A więcej pogodowych szczegółów już teraz.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
2: A pamiętacie, jak jeszcze niedawno było 40 stopni? No to teraz te 30-31 to taka bardzo przyjemna temperatura, łaskawa dla ciała. Tak będzie jutro. Niestety prawie w całej Polsce będzie padać na zachodzie. Mogą pojawić się również gwałtowne burze. Za to na wschodzie mnóstwo słońca i tam około 28-29 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

Jakie nic, jak my teraz zaglądamy na bazarek i na targ, a takie rozrywki to są naprawdę dla bogaczy. Bo czytam właśnie, że niestety, ale kończy się sezon naleśne jagody. Kilogram kosztuje, trzymajcie się mocno, kierownicy, leżaka, długopisów. Kilogram jagód kosztuje około 50 zł. Zdarzają się też miejsca, że za kilogram jagód leśnych trzeba zapłacić 59 zł. A niedawno, 2 tygodnie temu, to było jeszcze za 40. I może dobrze, że jak jemy jagody, to potem przez 3 dni nie można domyć dłoni. A co? Niech widzą, że nas stać.

0: September, a to wakacyjne bingo w Radiu Z. Bilgun Arium Batar jest w drodze po wybrzeżu, więc jak zobaczycie nasz czerwony samochód, to koniecznie do niego pomachajcie. Cześć Bil, dzień dobry.
1: Cześć, cześć Kasiu.
0: Bil, no to...
1: Łebskie klimaty ciągną się aż do końca, powiedziałbym.
0: Dobra, teraz ja mam dla ciebie niespodziankę, bo chciałabym sprawdzić, jak tobie idzie to wakacyjne bingo. Jesteś gotowy? Dwa szybkie pytania.
1: Dawaj.
0: Czy były paragony grozy?
1: No, były paragony grozy, ale na szczęście pracuję w Radio Z, więc poradziliśmy sobie.
0: Na fakturkę, dobra. To z jakim sosem wariacie?
1: Zmieszanym sosem, ale nastrój nie jest zmieszany, bo jest jak najbardziej pozytywny, tym bardziej, że w Łebie poznajemy przeróżnych ludzi, no i między innymi takiego na przykład łebskiego Darka, cześć!
2: Cześć wszystkim, witam was!
1: Powiedziałeś mi, że znasz to miejsce jak własną kieszeń, byliśmy na Wydmach, poznaliśmy mnóstwo fajnych ludzi, co jeszcze można tutaj porobić?
2: Tutaj jak pojedziecie sobie do końca nadmorskiej, to macie stare bunkry, takie stare fortyfikacje, teren powojskowy, więc można sobie pozwiedzać, jest też taka huśtawka na skraju jakby z klifu. No może to na zachód słońca gdzieś tam trochę bardziej atrakcyjne, bo tak to jednak, tak jak my byliśmy na Wydmach, no to też trochę jest spinaczki generalnie.
1: Okej. No ja uważam, że tak bardzo dużo zwiedziłem. Teraz bym coś zjadł, teraz bym poszedł poleżeć i się poopalał. Posmarujesz mi po plecach?
2: Posmaruję ci, powiem ci, gdzie coś zjeść, tylko nie możemy teraz mówić tutaj, ale jak będziesz chciał, to cię zabiorę na dobre jedzenie.
1: Obiad niespodzianka, Kasiu, słyszysz?
0: No naprawdę, taki to pożyje. Jeszcze pamiętaj, Bil, o nosku, dobra? Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie zawsze nosek spieczony. Dzięki, Bil, i do usłyszenia. A my, no tak jak słyszeliśmy, były bunkry, ale nie martwcie się, bo jak u was bunkrów nie ma, to też może być fajnie. Radio Z i już. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
5: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca. Tylko w kinach.
13: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
14: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
15: Nie masz pomysłu na lato?
14: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie. Faster. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
16: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: chwilą w niebie Louis Armstrong w Radio Z o tym, jaki piękny jest świat. A wiecie, jaki piękny jest świat, jak się ma 550 tysięcy złotych na koncie? Ja nie wiem, ale oni już wygrali i wiedzą, że to są wielkie emocje.
1: W pierwszym momencie to jakby szok, że coś takiego się wydarzyło, nie? I dopiero po jakimś czasie, że jest właśnie wygrana.
2: Wysyłajcie, ja też w to nie wierzyłam, ale naprawdę się przekonałam, że warto, że takie rzeczy się zdarzają.
3: A tak, mówię, wyślę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I się udało.
0: A ja dzisiaj czuję, że też się uda. Nie wiem, czy wierzycie w znaki, ale swędzi mnie lewy nadgarstek. Raczej nie na deszcz, tylko myślę, że na wielką wygraną. A dzisiaj okazji do wygrywania jest naprawdę mnóstwo. Po pierwsze, w walizkach czeka na kogoś z was nawet 550 tysięcy złotych. Po drugie, pamiętajcie, że przez całe wakacje gracie podwójnie. Każdy wasz SMS zagra również w tym losowaniu na koniec miesiąca, a wtedy będziecie mogli wygrać nowiutką, piękną Hondę ZRV z olbrzymim bagażnikiem. I to nie wszystko, mam dla was jeszcze bonus od tej chwili do godziny 15. Każdy wasz jeden SMS mnoży 8 tysięcy razy. No po prostu żal nie skorzystać. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z
4: i już. Reklama.
5: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro!
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
16: Ale chyba nie włosów.
15: Akurat włosy wypadają mi garściami.
16: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
15: Ale łysienia u ciebie nie widać.
16: No właśnie.
17: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
18: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
20: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
21: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
20: Pamiętałem o wszystkim.
21: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
20: Dokładnie, kochanie.
21: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
20: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
21: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
22: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
23: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
24: Po reklamie.

0: Wielka wyprawa w Radiu Z. Jak wielka grecka przygoda. Kogo i dlaczego zabrałbyś na swoją wielką wyprawę? Może mamę? Jej mądrość to najlepszy kompas. Brata? To z nim najłatwiej przetrwać każdą burzę. Albo postaw na przyjaciela. Bo prawdziwych druhów poznaje się w boju. Zgłoś się na radioz.pl po pieniądze na wielką wyprawę do Grecji plus podwójne bilety na film Odyseja. Zmagań o wielką wyprawę w Radiu Z. Słuchaj po 13.
1: Reklama. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
13: Oj, lubię, Barbara. A co?
12: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
13: O, i to lubię najbardziej.
14: Kanter spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów, 4,99 kupując dwa opakowania.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Ale tato, tylko nie samochodem.
24: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
23: Super.
24: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
25: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
26: Po reklamie.
27: Już prawie 15 na zegarach, a my przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Na miejscu Iwona Kutyna, posłuchajmy najnowszych informacji.
28: Łukasz Żak skazany za śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej. Zmiana klimatu nie pomaga, coraz więcej kleszczy, coraz więcej chorych. Szaleństwo i euforia. Argentyna świętuje finał mundialu.
27: Piętnasta.
28: Maksymalna możliwa kara dla kierowcy, który doprowadził do tragedii na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak usłyszał wyrok 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15. Sądu wrócił właśnie nasz reporter Tomasz Kubat. Tomku, jak skazany przyjął to orzeczenie?
0: Wydawało się, że bez specjalnych emocji, co potwierdziła jego obrończyni Izabela Ławińska.
1: Ja z pokorą.
2: A pani jak skomentuje?
1: W mojej ocenie jest surowy. I na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
0: Oskarżyciel w tym procesie, Katarzyna Niemiec-Rudnicka, odwoływać się oczywiście nie zamierza. Wyrok całkowicie spełnił jej oczekiwania, bo jej zdaniem nie było żadnych okoliczności łagodzących. W przypadku tego oskarżonego nie ma szans na resocjalizację. Jedynym wyjściem jest izolacja od społeczeństwa, tłumaczyła pani prokurator.
3: To zachowanie Łukasza Żaka w mojej opinii nie wskazywało na to, że on odczuwa jakąkolwiek skruchę i że jest ona prawdziwa.
0: Podobnie postawę oskarżonego ocenił również sędzia Maciej Mitera, co w oczy powiedział mu podczas pełnego emocji uzasadnienia wyroku.
4: Powiem pana, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
0: Skazany będzie musiał także wypłacić zadośćuczynienie dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy dla każdej z trzech osób.
28: Współoskarżeni w procesie za ułatwianie ucieczki, zacieranie śladów i brak pomocy dla ofiar wypadku zostali skazani na wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Muszą też zapłacić zadośćuczynienie rodzinie ofiar wypadku. 6 osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło na autostradzie A4 między węzłem Opole Południe i Opole Zachód. Zderzyły się 4 samochody. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Studiowałeś za państwowe, odpracuj. Posłanka Lewicy Joanna Wicha, wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia i pielęgniarka, postuluje, by lekarze mieli obowiązek pracy w publicznej służbie zdrowia. Nasz reporter Marcin Friedrich wysłuchał gościa Radia Z. Jak posłanka sobie to wyobraża?
5: Nie sprecyzowała, czy chodzi o obowiązek określony w latach. Mówiła jednak, że skoro lekarz kształci się za publiczne pieniądze, powinien w jakiś sposób spłacić ten dług wobec społeczeństwa.
6: Oczekiwałabym, że odda trochę tego swojego czasu tej publicznej ochronie zdrowia.
5: Joanna Wicha dodała, że zawód lekarza i pielęgniarki to zawód z misją i powinno się go wybierać nie po to, by robić biznes, a pomagać ludziom. Marcin Friedrich, Radio Z.
28: Ministerstwo Zdrowia również proponuje, by lekarze byli obowiązkowo zatrudnieni w jednej placówce na przynajmniej pół etatu. Coraz więcej osób z chorobami odkleszczowymi. Tylko w Wielkopolsce w czerwcu odnotowano prawie 500 przypadków zachorowań na boreliozę. To o 40% więcej niż rok temu. Wyraźny wzrost zakażeń jest widoczny w całym kraju i wynika m.in. ze zmiany klimatu, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski.
7: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok, zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
28: Eksperci przypominają, żeby po spacerze w lesie czy parku dokładnie się obejrzeć. Zachęcają także do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Absolutne szaleństwo w Argentynie. Reprezentacja tego kraju drugi raz z rzędu awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 nad Anglią wprawiło media i kibiców w euforię. Tej ekscytacji przyjrzał się Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Co piszą i mówią o Albiceleste w ich ojczyźnie?
26: Dla Argentyńczyków futbol jest religią i to boskie uniesienie najlepiej oddaje argentyński komentator, który tak przeżywał zwycięskiego gola z Anglią w 94 minucie. Czy można coś więcej dodać? Dziennik La Nación i Clarín piszą o meczu stulecia i nazywają piłkarzy najlepszą drużyną w historii argentyńskiego sportu. Kibice na ulicach Buenos Aires w tym samym tonie. Jeśli nie cierpimy, nie jesteśmy Argentyną, to było coś niesamowitego. Finał mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę.
28: A w sobotę mecz o brąz Francja-Anglia. Już teraz natomiast u nas wiadomości ekonomiczne.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Poczta Polska uruchomiła aplikację na telefon, w której możliwe jest odbieranie, nadawanie i przeglądanie przesyłek cyfrowych. Na początek dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-poleconych i e-doręczeń. Obie usługi pozwalają odbierać korespondencję elektronicznie, bez konieczności wizyty na poczcie. Co trzeci ankietowany uważa, że przelew natychmiastowy powinien być standardem. Tak wynika z badania Związku Banków Polskich. Klienci banków coraz częściej z nich korzystają. W ciągu roku liczba transakcji wzrosła o 14%. Większość po takich taki przelew sięga przede wszystkim wtedy, gdy chce mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy. Polski rynek detaliczny w pierwszym półroczu skurczył się o 530 sklepów. Najwięcej ubyło sklepów z wyrobami tytoniowymi, piśmienniczymi i księgarń. Jak pisze Rzeczpospolita, zamykane są także małe osiedlowe sklepy spożywcze. Więcej jest natomiast sklepów owocowo-warzywnych, rybnych, sportowych czy piekarni. Polacy najczęściej wypoczywają w kraju. Wyjazdy w Polsce przestały być uzupełnieniem zagranicznych wakacji. Jak wynika z badania agencji SW Research, najczęściej za noc planujemy wydać do 400 zł za osobę. W przypadku wyjazdów weekendowych 39% respondentów deklaruje wydatki w przedziale 200 a 400 zł.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: Mamy dzisiaj czwartek, więc ja już sprawdzam prognozę pogody na weekend i najważniejsze pytanie brzmi, u kogo grill? Bo na termometrach około 31 stopni, trochę deszczu, ale nie powinno to przeszkadzać.
8: Do mnie rodzina wraca, więc nie mogę.
27: Kamil Baleja z nami, dzień dobry.
8: Dzień dobry, rodzina.
27: Ja na ciebie liczyłam, przecież nawet balkonu nie mam, to gdzie ten grill?
8: No dobra, no to ale całą Polskę mamy zmieścić, wszystkich słuchaczy?
27: Kamil ma duży ogród, dawajcie.
8: Ja z wami bardzo chętnie, ja z wami wszystko, naprawdę. Oddam wam ostatnie źdźbło trawy.
27: A masz kawę? Batonika?
8: Przy sobie?
27: No.
8: Nie.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Ale wczoraj się bób mam, jakbyś chciała.
27: Nie, to dziękuję.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wczoraj dostałem reprymendę od słuchaczki, żeby nie zagadywać tej końcówki, więc nie, absolutnie nie zagadałem. Moi drodzy, witam raz jeszcze, Kamil Baleja, 12 minut po godzinie 15. Dwa najważniejsze tematy na urlopie. Po ile ryba i co z pogodą? Nie wiem, czy słyszeliście, że nadciąga ochłodzenie i to już temat weekendu. W przyszłym tygodniu nie więcej niż 20 stopni deszcz. Ale słuchajcie, kochani, szukajmy pozytywów. Taka deszczowa pogoda ma dużo plusów. No na przykład... Dobra, tak na szybko nie wymienię,

Na pewno jakieś są. Ludzie kochani, gramy w wakacyjnie dla tych, co na leżaku, dla tych, którzy marzą o tym, żeby być na leżaku, dla tych, którzy już muszą zejść z leżaka, bo się spiekli. Wakacyjnie. Jennifer Lopez w Radiu Z.

0: Ależ kasry dzisiaj do wygrania, ludzie kochani. 550 tysięcy złotych to jest nagroda główna. I znowu po 17 będę dzwonił do kogoś, kto wejdzie do gry. Do kogoś, kto wyśle słowo Radio Z pod 7353 za 369 bat. Wczoraj Grażyna z Radomska wygrała 13 tysięcy złotych. Była na zakupach, kupowała rośliny do swojego ogrodu. No i jak tam, Grażynko, jak się czujesz? Opowiadaj, jak po finale?
1: Nie wiem, czy okrzyk, czy łzy, czy radość, czy jakiś, po prostu ja jestem w lekkim szoku, naprawdę. A okrzyk, owszem, no grajcie, grajcie, bo wygrywa się, wygrywa się.
0: Posłuchajcie, co mówi Grażyna, grajcie, bo się wygrywa. Radio Z 7353, tak, wchodzimy do gry. I uwaga, bo od teraz każdy SMS pomnożę przez 7 tysięcy, a w finale wakacji to jeszcze do wygrania nowiusieńka, oszczędna hybryda Honda ZRV. 7 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale, właśnie teraz. Radio Z 7353.

0: co, jest przebojowe lato z Radiem Z. Za chwilkę 15.30 wiadomości, a w nich A jak armia. Armia zaprasza kogo? Odpowiedź za chwilę.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
6: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie.
18: Komar.
17: Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
21: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
22: Po reklamie.
0: Na zegarach 15.30 w Radiu Z Wiadomości, na które zaprasza Iwona Kutyna. Zróbmy głośniej, posłuchajmy.
23: Kwalifikacja wojskowa w przyszłym roku potrwa od lutego do końca kwietnia, obejmie około 245 tysięcy osób. Chodzi przede wszystkim o mężczyzn urodzonych w 2008 roku. Przed komisją będą musiały stawić się także kobiety, które w przyszłym roku będą kończyć naukę w dziedzinach istotnych dla wojska, czyli na przykład absolwentki kierunków medycznych czy psychologicznych. Są zarzuty dla uczestnika bójki, po której zmarł strażak z Białego Dunajca. Władysław M. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu. Do tragicznej bójki doszło niemal dwa lata temu w remizie. 25-letni strażak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Zmarł po kilku dniach. Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przydzieliło mieszkania w budynku, który powstaje przy ulicy Przemysłowej. O wszystkim zdecydowało losowanie, mówi prezes towarzystwa Tomasz Gierczak.
1: Cieszy nas ogromne zainteresowanie, jak również pozytywna bardzo reakcja osób, które otrzymały konkretne mieszkanie. Przydział mieszkań dla osób zakwalifikowanych odbywa się poprzez losowania przy udziale notariusza, tak żeby każdy miał pewność, że odbywa się to w sposób przejrzysty.
23: O wynajem 97 mieszkań ubiegało się ponad 300 osób. Najemcy będą mogli wprowadzać je od października. A już teraz sprawdzamy, co na drogach. Dwa pasy w stronę Wrocławia zablokowane na czwórce za węzłem Opole Południe. Zderzyły się 4 samochody, 6 osób jest rannych. Wcześniej na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Ruch tylko pasem awaryjnym. Zostajemy na czwórce. W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie zderzyły się 2 osobówki. Zablokowane jest jeden pas w stronę Wrocławia. Obecnie korek ma 8 km. Korkuje się też A1 na Śląsku z powodu prac drogowych. Tuż za Bytomiem jest 5-kilometrowy zator w kierunku Częstochowy. Podobny korek jest na ekspresowej 8 na Mazowszu, na wysokości Radzymina także prace drogowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Białego Stoku, a jeśli widzicie utrudnienia na drodze, dzwońcie.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
0: Wreszcie spokojna noc, bez deszczu, bez burz. Dzisiaj na termometrach zobaczymy średnio 17-18 stopni, chłodniej nad morzem 12-13, a jutro upalny dzień, 30-31 stopni praktycznie w całej Polsce. Ale o czym już mówiłem, nadciąga ochłodzenie.

0: Śpiewał dla was Ed Sheeran. A za granicą, nie wiem czy wiecie, że USA chcą zrezygnować ze zmiany czasu. Kongres jest na tak, zagłosowali, chcą pozostać przy czasie letnim. I Donald Trump powiedział, to jest najlepsze, że on woli czas letni, bo można dłużej pograć w golfa. To jest mistrz. Ale czekajcie, zaraz, powoli, hola hola. Ja pamiętam, że u nas w 2017 roku PSL mówił, że to koniec ze zmianą czasu, że my to zniesiemy w 2017. Także jak politycy coś obiecają, to nie trzeba im co 10 lat przypominać. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
18: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
19: Wakacyjna żądza pieniądza.
18: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
20: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
18: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
21: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
22: Po reklamie.

0: Wygrywasz 550 tysięcy złotych. Ale żeby to zabrzmiało, to się może dzisiaj wydarzyć po 17. SMS Radio Z pod 7353. Tak wchodzisz do gry. I pamiętajcie, że jeszcze przez 4 minuty do 16 każdy SMS mnożymy 7 tysięcy razy. 7 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale. Radio Z 7353.
1: Reklama.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
6: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
5: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
6: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
7: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
5: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
22: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
21: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
23: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Po reklamie.
0: Czwartkowe popołudnie z Radiem Z. Godzina 16 na horyzoncie. Wiadomości już teraz. Iwona Kutyna. Posłuchajmy.
24: Rosyjskie myśliwce znów przechwycone przez polskie samoloty. Limity wynagrodzeń i umowy z lekarzami, trójstronne rozmowy o służbie zdrowia. Fałszował badania techniczne samochodów, ruszył proces diagnosty.
0: Szesnasta.
24: Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem dwa rosyjskie Su-30. Poinformował o tym na platformie X szef MON-u, jak napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Po zakończeniu tej operacji piloci 30 km od Jastrzębiej Góry przechwycili kolejny samolot, tym razem rozpoznawczy IU-20. Po zakończeniu polskiej eskorty rosyjskie samoloty zostały przejęte przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Kolejne rozmowy minister zdrowia na temat zmian w systemie. Trwa zespół trójstronny z udziałem Jolanty Sobierańskiej-Grędy i przedstawicieli związków zawodowych oraz pracodawców. Omawiane są szczegóły pakietu zmian, które w przyszłym tygodniu przyjmie rząd. Przed Centrum Dialog jest reporter Radia Z Daniel Wrzos. Co jest na stole?
1: Dwa projekty ustaw, m.in. o jawności konkursów w szpitalach. Zakaz ma dotyczyć podpisywania umów ze spółkami lekarzy, które wygrały konkurs i wykonują świadczenia medyczne. Drugi, większy pakiet dotyczy wynagrodzeń, czyli na przykład limitu stawki godzinowej do 240 zł.
2: Zdajemy sobie sprawę, że jest to duża zmiana dla publicznego systemu ochrony zdrowia i chcielibyśmy, żeby te zmiany były wprowadzone z dużą starannością.
1: Minister Sobierańska-Grenda nie zgadza się też na płacenie lekarzom procentów od wykonanych przez nich procedur. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
24: Limit wynagrodzeń za godzinę miałby wejść w życie od stycznia. Nie ma koalicyjnej jednomyślności w sprawie wyboru prezesa IPN-u. I Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiadają głosowanie przeciw. Inaczej PSL, który Mateusza Szpymę popiera. I na dziś wszystko wskazuje na to, że będzie w tym razem z PiS-em i Konfederacją. To jest bardzo dobry kandydat, przekonuje szef klubu ludowców Krzysztof Paszyk i liczy na refleksję koalicjantów.
3: Jeszcze jest czas, będziemy rozmawiać do końca, przekonując o tym, że warto dać szansę IPN-owi pracować.
24: Na zwrot akcji jednak się nie zanosi od początku i konsekwentnie mówimy, że tej kandydatury nie poprzemy, odpowiada szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
4: Wiem, że będzie miał takie poparcie w Sejmie i PSL-u i Polski pewnie 2050, że ta kandydatura zapewne w Sejmie uzyska większość, natomiast do wyboru na szefa IPN-u potrzeba również zgody Senatu i tutaj tej większości nie będzie.
24: Sprawa jest na tyle trudna, że wybór prezesa IPN-u już dwukrotnie spadał z porządku obrad Sejmu. Po ostatnich ulewach rośnie poziom wody w zbiorniku pilchowickim przed Zaporą. Remont jest częściowo wstrzymany. Nadal nie ma tam barier, które ograniczyłyby ryzyko zanieczyszczenia i powstawania kolejnych katastrof ekologicznych. W Pilchowicach jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak to na dzisiaj wygląda?
7: Nowych przypadków śniętych ryb nie ma. Kolor wody jest jednak, jak widzę, brązowy, mętny. Miejscami tworzy się taki kożuch na powierzchni. Nie ma jeszcze ostatecznych informacji o planie na zatrzymanie spływu tych osadów z dna zbiornika. Wszystkie służby czekają też na wyniki badań chemicznych osadów, a te mają być dopiero w przyszłym tygodniu. Na teraz parametry tlenowe w wodzie pogarszają się. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
24: Tauron Ekoenergia, odpowiedzialny za remont zapory, ma przedstawić konkretne rozwiązania pomocy dla mieszkańców i przedsiębiorców. Ruszył proces diagnosty auta z Jarocina, który sfałszował prawie 400 przeglądów samochodów. Tyle samo mężczyzna usłyszał zarzutów dotyczących poświadczenia nieprawdy w dowodach rejestracyjnych. Szczegóły sprawy zna Adam Kaźmierczak. Co dokładnie robił oskarżony?
25: Mężczyzna stwierdzał sprawność pojazdów w tempie ekspresowym. Wystarczyło, że jedynie przejechały one przez stację diagnostyczną. Jak ustalili śledczy, podbijał on także dowody rejestracyjne na przyszły rok samochodom, których nawet nie widział. Aktualne przeglądy u 69-latka miały zrobione pojazdy będące w tym samym czasie za granicą. Mężczyzna odpowie teraz za korupcję. W sumie usłyszał 372 zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
24: Jak wynika z ustaleń policji, mężczyzna fałszował przeglądy przez prawie 10 miesięcy. Większość much, komarów i ich krewnych lata w zaskakująco podobny sposób, mimo ogromnego zróżnicowania tej grupy owadów, wynika z badania holenderskich naukowców. Przeanalizowali 133 gatunki muchówek. U większości ruchy skrzydeł i aerodynamika lotu okazały się bardzo podobne. Wyniki mogą mieć znaczenie nie tylko dla biologii ewolucyjnej. Strategie lotu mogą na przykład inspirować konstrukcję mikrodronów. W Radiu Z czas na magazyn mundialowy. Marcin Powidał.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Wikęt, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
28: W grze o tytuł Mistrza Świata pozostała już tylko jedna niewiadoma. Marcin Powideł, kłaniam się nisko, to jest magazyn mundialowy w Radiu Z. Rywalem Hiszpanii w finale będzie Argentyna, która po dramatycznym boju pełnym walki, determinacji i zaciekłości pokonała Anglię 2-1. Albiceleste w 92 i 94 minucie strzelili dwie bramki. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Lautaro Martinez.
29: Messi mete el centro!
5: jest Argentyna!
28: Tak, w uniesieniu przeżywał zwycięskiego gola argentyński komentator, a oto co tuż po meczu mówił Lautaro Martinez. Odkąd mój tata kupił mi pierwszą parę butów piłkarskich, marzyłem o tym momencie, to jemu dedykuję tę bramkę. Mistrzów świata do zwycięstwa nie po raz pierwszy na tym mundialu natchnął Leo Messi, który asystował przy obu golach. Argentyna w finale, Buenos Aires odleciało. Wielki finał, Hiszpania-Argentyna w niedzielę, dzień wcześniej mecz o brąz, Francja-Anglia.
27: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.wiked.pl.
6: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
0: Przed nami spokojny wieczór, spokojna noc, bez deszczu, bez burz. Gdzie niegdzie może pokropić, tylko w okolicach Wrocławia. 12 stopni, najchłodniej będzie nad morzem, a najcieplej tej nocy w Zielonej Górze 19. Jutro kolejny bardzo przyjemnie ciepły dzień. Na termometrach zobaczymy nawet 31 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
6: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Przebojowe lato z Radiem Z, Kamil Boleja. Yeah. No i panowie z Backstreet Boys. To co? Pomruczymy razem?

działeczce. Brzmi jak złoto, co? To Coldplay, We Pray. Tutaj Radio Z, 13 minut po godzinie 16. Argentyna, Hiszpania. Ależ to będzie finał. A jakby go tak, słuchajcie, obejrzeć na nowym telewizorze? Co państwo na to? Z okazji mundialu w Radio Z wręczamy wam telewizory w ramach naszej zabawy Królowie Strzelców w Radio Z. Uwaga, uwaga, czas na dzisiejszą zagadkę. Uwaga, uwaga, pytanie brzmi: co i dlaczego powinno znaleźć się w niezbędniku kibica przy oglądaniu meczu? Znaczy, myślę sobie, że gdybym był wami, to bym zadzwonił i powiedział na przykład, że jakby grała Polska, to się powinno w tym niezbędniku, powinien się znaleźć młotek, żeby można było sobie wybić zwycięstwo z głowy. Ale ja nie mogę wygrać, a wy możecie. Czekam na wasze propozycje, niech będą kreatywne, niech będzie nutka szaleństwa. W końcu nagroda pyszna. Najciekawszą odpowiedź wymieniam na telewizor i to jeszcze przed 17. Dzwońcie już teraz. 321, 321, 321. Co się powinno znaleźć w niezbędniku kibica? 321, 321, 321. Dzwońcie.

0: najbardziej wakacyjny numer świata, co? Formacja Żywych Schabów, Lato. I tak wam gramy, to jest w końcu przebojowe lato z Radiem Z. A Grześka znacie? Grzesiek u nas wygrał 30 tysięcy złotych i chciałby wam teraz coś powiedzieć.
1: Witajcie, tutaj Grzegorz z Poznania. 3-4 złote na SMS-a to nie jest jakaś wielka kwota, a naprawdę może spełnić wielkie, wielkie marzenia. W moim przypadku to się stało, zaryzykowałem, także walczcie, bo warto.
0: Dzisiaj nagroda główna to aż 550 tysięcy złotych, a finał za godzinę. I zróbmy tak, żeby teraz wam nieco ułatwić wygrywanie. Od teraz każdy SMS zamienimy aż w 12 tysięcy SMS-ów. 12 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale. Radio Z pod 7353 za 3,69 W. Tylko trzeba się pospieszyć. 550 tysięcy złotych za godzinę. Wielki finał. Kasa czeka, no to śmiało. Radio Z 7353. Tak wchodzimy do gry.

0: wybitnie słoneczna Meghan Trainor. Za chwilkę 16:30, zaraz wiadomości w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media Expert taniej.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1890.

0: reklamie.
1: Tutaj Radio Z, jest 16.30. Sprawdźmy, co w wiadomościach. Iwona Kutyna przy mikrofonie.
2: Zarzut propagowania nazizmu na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz dla Kolumbijczyka. Mężczyzna w miejscu pamięci pozował do zdjęcia, wykonując gest pozdrowienia hitlerowskiego. Zatrzymany przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze. Szkoły wyższe robiły swoich studentów albo kandydatów na studentów w balona. UOKiK postawił zarzuty dwóm dawnemu kolegium humanum za pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki. Na celowniku także Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, mówi Agnieszka Majchrzak z UOKiKu.
3: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
2: Urząd może nałożyć na szkoły kary do 10% obrotu. Kolejne szklane powierzchnie na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku zostały wyklejone folią z kropkami, które mają ograniczyć kolizję z ptakami. Budynek jest w pobliżu parku i lasu, a wiele ścian jest przeszklonek. Folie z kropkami są sygnałem dla ptaków, że w tym miejscu nie przelecą. Metoda jest skuteczna, nie jest też uciążliwa dla użytkowników budynku. A czy uciążliwie na drogach? Sprawdzamy.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
2: Stoicie na ekspresowej 7 w Gdańsku. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas za węzłem Lipce. Uważajcie, jadąc w stronę Gdyni. Także na S7, ale na Mazowszu zablokowany jest pas za węzłem Lesznowola. Spowolnienie na trasie w kierunku Krakowa. Utrudnienia mogą tu potrwać jeszcze godzinę. Wahadło na Krajowej 60 na Mazowszu. We wsi Gołymi na środek między Makowem Mazowieckim a Ciechanowem osobówka zderzyła się z tirem. Zaczyna się korkować w obu kierunkach. Jeszcze A1 w Łódzkiem za węzłem Kamińsk. Trwają prace drogowe nieprzejezdne. Są dwa pasy na trasie do Katowic. A jeśli obok Was dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych. CarBazar.pl.
1: Notujemy 29-28 stopni jutro mniej więcej w Szczecinie i w Zielonej Górze, 30-31. No to jutro będzie standard, takie termometry, taką pogodę prognozujemy dla Bydgoszczy, dla Warszawy, dla Lublina, dla Kielc, Rzeszowa, praktycznie w całym kraju jutro upał.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: za 20 minut będzie godzina 17. To było coś dla tych, którzy dzisiaj wybrali na popołudnie puste węglowodany, jakaś drożdżuwa z owocami. A co, ludzie, w końcu są wakacje, a do drożdżuwy, do popołudniowej kawy jeszcze Michał Szpak, nowy, świeży, fajny. Tutaj Radio Z, tutaj przebojowe lato. Za moment m.in. Mike Oldfield, Maggie Rayleigh, a w planach, kochani, wręczanie telewizorów. Ktoś z was niebawem wygra wielki telewizor od Radio Z.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej
5: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
2: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Radio Z i już.
7: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: to jest moment, w którym się pojawia stroboskop na imprezie. Tutaj Radio Z, tutaj przebojowe lato, moi drodzy. Kto zostanie królem strzelców? Bo my wam wręczamy fantastyczne telewizory w Radio Z. Dzisiaj pytałem, co się powinno znaleźć w niezbędniku kibica. Oj, propozycji było mnóstwo, ale ta najbardziej wykręcona to ta.
1: Witam, Maciej z Bydgoszczy. No różowe okulary to banał, ale myślę, że powinny też być stopery, bo anoż Edyta Górnia będzie śpiewać przed meczem hymn.
0: Macieju z Bydgoszczy, dzień dobry.
1: No witam, witam cię, Kamilu.
0: Kolega zawsze taki dowcipny?
1: Staram się, ale nie zawsze wychodzi.
0: No tym razem wyszło, mój drogi. Maćku, jedziesz do Bydgoszczy właśnie, zmierzasz dużym tirem, dużym samochodem, stanąłeś na przystanku, żeby z nami pogadać. A jak tam ścieżka dzisiaj do Bydgoszczy, dobrze?
1: Spokojnie, słonecznie, ciepło, dobrze, klimatyzacja działa.
0: Słuchaj, a czy ty miałbyś miejsce na telewizor w tym samochodzie jeszcze?
1: Mam mały, ale większy by się przydał do domu na pewno.
0: Proszę bardzo, są oklaski, mój drogi, bo ja już teraz wchodzę na stronę mediaexpert.pl i widzę idealny telewizor, na którym obejrzysz wielki finał Mistrzostw Świata. Hisense 55 A6Q. 55-calowy ekran, który sprawi, że każda akcja przyciąga uwagę, a tam są takie szerokie ujęcia stadionu, będą robić jeszcze większe wrażenie. Posłuchaj tego. Wyraźny obraz, kinowy klimat sprawią, że łatwo zapomnisz, że kibicujesz z własnego salonu, możesz przyjaciół zaprosić, znajomych, będzie jak w kinie. Jeszcze do tego wygodna kanapa, coś do chrupania i można przeżywać każdy mecz jak finał. Mój drogi, telewizor jest twój!
1: Super, super, dzięki bardzo. Przyda się na pewno, bo już tam to w salonie jest już stary, także przyda się go zmienić. No na dobra, pewno.
0: I jeszcze najważniejsze pytanie. Argentyna czy Hiszpania?
1: Hiszpania.
0: Jednak Hiszpania, ja też jestem team Hiszpania, zobaczymy. Wszystkiego dobrego, no, szerokości, jedź ostrożnie do domu.
1: Dzięki Kamilu i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, ściskamy was i proszę nas słuchać, bo takie niespodzianki jak telewizory, prezenty zdarzają się na antenie Radio Z często.

0: proszę Państwa, uwaga, bo zbliżamy się do wielkiego finału. 550 tysięcy złotych, tyle dzisiaj można wygrać w Radiu Z. 550 tysięcy po godzinie 17. To jest ostatni moment, żeby dołączyć do gry. Jak to robimy? Wysyłamy SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Jak się pospieszycie, to jeszcze przez 6 minut piękny bonus. Każdy SMS zamieniam w 12 tysięcy SMS-ów. 12 tysięcy szans na udział w wielkim finale. Radio Z, 7353.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Korościel i Marcin Sońka. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
3: Super.
4: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
5: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
14: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
19: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
20: Weź Ibuprom Zatoki.
19: Ibuprom Zatoki?
20: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
19: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Radnie w celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorozność, zatok oprócz nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
21: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Po reklamie.
22: Czwartek, 16 dzień lipca, godzina 17, już prawie. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutna.
23: Moskwa testuje nasze możliwości. Rosyjskie samoloty przechwycone przez polskie myśliwce. PiS na rozdrożu. Ultimatum partii na Mateusza Morawieckiego nie działa. Dwóch mężczyzn skazanych za zniszczenie bocianiego gniazda na Śląsku.
22: 17.
23: Rosyjskie samoloty bojowe znów blisko naszych granic, poinformował o tym wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Analizujesz te doniesienia i to już kolejny dzień z podobnymi incydentami.
24: Dokładnie, do analogicznych sytuacji doszło także wczoraj i przedwczoraj. Dziś najpierw para dyżurna polskich myśliwców z Malborka przechwyciła nad Bałtykiem dwie bojowe maszyny Su-30. Potem już wracając do bazy, polscy piloci zrobili to samo z samolotem rozpoznawczym Il-20. Nasze siły zbrojne w zasadzie już regularnie muszą reagować na tego typu zaczepne działania. Jak przekazał w wpisie na portalu X wicepremier Kosiniak-Kamysz, jego zdaniem Rosjanie celowo testują możliwości naszych systemów obrony powietrznej. Wciąż jednak ani razu nie doszło do naruszenia naszych granic.
23: Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców za pomocą systemów elektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zostaje planowana na koniec lipca impreza też. To odpowiedź stronników byłego premiera na uchwałę prezydium PiSu. Kierownictwo partii zakazało przynależności do stowarzyszeń czy fundacji, a brak pokory może oznaczać wyrzucenie z szeregów. Tu decyzja i odpowiedzialność za nią należy do władz partii, mówi Krzysztof Szczucki.
25: Jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy. Uważamy, że mamy wiele do wniesienia w środowisko Prawa i Sprawiedliwości. I będzie wielką stratą dla tego środowiska, gdyby taką decyzję kierownictwo partii podjęło.
23: Według polityków obozu władzy to początek końca Prawa i Sprawiedliwości, ocenia senator Grzegorz Schetyna.
26: Stracił sterowność Kaczyński, takie mam wrażenie. Nie ma pomysłu na to, w jaki sposób znaleźć porozumienie z Morawieckim, z tą grupą, jakby upodmiotowić. To jest takie archaiczne działanie tutaj i będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
23: I władze Prawa i Sprawiedliwości na wykonanie uchwały dały politykom 7 dni. 350 tysięcy euro było w walizce młodego Ukraińca, który jechał autokarem z Niemiec do Warszawy. Niemiecki urząd celny zatrzymał prawdopodobnie kuriera, który przewoził pieniądze nielegalnego pochodzenia. Z Berlina Wojciech Hernes.
27: 7 szczelnie zafoliowanych paczek banknotów miał 22-letni Ukrainiec podróżujący liniowym autokarem ze Stuttgartu przez Berlin do Warszawy. Podczas rutynowej kontroli urzędu celnego w Berlinie na pytanie, czy masz większą gotówkę, odparł nie, a miał i to nie małą, bo 350 tysięcy euro. Teraz zatrzymanym w Berlinie kurierem zajęły się niemieckie służby, które próbują wyjaśnić pochodzenie przemycanych pieniędzy i adresata przesyłki. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
23: Mężczyzna zatrzymany został tydzień temu, ale ze względów bezpieczeństwa niemiecki urząd celny przekazał informację dopiero teraz. Są wyroki za zniszczenie bocianiego gniazda w gminie Panki na Śląsku. Sąd w Częstochowie w dwóch odrębnych sprawach skazał Zbigniewa W., byłego wójta Panek, na 1000 zł grzywny, a pracownika energetycznej spółki Jarosława S. na 500 zł grzywny. Byłemu wójtowi policja zarzuciła zniszczenie bocianiego gniazda, usunięcie go ze słupa energetycznego. Pracownikowi Tauronu Dystrybucji płoszenie bociana oraz usunięcie gałązek przyniesionych do budowy gniazda. Bocian biały jest w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu reaguje na doniesienia, że pacjent musiał zapłacić za parking ponad 1300 zł. Mężczyzna przyjechał na SOR, bo nie czuł się dobrze. Nie spodziewał się, że spędzi tam 3 dni. To pierwsza taka sytuacja od momentu wprowadzenia opłat za parkowanie przy szpitalu, mówi Radiu Z dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
28: Tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty. Parking, który ma szpital, dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Jest to parking krótkoterminowy. terminowy, w którym zwalnianie wszystkich miejsc jest kluczowe dla dostępu jak największej liczbie pacjentów.
23: Szpital przekonuje, że dzięki wysokim cenom za parking problem ze znalezieniem wolnego miejsca jest mniejszy, bo jest większa rotacja samochodów. Darek Klimczak spędzi z Wami ten wieczór. Na kolejne wiadomości zapraszam w jego imieniu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Noc deszczowa tylko na Dolnym Śląsku. Wszędzie indziej można podziwiać gwiazdy, bezchmurne niebo praktycznie. Jutro bardzo ciepło, 29, będzie 30, będzie nawet 31 stopni, pokażę to termometry. Upał, ale od przyszłego tygodnia ochłodzenie.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Może w domu, może w samochodzie w drodze do domu, może na zakupach, może jeszcze w pracy. Wszędzie można przytulić wielką kasę w Radiu Z. Bardzo przyjemny moment dla nas. Mamy nadzieję, że dla Was również. Moment emocjonujący, bo my właśnie przed chwilą wylosowaliśmy numer telefonu i teraz będziemy do Was dzwonić w sprawie wielkiej kasy. Trzeba odebrać
1: wybrany numer
0: ten
1: obecnie
0: telefon.
1: Jest zajęty.
0: No ja, ale zajęty? No zajęty telefon, nie róbcie nam takich rzeczy. No dobrze, jeżeli taki sygnał się pojawia, to oznacza, że my mamy też coś na otarcie łez, czyli 1000 złotych mamy dla kogoś, kto mógł teraz wygrać. Fajną gotówkę, ale się nie udało, moi drodzy. Trudno, bywa i tak, niech to będzie dla Was nauczka przed jutrem, bo jutro tak mi trochę świeżbi ręka, moi drodzy. Mam ochotę, żeby jutro zaszaleć, w piątek, wiecie, koniec tygodnia, kolejny weekend wakacyjny przed nami, więc graliśmy o 550 tysięcy złotych. Zapomnijcie o tej kasie, nie ma tych pieniędzy, od jutra gramy o 600 tysięcy. A czekajcie, a może, a nie, czego? Dobra, jeszcze raz, zapomnijcie o tej kasie, nie ma tej kasy. Od jutra gramy o 650 tysięcy złotych. Dobra, zróbmy jeszcze inaczej, ale to już tak naprawdę ostatecznie. Od jutra, kochani, 700 tysięcy złotych. Te pieniądze możecie wygrać w jutrzejszym finale. 700 tysięcy złotych. Jeszcze jest na koniec wakacji Honda ZR-V. Trzeba teraz wejść do gry. Najlepiej zrobić to teraz, wysyłając Radio Z pod 7353. 700. Wow, ale kasa, co?
2: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

21 minut po godzinie 17, tutaj Radio Z. Teraz musi paść najważniejsze pytanie o tej porze. Moi drodzy, czy jest jeszcze miejsce na rozbicie parawanu na plaży? Jest? A czy moglibyście zrobić rezerwację dla nas, dla słuchaczy Radio Z? No i proszę zrobić jeszcze odrobinkę miejsca, bo teraz za tym parawanem to pojawi się ten gość. Prawdziwy czarodziej. Bruno Mars, Just the Way You Are. To jest w końcu przebojowe lato w Radio Z.

0: Proszę, proszę, proszę, jaki klimat nam tu wyczarował. Bruno Mars w Radiu Z. Zaraz będzie 17:30, za chwilkę wiadomości u nas, bądźcie. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
2: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
1: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
2: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
10: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Po reklamie.
14: Dzień dobry panu.
15: Dzień dobry panu i państwu też.
14: Darek Klimczak z nami. Wiadomości w Radiu Z 17.30. Posłuchajmy.
15: Sąd apelacyjny w Warszawie po raz trzeci nie zgodził się na wydanie listu żelaznego dla Michała Kuczmierowskiego, przybywającego w Londynie byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Sąd oddalił zażalenie obrony. Brak listu żelaznego oznacza na przykład to, że po powrocie do Polski Kuczmierowski od razu może trafić do aresztu. Na razie jest w Londynie, gdzie 24 września odbędzie się rozprawa w sprawie jego ekstradycji. Po 5,5 roku więzienia dostali dwaj hakerzy, którzy 2 lata temu zaatakowali system komputerowy londyńskiego transportu. Straty z tego powodu sięgnęły niemal 30 milionów funtów. Z powodu wagi stworzonego problemu sąd tym razem nie uwzględnił młodego wieku hakerów. Mają 18 i 20 lat. Niemiecka armia testuje drony, które ewakuują rannych z linii frontu. Bezzałogowce mogą transportować osoby, które ważą nie więcej jak 135 kg. Mają zasięg do 50 km. Zabytkowa wieża wodna w Orzeszu na Górnym Śląsku będzie wyremontowana. Będzie to kosztować 1 200 000 zł. Remont ma być skończony jeszcze w tym roku. Potem w wieży ma być magazyn sprzętu na potrzeby obrony cywilnej. W wiadomościach dla kierowców prośba do jadących A4.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
17: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
15: Na początek jednego korku na Krajowej Jedynce na Śląsku w Piasku na odcinku Pszczyna-Tychy zderzyły się dwa auta. Zablokowany jest pas w stronę Katowic. Zator także na dwójce w Wielkopolsce między węzłami Nowy Tomyśl a Bóg Osobówka zderzyła się z ciężarówką w kierunku Warszawy i jedziecie jednym pasem. 8-kilometrowy korek jest na ekspresowej 8 na Mazowszu.
18: Stronę Białego Stoku za Radzyminem, wszystko pięknie stoi.
15: Korek na 2-3 kilometry z powodu prac drogowych. I na koniec jeszcze A4 z Legnicy do Wrocławia. Z map wynika, że nie ma tam przejazdu do autostradą za Wądrożem. Korek robi się już za Mikołajowicami. Stąd prośba, dajcie nam znać, co tam się stało. 321 321 100 powiem za godzinę.
13: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
14: Jutro to będzie gorąco. Oj, ludzie, co się będzie działo? Na termometrach zobaczymy średnio 30 stopni, gdzieś odrobinkę chłodniej na północnym wschodzie 28, 31 na zachodzie, 32 na południu prognozujemy. W centrum podobnie. Deszczowo, burzowo. Jeżeli jest upał, to często burze się pojawiają. No i te burze jutro się pojawią przede wszystkim na zachodzie i na Dolnym Śląsku. To jest Przebojowe Lato z Radiem Z. Kamil Baleja, witam raz jeszcze. A to jest wielki powrót do lat, kiedy pytaliśmy, czy możesz się mi wpisać do pamiętniczka. Ace of Base!

0: 16 lipca, tutaj Radio Z, tutaj Przebojowe Lato. Właśnie zobaczyłem, że dzisiaj piękne święto, słuchajcie. Dzień kawy domowej. Kawy domowej, czyli inaczej, kto wie? Dokładnie, świnki morskiej. I mam wrażenie, że kiedyś ludzkość dzieliła się na dwie grupy. Na tych, którzy w domu mieli chomika i na tych, których rodzice dali się namówić na świnkę morską, na kawę domową. Tylko to było w czasach, kiedy nie mieliśmy na wszystko alergii. To co, może do kawy popołudniowej za chwilę Police? Every Breath You Take?
1: Reklama.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: na mediaexpert.pl. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
1: Mamo, czy wygra Polska?
2: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej
9: masz. Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: przy takich dźwiękach, kiedy się zakładało klapeczki, prawda, i się wjeżdżało na parkiet. Tak, The Bauza, tak gramy w Radiu Z, to jest w końcu przebojowe lato. Niebawem 18, niebawem wiadomości, bądźcie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
17: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: O, cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Po reklamie.
22: Świetna reakcja. Warto zrobić głośniej. 18 się zbliża. Wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak.
23: Po wyroku w sprawie wypadku na trasie Łazienkowskiej obrona zapowiada apelację. Kleszcze są coraz bardziej agresywne. Powiemy, jak się im nie dać. Piłka nożna nie tylko za oceanem. W Polsce rusza nowy sezon. Na początek mecz o Super Puchar.
22: 18.
23: 20 lat za kratkami. Taki wyrok usłyszał dzisiaj kierowca, który 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie w wypadku zabił młodego mężczyznę, ranił jego żonę i dzieci. W centrum miasta jechał ponad 220 km na godzinę. Był pijany, kręcił film telefonem komórkowym. Miał też odebrane prawo jazdy za wcześniejsze wykroczenia. Te okoliczności, jak i brak skruchy, sprawiły, że jedynie najwyższa możliwa kara jest sprawiedliwym wyrokiem, komentowała prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
24: Nie ma tutaj żadnych przesłanek wskazujących na to, że jest jeszcze możliwa jakakolwiek resocjalizacja. I w przypadku takich przestępców no jedyną drogą, jedyną reakcją wymiaru sprawiedliwości jest po prostu odizolowanie ich od społeczeństwa dla bezpieczeństwa obywateli.
23: Będzie apelacja ze względu na rażącą surowość wyroku, odpowiadał obrońca skazanego Izabela Ławińska.
25: Akurat ten człowiek wybitnie został postawiony na świeczniku. Zapewne państwo też znacie przypadki innych przestępstw, gdzie znacznie gorsze czyny zostały popełnione i ja nie widziałam, żeby aż takie komentarze, takie sugestie, co do wyroku się pojawiały. I proszę państwa, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jest wiele osób o gorszych kartach karnych.
23: Sam skazany Łukasz Żak nie skomentował wyroku, oświadczył tylko, że go zrozumiał i przyjął do wiadomości. Nieprawidłowości o łącznej wartości 120 miliardów złotych wykazały kontrole dotyczące wydatkowania pieniędzy publicznych w latach 2020-2023. Ministerstwo Finansów poinformowało, że audyty Krajowej Administracji Skarbowej ujawniły tworzenie pozorów formalnej poprawności dokumentów. Do prokuratury skierowano 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
0: 120 miliardów złotych, około 3% naszego PKB, chociażby 68 milionów złotych nienależnie wypłaconych wynagrodzeń w zarządach oraz radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
23: Audyty wykazały na przykład, że w Ministerstwie Sportu rozdano dotacje o wartości ponad 200, a w MSZ-cie ponad 50 milionów złotych. Po ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej prezydent miasta apeluje o uspokojenie emocji. 54-letni mężczyzna, który okazał się kierowcą miejskich autobusów na zwolnieniu lekarskim, miał wulgarnie obrażać dziewczynki i naruszyć nietykalność jednej z nich. Co Bielsko-Biała zrobi, by podobne sytuacje się nie powtarzały, to sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
1: Miasto, mimo że sprawa wywołała szeroką dyskusję w Polsce i spotkała się z reakcją strony ukraińskiej, nie zapowiada dodatkowych szkoleń. Bielski magistrat przekonuje, że kierowcy autobusów regularnie szkolą się z bezpieczeństwa, komunikacji i obsługi pasażerów i obowiązuje ich kodeks etyki zawodowej, który nakazuje szacunek oraz równe traktowanie każdego pasażera. Urzędnicy podkreślają też, że w tym przypadku procedury zadziałały. Kierowca prowadzący wtedy autobus zareagował i wyprosił agresywnego mężczyznę. Szymon Kastelik, Radio Z.
23: Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego znieważenia na tle narodowościowym. Przyznał się. Coraz więcej osób choruje tego lata na choroby po ukąszeniu kleszcza. Z danych sanepidu wynika, że w Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało 40% więcej osób niż w zeszłym roku. Wzrost zachorowań związany jest m.in. z ociepleniem się klimatu. To sprawia, że kleszcze stają się coraz aktywniejsze, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski i przypomina o odpowiedniej ochronie przed pajęczakami.
2: Spacerując gdziekolwiek na łonie natury, zawsze po powrocie obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe.
23: Przed wyjściem spryskajmy się także odstraszaczami, a tak w ogóle pomyślmy o szczepieniach. Do końca mundialu już tylko dwa spotkania o brąz i o złoto. Tymczasem po wakacyjnej przerwie rusza sezon piłkarski w Polsce. Dziś jego pierwszy akord, pojedynek o Super Puchar. Mistrz kraju Lech Poznań zagra przy Bułgarskiej z triumfatorem Pucharu Polski, Górnikiem Zabrze. Chcemy zrobić to, czego nie udało się przed rokiem, mówi trener kolejarza Nils Fredriksen.
3: It's an important game for us. We are playing for a trophy. Last season we lost the Super Cup game. We will try to do everything we can to win.
23: To dla nas ważny mecz. Poprzednie spotkanie o Super Puchar graliśmy, dzisiaj zrobimy wszystko, aby go zdobyć, mówił Fredriksen. Spotkanie Lech Górnik za godzinę, mecze pierwszej kolejki nowego sezonu PKO Ekstraklasy w następny weekend.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: I teraz konkret. Na górze będzie najzimniej dzisiaj, na dole najcieplej. 12 stopni na górze, w centrum będzie 17, na dole 18 najcieplej. A jutro to naprawdę upalny dzień, 30-31 stopni, ale znowu będą burze. Tam, gdzie zwykle, czyli na Dolnym Śląsku i na południu. Ale 31 stopni, fiu, fiu, fiu.
21: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Radio Z i już.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
26: To pod ten upał teraz The Colors i Italo Disco. Spali-

Jutro będzie taki upał, że na balkon to wychodzisz na własną odpowiedzialność. Kuba i Kuba, stygnie lato, 11 minut po godzinie 18. Jaką pizzę lubimy? Słuchajcie, fajny ranking wpadł mi w ręce. Jaką pizzę najbardziej lubią Polacy? Sprawdzono paragony z pizzerii. I uwaga, uwaga, na trzecim farmerska, czyli ta mięsna, na bogato. Na drugim ostra, pepperoni. A najczęściej zamawianą pizzą w Polsce jest margarita. Wcale nie hawajska. I to jest piękne. Piękne jest to, że w tym rankingu nie ma pizzy z ananasem. Nie ma hawajskiej. Dziwnej. Kiedyś kolega, nie wiem czy wam mówiłem, miał narzeczoną. No, kochali się. Ale ona zamówiła hawajską. I od tamtej pory jest singlem.

Radio Klimacik, co? Imagine Dragons w Radiu Z. Witamy tych, którzy z was już mogą odpoczywać w salonie, na tarasie, na działce. Chociaż chyba mnie trochę poniosło, bo na działce się nie odpoczywa. No nie, no proszę was, na działce odpoczywać, tam jest zawsze coś do zrobienia, szczególnie latem. Nie wiem, czy wiecie, jak brzmi największe kłamstwo świata? Chodź, kupimy sobie działkę, będziemy odpoczywać. No to uwaga, kto na RODOS robi głośniej, niech tam teraz pięknie się poniesie na waszych działkach. Kiliański i Kaja, prócz ciebie nic. To jest przebojowe lato w Radiu Z.

0: wiecie, co za historia. Amerykańscy żołnierze będą mieli badany poziom testosteronu. Powiemy o tym za chwilkę o 18.30 w wiadomościach Radio Z. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Po reklamie.
2: Punktualnie co do sekundy 18:30 wiadomości w Radiu Z, Darek Klimczak.
3: Amerykańscy żołnierze będą badani pod kątem poziomu testosteronu. Ci, którzy będą go mieli za mało, będą mogli skorzystać z terapii zastępczej. Szef Pentagonu Pete Hegseth mówi, że celem programu jest zwiększenie wydolności, odporności i poprawa zdrowia żołnierzy. Program wzbudza jednak kontrowersje. Są na przykład pytania o jego wpływ na kobiety służące w armii. 12 lat za kratkami spędzi były już szef spółki, która zarządza włoskimi autostradami. Giovanni Castellucci usłyszał dzisiaj wyrok. Jest to kara za zawalenie się mostu wiaduktu w Genui 8 lat temu. Zginęły wtedy 43 osoby. Zakończył się kompleksowy remont zabytkowego dworu Upchagenów przy Alei Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Budynek będzie teraz siedzibą Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego. Od czasu do czasu będą w nim także udzielane śluby, mówi Piotr Sławiński z Gdańskich Nieruchomości.
4: Wcześniej w budynku znajdowała się Fundacja RC, jednak miasto zdecydowało, że budynek będzie pełnił teraz inną rolę i fundacja musiała po prostu przenieść się do innego miejsca.
3: Koszt remontu wyniósł ponad 4,5 miliona złotych, a czwórka na początek wiadomości dla kierowców.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Godzinę temu prosiłem o informację, co dzieje się na czwórce z Legnicy do Wrocławia. Można na was liczyć.
7: Na 104 kilometrze jest wypadek, droga w tej chwili zablokowana.
3: Osobówka zderzyła się tam z ciężarówką. W tej chwili za wądrożem można już jechać jednym pasem, wciąż są jednak zatory. Uważajcie także na ekspresowej piątce w Wielkopolsce. Na wysokości Stęszewa zablokowany jest pas w stronę Wrocławia powodem zderzenia samochodu z ciężarówką. Niewielkie zatory także na A2 na wysokości Poznania. Przez prace drogowe stoicie w stronę Warszawy przed Krzesinami. W Chorzowie pół kilometra zatoru na DTS-ce na wysokości Ronda Niebieskich Mistrzów w stronę Gliwic i jeszcze obwodnica Krakowa stoicie w stronę Balic przed węzłem zakopiańskim, a od Katowic przed Balicami i dalej w stronę Wisły wolna jazda. Jedźcie ostrożnie, 321-321-100 to nasz telefon.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Okolice Opola i Wrocławia, tam dzisiaj prognozujemy burzę wieczorną, nocną. I to tyle właściwie. Poza tym pogodnie do końca dnia, wszędzie w całym kraju. Na termometrach w nocy zobaczymy 12 stopni, najmniej nad morzem, średnio 17-18. Jutro upalnie, 30-31 stopni.

0: Wakacyjna linia urlopowiczów cały czas czynna. 321-321-321 w sprawie urlopu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mój syn wpadł na genialny pomysł, aby na tydzień przed wyjazdem na Mazury wyremontować delikatnie przyczepę kempingową. Minął jeden tydzień, właśnie mija drugi. Zostały 4 dni urlopu.
0: I zawsze zaczyna się od jednego zdania. Słuchajcie, a może byśmy w tym roku...
2: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
12: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
16: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
17: Ale chyba nie włosów.
16: Akurat włosy wypadają mi garściami.
17: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
16: Ale łysienia u ciebie nie widać.
17: No właśnie.
14: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
6: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
20: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
21: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Po reklamie.
22: Radio Z i już.
23: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. TesoriDoriente.pl. I could stay awake just to hear.

0: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Reklama.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
3: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
4: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Komar. Zaraz czymś posmarujemy.
7: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.
3: Czwartek, 16 lipca, dochodzi 19. Czas na wiadomości. Z nami jest Darek Klimczak.
4: PSL przeciw swoim koalicjantom, a razem z PiS-em i Konfederacją. Pielęgniarka i posłanka Lewicy za obowiązkiem pracy lekarzy w państwowych placówkach. Znane są już filmy, które w tym roku na festiwalu w Gdyni powalczą o Złote Lwy.
3: Dziewiętnasta.
4: Koalicyjna różnica zdań przed wyborem prezesa IPN-u. Na tapecie tylko jeden kandydat, Mateusz Szpytma, były zastępca Karola Nawrockiego, ale w instytucji od wielu lat. Koalicja Obywatelska i Lewica mówią twardo, będziemy na nie. Poparcie deklaruje natomiast PSL. Wygląda, że będzie w tym razem z PiS-em oraz Konfederacją. Czy w tej sprawie możliwy jest jeszcze zwrot akcji? Pytam reporterkę Radia Z Karolinę Olszewską-Merk.
5: Do tego głosowania jest jeszcze trochę czasu, więc teoretycznie wszystko jest możliwe i tu jakąś szansę upatrują ludowcy przekonani do wyboru Mateusza Szpytmy. Uważamy, że jest bardzo dobrym kandydatem, mówi szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk i liczy na refleksję koalicjantów.
6: Będziemy rozmawiać do końca, przekonując, że warto dać szansę IPN-owi.
5: Na zwrot raczej się jednak nie zanosi, bo i Koalicja Obywatelska i Lewica decyzję podjęły. Pytanie więc, jak przebiegnie głosowanie i czy PSL zostanie przy swoim zdaniu.
4: Sprawa jest na tyle trudna, że wybór prezesa IPN-u już dwukrotnie spadał z porządku obrad. Lekarze powinni mieć obowiązek pracy w publicznej służbie zdrowia, postuluje w Radiu Z pielęgniarka i posłanka Lewicy Joanna Wicha. Jak mówi, na medycynę idzie się nie tylko po to, by robić biznesy, ale przede wszystkim, żeby leczyć i pomagać ludziom.
7: Jeżeli jest lekarz kształcony za publiczne pieniądze, niemałe pieniądze, bo studia medyczne bardzo dużo kosztują, to oczekiwałabym, że odda trochę tego swojego czasu tej publicznej ochronie zdrowia. Powinien w momencie, kiedy idzie na studia, mieć z tyłu głowy to, że jednak jeżeli idzie na publiczną uczelnię, to z takim przekonaniem, że będzie musiał pracować w publicznej ochronie zdrowia, że powinien pracować w publicznej ochronie zdrowia.
4: Jak długo? Zdaniem gościa Radia Z dobrym rozwiązaniem jest co najmniej pół etatu w państwowej placówce. Trzej obywatele Ukrainy, którzy w Bytowie na Kaszubach pobili na śmierć 36-latka, będą mieli ostrzejsze zarzuty. Biegły potwierdził, że ofiara zmarła na skutek ran. Polakowi towarzyszyła jego 44-letnia partnerka, która także została napadnięta. O co poszło? Wyjaśnia Radiu Z szefowa prokuratury rejonowej w Bytowie Małgorzata Jackowska-Borek.
8: Mówiąc lapidarnie o kobietę, tak wcześniej na terenie mieszkania doszło do nieporozumienia pomiędzy pokrzywdzonym a jednym z późniejszych sprawców. Właśnie na tle chęci tegoż podejrzanego zacieśnienia kontaktów z kobietą i to było powodem tak naprawdę tego wszystkiego, co się później zadziało.
4: Para z jednym z napastników piła wcześniej alkohol. Zbrodnię oficjalnie potępił ambasador Ukrainy w Polsce. Uczestnicy obozów harcerskich w całej Polsce regularnie ćwiczą procedury ewakuacyjne. To na wypadek wichur i burz. Jak wyglądają takie ćwiczenia od kuchni? Nasz reporter Szymon Kastelik sprawdził w Kostkowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przez całe lato obozują tam setki harcerzy z całej Polski. Szymon rozmawiał z harcmistrzynią Natalią Gajdą.
9: Procedury na początku były dla nas trochę trudne, a teraz się nauczyliśmy w tym funkcjonować.
10: I rozumiem, też ćwiczycie te ewakuacje, tak?
9: Tak, każdy obóz musi wykonać dwie próbne ewakuacje, jedną dzienną, jedną nocną, tak żeby zuchy harcerze wiedzieli, jak się zachować w sytuacji kryzysowej, jak trzeba będzie.
4: W ostatnich dniach obozy harcerskie ewakuowano na przykład na Pomorzu w gminie Sztutowo. Mam pomysły na spędzenie wolnego czasu w Białymstoku, Opatowie i Gdyni. Zapraszam na wiadomości kulturalne Radia Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: W Białymstoku rusza dzisiaj 18. Podlaska Oktawa Kultur w tym roku pod hasłem Pogranicza. Dziś na początek potańcówka przy tradycyjnej muzyce na ulicy Młynowej. Do tańca zagrają warszawsko-lubelska orkiestra Dęta, kapela Fedaków, kaszubska formacja Dresza oraz nierodzinna kapela Ostrowskich. Potem koncerty do niedzieli na rynku Kościuszki. Od dziś także w Opatowie w województwie świętokrzyskim działa Centrum Historii Templariuszy. W nowoczesny sposób pokazuje historię zakonu od powstania aż po rozwiązanie. Znajduje się w budynku dawnego więzienia przy ulicy Słowackiego w Opatowie. 16 filmów powalczy w tym roku o nagrody w konkursie głównym na festiwalu w Gdyni. Wśród nich m.in. najnowszy film Jana Chorupka Dziki, Dziki Wschód, Jana Komasy Dobry Chłopiec, także Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, Violetta Villas Karoliny Bielawskiej czy Zima pod znakiem wrony Kasi Adamik. Festiwal we wrześniu. Wilhelm Sassnal dostanie prestiżową niemiecką nagrodę Rubensa. Nasz malarz dostanie ją za łączenie osobistych doświadczeń z obrazami zbiorowych przeżyć i pamięci. Nagroda Rubensa przyznawana jest co 5 lat artyście, który, jak zaznaczają organizatorzy, odznacza się pionierskim dorobkiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Ten wieczór pogodny na północnym wschodzie. Pozostałe regiony to raczej więcej chmur, przelotny deszcz, a na południu i miejscami w centrum także burze z ulewami. Temperatury dość wysokie, koło 21 stopni, czyli nie ma na co narzekać, a teraz jeszcze dogrzejemy. To jest lista Lubię to na wakacjach. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, miejsce 10. Kaigo, Khalid, Griffin.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

Teraz będzie kilka bardzo ważnych komunikatów, szanowni państwo. Otóż chodzi o to, że mamy dla was do wygrania płytę. I to jest płyta niespodzianka dla osoby, która zorientuje się, która z piosenek zajmuje dzisiaj miejsce pierwsze. Tak, pani Olgo, dobrze mówię? Ta płyta jest? Jest, jest. Pani wydawca, bardzo ważna osoba w tym miejscu, w zasadzie jedyna ważna, zaordynowała, że tak będzie. To możecie już dzwonić pod 321-321-321. Pierwsza podpowiedź brzmi: dziś piosenka Kolumbijki i Nigeryjczyka. Ja nie wiem, ale wy na pewno wiecie, to dzwońcie. A teraz będzie propozycja do listy Temper City, Self Aware. To jest piosenka, która miała wczoraj premierę w Radiu Z, a dzisiaj zespół pochwalił się na swoich socialach krótkim filmikiem z pracy w studio. No i czy będzie mógł się też chwalić jednocześnie waszymi głosami? No to przekonamy się, patrząc na radioz.pl. Czy przybywa, lubię to, czy też nie.

0: Miejsce ósme listy lubię to David Guetta, Alok i Stick Figure. Run, Run, River. Pani wydawczyni każe mi kolejną podpowiedź dać państwu. No to ja podpowiadam. Jaka piosenka jest dziś na miejscu pierwszym? To jest zadanie dla was. Dzwonicie pod 321-321-321. Do wygrania płyta niespodzianka. A kto z was wie, że to piosenka mundialowa, a od tego mam to już wie, to chyba chętniej jeszcze zadzwoni, prawda? No to zapraszam. Płyta poleci do was, a Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It już za moment.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.

0: Biedronka.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
3: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
4: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
5: Po reklamie.

to miejsce, szóste listy, lubię to w Radiu Z, Teddy Swims, Mr. Know It All, a teraz już kolejna propozycja, Dub Dogs, Fezo Zark, How Does It Feel? Kolejna propozycja, która nie czeka na wiele. Prosi tylko o to, żebyście odwiedzili radioz.pl i kliknęli lubię to przy tej właśnie nazwie. Ja bym klikał.

0: Marisa, odkochaj, miejsce piąte. Za chwilę będzie wszystko na błysk. Także siadamy, patrzymy, a dookoła nas będzie pięknie. A to za sprawą Dawida Podsiadło z miejsca czwartego.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Ira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
8: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona Rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
9: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
15: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: A, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Jeśli góry, to tylko Pieniny i hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pieninach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
1: Po reklamie.
7: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

0: To Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Miejsce trzecie, a ja jeszcze raz podpowiadam i to szybko. Na miejscu pierwszym piosenka Chodźmy, chodźmy. No to jak już wiecie, to dzwońcie, dzwońcie. 321-321-321. Na to propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Sana, HTP i TD.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami.

0: Ale Farben i René Miller, Body Talk, i to było, szanowni państwo, miejsce drugie. A teraz już czas na miejsce pierwsze, nasza nowa DJ-ka. Dobry wieczór, witamy.
1: Cześć, tu Sonia z Warszawy. Dzisiejszy numer jeden to piosenka Shakiry i Burna Boy, Die Die.
0: Gratulujemy, no to masz płytę od

0: Reklama.
1: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Ale tato, tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
2: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
2: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
14: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
2: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
14: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
4: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie. Media Expert.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,39.
17: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
18: 16 lipca, to jest czwartek, to jest teraz. Dochodzi 20. Darek Klimczak jest z nami. Czas na wiadomości w Radiu Z.
19: Będą pieniądze na poszerzenie remontu zapory w Pilchowicach o część przeciwpowodziową. Na razie nie będzie rządowej interwencji w ceny paliw, a benzyna już po 7 zł. Na mundialu odpoczywamy po półfinałach, ale wiadomości sportowe w Radiu Z są jak zawsze.
18: 20.
19: Remont zapory w Pilchowicach na Dolnym Śląsku będzie poszerzony o część przeciwpowodziową. Nasza reporterka Grażyna Wiatr jest przy zaporze. Grażyno, wcześniej plan tego nie zakładał?
0: A właśnie nie, bo Tauron remontuje zapory tylko w swoim zakresie elektrowni wodnej. Inaczej nie może jako spółka Skarbu Państwa i akcyjna, ale zaprojektowała tę przeciwpowodziową część remontu i teraz są na to potrzebne pieniądze, mówi mi burmistrz Wlania Artur Zych.
20: Czyli będziemy mogli mocno spłaszczyć falę powodziową.
0: Bo będzie możliwy dwukrotnie większy odpływ ze zbiornika, o to mieszkańcy i samorządowcy walczyli. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Gmina dostała na to dodatkowe pieniądze od samorządu województwa i Skarbu Państwa. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Co robił młody Ukrainiec, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
21: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
19: 18-latkowi grozi za to wszystko dożywocie. Ceny na stacjach ostro poszły w górę. Za litr benzyny 95 płacimy już 7 zł. Diesel jest jeszcze droższy. Powodem wciąż rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Rząd na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
22: Wprowadzaliśmy pakiet CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Obserwujemy i analizujemy sytuację geopolityczną tak naprawdę.
19: CPN, czyli ceny paliw niżej, obowiązywał od kwietnia do końca czerwca. W Trąbkach Wielkich na Pomorzu awantura wokół próby odwołania najmłodszej kobiety wójt w Polsce. Radni przyjęli uchwały o referendum w czasie, gdy Izabela Malinowska jest na urlopie macierzyńskim. Argumentowali, że wójt drugi rok z rzędu nie uzyskała wotum zaufania. Nasz reporter Maciej Bąk śledzi sytuację w tej niewielkiej gminie niedaleko Gdańska. Dlaczego radni chcą odwołać panią wójt?
23: Uważają, że pani wójt nie radzi sobie z zarządzaniem gminą, nie spotyka się z ludźmi, a inwestycje stoją w miejscu. Podobne argumenty już raz wysuwano, kiedy to mieszkańcy próbowali zorganizować referendum w sprawie odwołania Izabeli Malinowskiej, ale nie zebrali wtedy odpowiedniej liczby podpisów. Teraz do zwołania plebiscytu wystarczyła uchwała większości radnych, którzy jednak znaleźli się w ogniu krytyki. Wójt przebywająca na urlopie macierzyńskim nie miała bowiem jak bronić się na sesji, trudno będzie jej też prowadzić kampanię referendalną.
19: Izabela Malinowska, gdy zostawała wójtową Trąbek Wielkich, miała 30 lat. Jej poprzednik zarządzał tą gminą przez ćwierć wieku. Pytona królewskiego ukrytego w biustonoszu próbowała przemycić do samolotu w Amsterdamie pewna Kanadyjka. Gdy została zatrzymana, tłumaczyła, że znalazła go na ulicy w centrum miasta. Pyton królewski jest gatunkiem objętym ochroną, więc jego przewóz wymaga wielu zezwoleń, choć to dusiciel to nieduży, do 1,5 metra, często hodowany w domach, także w Polsce. Marcin Powideł, dzień dobry.
24: Dzień dobry.
19: Dzisiaj przerwa od mundialu, coś w sporcie się dzieje?
24: Słuchaj, dzieje się, ale zostawmy to na drugim planie. Ja myślałem, że do tej pory węża można mieć w kieszeni, tylko było.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Piłkarze Lecha Poznań i Górnika Zabrze grają przy Bułgarskiej o pierwsze w tym nowym sezonie trofeum stawką spotkania Super Puchar. Mistrz Polski remisuje do przerwy ze zdobywcą Krajowego Pucharu 1-1. Prowadzenie Zabrzanom dał Maksym Klan, wyrównał Antoni Kozubal. Za chwilę powinna rozpocząć się druga połowa. A w Argentynie ciągle szaleństwo po tym, jak Albiceleste pokonali 2-1 Anglię i awansowali do finału Mistrzostw Świata. Argentyna rozegrała najlepszy mecz na mundialu. Jesteśmy mistrzami świata i wierzę, że obronimy ten tytuł. Mecz, a szczególnie końcówka, przejdzie do historii. Gole w 85. i 92. minucie dały Argentynie drugi z rzędu finał. Mecz o złoto z Hiszpanią w niedzielę, w sobotę spotkanie o brąz Francja-Anglia. A nasi siatkarze od zwycięstwa rozpoczęli ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów w Chicago. Polacy pokonali bez straty seta Bułgarów.
25: Było bardzo łatwe prowadzić ten mecz, kiedy masz zawodników, które są koncentrowane, które pracują i robią wszystko, jak musi być robione, i jestem bardzo, bardzo zadowolony.
24: Mówił trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Kolejne spotkanie w nocy z piątku na sobotę z Brazylią.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
18: Jutro to będzie tak, że na wschodzie sporo słońca, a na zachodzie więcej chmur. Od zachodu będą wkraczać opady deszczu i burze, miejscami także z gradem oraz ulewami. Gorąco, bo od 28 do 32 stopni, chłodniej nieco tylko nad morzem i w górach. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

Wieczorem z Rady Z, a to Walk the Moon i dość niewybredne zaproszenie do tańca, ale z drugiej strony myślę, że skuteczne. Shut up and dance. Nieco inaczej postaram się zaprosić Was na spotkanie z nami. Spotykamy się w Tarnobrzegu na kolejnym koncercie Lata z Radiem Z. Na scenie Ira, Maciej Skiba oraz Kuba i Kuba. A całość poprowadzi Norbert Bieńkowski. Warto przyjechać wcześniej, bo już od 15 rusza strefa Radia Z z atrakcjami dla najmłodszych. Będą balony, malowanie buziek, tatuaże i zabawy. A skoro Tarnobrzeg, to moi drodzy, koniecznie. Byłem, widziałem, polecam. Tuż obok miasta znajduje się jezioro tarnobrzeskie. Dawna kopalnia siarki, zamieniona w akwen o turkusowej wodzie,

0: To jest Radio Z, a to Beat Freaks, Somebody's Watching Me. Szanowni Państwo, dramat jest, no bo wiadomo, mecz mundialowy dopiero pojutrze, debiut lewego w Stanach jutro, no to patrzymy co na naszych boiskach. No dzieje się, Super Puchar Polski, gra się, Lech prowadzi z Górnikiem 2-1, chociaż Zabrzanie się obudzili i chyba ten wynik im się nie podoba, chcą to udowodnić na boisku, że są w stanie zmienić. Czy są w stanie? Będziemy podglądali, ale przede wszystkim w Radio Z gramy. Alphaville, Big in Japan, już za moment.
1: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami. I oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
3: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
4: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: Rota główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
11: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

Absolutnie rewelacyjny kawałek. Another 54 Ultra, Talk to You w Radiu Z. Szybki update, Lech Poznań, Górnik Zabrze 3-1. Już Lechy ci prowadzą, a my teraz polecamy Państwa uwadze piosenkę Jeremiego Sikorskiego. Tylko my. Jeremi sam się poleca, bo chciałby na listę Lubię To. Głosujcie na radioz.pl. Fajny numer.

0: Ed Sheerana, Zizam w Radiu Z. Jak spędza wakacje Ed Sheeran? Wcale nie na plaży, tylko na stadionach. Jest właśnie w środku amerykańskiej części trasy Loop Tour i za dwa dni zagra w Vegas, a między koncertami znalazł czas, żeby wpaść na ślub Taylor Swift. Po Stanach podróżuje razem z żoną i córką, ale z drugiej strony cwaniaczek, no, ustawić sobie trasę koncertową w trakcie mistrzostw, to i na stadion z koncertem zarobić i pooglądać mecze, no i trochę popłakać, bo Angola odpadli.
1: Reklama. Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
9: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
10: Polecam. Ewa Swoboda.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Po reklamie.

0: Pamiętaj mnie.
1: Będę w Radiu Z Sarsa, czy będziemy się pamiętać, a za 5 minut o 21:00 wiadomości, także te sportowej, dowiemy się, kto się cieszy, czy kibice z Poznania, czy z Zabrza.
2: Reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24,39.
18: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
19: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
5: To do Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Po reklamie.
2: 21 dochodzi, słuchacie Radia Z. Z nami jest Darek Klimczak. Czas na wiadomości.
3: Jutro znowu upały i burze, a po niedzieli w pogodzie jesień. Służbowe samochody i elektryczne rowery. Poczta myśli o listonoszach. Co nie udało się rok temu, stało się dzisiaj. Lech Poznań zdobywa piłkarski superpuchar.
2: 21.
3: Upały, do tego burze z gradem. Synoptycy ostrzegają przed zmienną pogodą. Jutro powyżej 30 stopni, głównie na zachodzie i w centrum, od morza po góry. Do tego ulewy. Gdzie należy uważać, powie teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Pomarańczowe alerty są dla połowy Polski. Grzmieć będzie od rana na północy przez zachód aż po Dolny Śląski i Małopolskę. Burze będą też w centrum. Lokalnie może spaść grad. Prawie w całym kraju będzie upalnie powyżej 30 stopni. Oprócz piątku deszczowo będzie też w sobotę. Burze przejdą na wschód kraju. W weekend wciąż będzie ciepło, do maksymalnie 29 stopni, a ochłodzenie przyjdzie od nowego tygodnia.
3: W poniedziałek nawet tylko 14 stopni. Ministra zdrowia przedstawiła związkom zawodowym propozycję zmian w systemie. Jolanta Sobierańska-Gręta zapowiada 2 ustawy i 4 projekty rozporządzeń. Dotyczą m.in. wynagrodzeń medyków, możliwości zgłaszania procedury omijania kolejek oraz jawności konkursów w szpitalach.
5: Chcemy, żeby we wszystkich podmiotach ta czytelność i jawność była zagwarantowana. Drugi projekt ustawy, który również zgłosiliśmy, to projekt, który zawiera bardzo dużo rozwiązań. Zarówno limit stawki godzinowej, jak również ograniczenia etatowe.
3: Pierwsze przepisy przyjmie w przyszłym tygodniu rząd. Niektóre wejdą w życie od stycznia przyszłego roku. Dotychczasowy szef Służby Bezpieczeństwa ma być nowym ministrem obrony Ukrainy. Generał Jewchenicz Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy, napisał Wołodymyr Zełenski. Wyraził też nadzieję, że na Chmarę zgodzi się ukraiński parlament. Poczta Polska chce ograniczyć korzystanie z prywatnych aut przez listonoszy i zapewnić im służbowe pojazdy. To odpowiedź spółki na zarzuty Solidarności Pocztowej, która twierdzi, że pracownicy dokładają z własnej kieszeni do wykonywania obowiązków, bo ustawowy zwrot za kilometrówki jest zbyt niski. Związkowcy przekonują, że przy rosnących kosztach utrzymania samochodów listonosze ponoszą coraz większe wydatki. Jak mówi wiceprzewodniczący Solidarności Pocztowej Marcin Gallo, drożejące paliwo to nie jedyny problem.
6: Trzeba też uwzględnić, że taki listonosz nie ponosi tylko i wyłącznie kosztów paliwa, tylko również koszt amortyzacji samochodu, naprawy czy ubezpieczeń. Zarówno przeglądy samochodów poszły do góry, stawki ubezpieczeń samochodów poszły do góry.
3: Jak informuje Radio Z Poczta Polska, analizowane są różne rozwiązania, m.in. samochody służbowe i rowery elektryczne. Szokujące dane o ofiarach wypadków na hulajnogach. Po tym, jak podano je w Berlinie, w Niemczech nie milkną komentarze. Oto relacja naszego korespondenta Wojciecha Hernesa.
7: 38 osób straciło w Niemczech w zeszłym roku życie w ulicznych kraksach z udziałem hulajnóg elektrycznych. 10 więcej niż rok wcześniej. Prawie wszystkie ofiary były użytkownikami tych pojazdów. Prawie 2000 osób zostało ciężko rannych. To byli w większości piesi. Niemiecka policja zarejestrowała około 17 tysięcy takich wypadków. To oznacza wzrost o prawie połowę i co najgorsze, ten trend utrzymuje się nadal. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: W ubiegłym tygodniu niemiecki parlament zatwierdził ustawę, zgodnie z którą wypożyczalnie e-hulajnóg będą musiały płacić odszkodowania ofiarom wypadków spowodowanych przez ich klientów. Nie tylko mundialem żyje kibic w Polsce, więcej powie Marcin Powideł w wiadomościach sportowych Radia Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
8: To, co nie wyszło w ubiegłym roku, udało się dzisiaj. Piłkarze Lecha Poznań sięgnęli po superpuchar. O pierwsze trofeum w nowym sezonie Kolejosze rywalizował przy bułgarskiej z Górnikiem. Mistrz Polski pokonał zdobywcę krajowego pucharu 3-1, choć to Zabrzanie obili prowadzenie po bramce Maksyma Chłania. Wyrównał Antoni Kozubal, a kolejne gole dla gospodarzy dołożyli Mikel Isak i Pablo Rodriguez. Pierwsze trofeum w nowym sezonie ma już właściciela. Teraz czas na inaugurację PKO Ekstraklasy. Mecze pierwszej kolejki w następny weekend. Tymczasem prezydent Argentyny, która pokonała wczoraj Anglię i awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata, przyznał, że nie wybiera się do Nowego Jorku na mecz z Hiszpanią o złoto. Javier Milei zdradził jednak, że jest przesądny i dlatego nie rozstaje się z kurtką, w której oglądał dotychczasowe spotkania Albiceleste na Mundialu. Zapowiedział, że nie inaczej będzie w niedzielę. A 12. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Po finiszu z peletonu wygrał zawodnik ekipy Soudal Quickstep, Tim Merlier. To trzecie etapowe zwycięstwo Belga. Żółtą koszulkę lidera zachował Tadej Pogacier z teamu Emirates. Przewaga Słoweńca jadącego po piąty triumf wielkiej pętli nad drugim Duńczykiem Jonasem Vingegaardem wynosi ponad 3,5 minuty.
0: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: Jutro będzie tak, że na wschodzie więcej słońca, na zachodzie więcej chmur. Od zachodu będą wkraczać opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Będzie gorąco, od 28 do 32 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z. I teraz to dopiero będzie.

Beyoncé, Halo w Radiu Z. 21:15 na zegarach. Dzisiaj nietypowe święta, dzień kawy domowej, czyli świnki, i Światowy Dzień Węża. Jak myślicie, czy mogliby wspólną imprezę urządzić? Czy jednak skończyłoby się na tym, że po imprezie zostałby tylko wąż? To ci dopiero ciekawostka. Nareszcie, to męskie granie Orkiestra 2026. Teraz w Radiu Z, a jeszcze przed 22:00 zajmiemy się nowym znakiem, który może się pojawić.

0: Alcazar, this is the world we live in. To jest absolutne zaproszenie do sobotniej partyzetki w Radiu Z po 20. Słyszymy się, a za chwilę Coolio porozrabia Gangsta's Paradise w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

No jest sezon, absolutnie. Z Dawidem Podsiadło, najfajniejszy jaki może być. A jeszcze do tego dorzucamy Zetkę i dorzucamy propozycję do listy Lubię To. Topik i Becky G, Sorry Papi. Becky G to wokalistka, raperka i songwriterka. Ma na koncie 6 nominacji do Latin Grammy i nominację do Oscara. Piosenki jej zgromadziły dotychczas ponad 28 miliardów streamów. Nie mało. No to jeszcze prosi o trochę waszych głosów. To jest zasadna prośba, bo ten numer jest naprawdę dobry. Zapraszam na Radio ZPL.

0: Backstreet Boys, everybody w Radiu Z. Moi drodzy, Instytut Spraw Obywatelskich chce nowego znaku drogowego. Miałby ostrzegać kierowców przed pieszymi wpatrzonymi w telefony. I to jest piękne, bo kiedyś znaki ostrzegały przed niebezpiecznymi zakrętami, a dzisiaj przed człowiekiem, który no niby idzie prosto, ale mentalnie to on już jest trzy ulice dalej, no.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
3: Ale chyba nie włosów.
2: Akurat włosy wypadają mi garściami.
3: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
2: Ale łysienia u ciebie nie widać.
3: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.

0: Jak ta piosenka niesie w takim letnim nastroju David Guetta, Lock, Stick, Figure, Run, Run, River, Angels Above Me. Za 5 minut będzie 22 i wiadomości w Radiu Z. No i koniecznie bądźcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Wielka wyprawa w Radiu Z, jak wielka grecka przygoda. Kogo i dlaczego zabrałbyś na swoją wielką wyprawę? Może mamę? Jej mądrość to najlepszy kompas. Brata? To z nim najłatwiej przetrwać każdą burzę. Albo postaw na przyjaciela, bo prawdziwych druhów poznaje się w boju. Zgłoś się na radioz.pl po pieniądze na wielką wyprawę do Grecji plus podwójne bilety na film Odyseja. Zmagań o wielką wyprawę w Radiu Z słuchaj po 13.
3: Reklama.
4: Au!
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
20: Zaraz część posmarujemy.
21: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
26: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
27: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
29: Ale tato, tylko nie samochodem.
30: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
29: Super.
30: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
31: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
32: Po reklamie.
0: Powolutku dochodzi 22. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
1: Czy rozwój plus Morawieckiego doprowadzi do rozłamu w PiS-ie? Pacjent zostawił auto na szpitalnym parkingu do zapłacenia 1300 zł. Chicago czeka na pierwszą bramkę Lewandowskiego dla Fire. Może to być już tej nocy.
0: 22.
1: Stronnicy Mateusza Morawieckiego z twardą deklaracją ani kroku wstecz. I to mimo, że nad ich głowami zawisła realna groźba wyrzucenia z Prawa i Sprawiedliwości. Zamieszanie wywołała uchwała władz partii zakazująca przynależności do stowarzyszeń czy fundacji. Rozwój Plus byłego premiera i tak będzie jednak działać. Czym to się może skończyć? Powie reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Politycy bliscy byłemu premierowi przyznają: jesteśmy zdziwieni, ale absolutnie nieprzestraszeni decyzją prezydium partii. Stąd choć groźba zabrzmiała groźnie, to z ich strony żadnego zwrotu akcji nie będzie, czyli jak precyzuje Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus zostaje.
4: W żaden sposób nie koliduje ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, więc my zamierzamy nadal to stowarzyszenie rozwijać.
3: A jeśli kierownictwo partii zdecyduje o rozstaniu, to jego zdaniem będzie to wielka strata dla środowiska PiS-u.
1: Bez zmian pozostaje także plan grillowania z Mateuszem Morawieckim w piątek 31 lipca. Lekarka ze szpitala w Prudniku w województwie opolskim dorabiała na boku, usłyszała zarzuty przekroczenia uprawnień i działania na szkodę pacjentów oraz NFZ-u. Według prokuratury miała kierować pacjentów po zakup urządzeń do leczenia bezdechu do konkretnych firm, dostając za to pieniądze. Jak to wszystko działało, powie teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Lekarka miała sugerować pacjentom, że sprzęt do leczenia kupują bezpośrednio od szpitala, co miało właśnie zachęcać ich do zakupu. Prokuratura twierdzi, że z tego tytułu miała otrzymywać około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Ale to nie wszystko. Ma też zarzuty przyjęcia 5 tysięcy złotych za wystawianie nieuzasadnionych recept oraz naruszania praw pracowniczych podległych jej osób. Kobieta nie przyznaje się do winy i przekonuje, że pieniądze były wynagrodzeniem za szkolenia z obsługi sprzętu. Grozi jej do 10 lat więzienia. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Została też zawieszona w wykonywaniu zawodu lekarza. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
6: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
1: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z końcem czerwca. Szpital Kliniczny w Poznaniu reaguje w sprawie pacjenta, który za parking przed szpitalnym SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna nie spodziewał się, że spędzi w szpitalu aż 3 dni. Jego samochód stał przez ten czas na płatnym parkingu, na którym godzina kosztuje 20 zł. Szczegóły sprawy zna nasz poznański reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, jak dyrekcja szpitala odnosi się do tych wydarzeń?
7: Zapewnia, że to pierwszy taki przypadek, od kiedy w maju wprowadzono opłaty za parking. Jak powiedział mi dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak, gdy ten pacjent złoży reklamację, zostaną mu zwrócone pieniądze.
8: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie.
7: Dodaje, że wprowadzenie opłat za parkowanie, i to z tak wysoką stawką, było konieczne, aby rozwiązać problem z brakiem wolnych miejsc na parkingu. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Pierwsze 15 minut postoju jest darmowe, później za każde rozpoczęte pół godziny trzeba zapłacić 10 zł, tyle co za godzinę parkowania w centrum Poznania. Marcin Powideł i kolejny dzisiaj wieczorem wiadomości sportowe Radia Z. Zero słowa o mundialu.
9: Ale o piłce.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Super puchar dla Lecha Poznań. Kolejarz pokonał przy bułgarskiej Górnika Zabrze 3-1. Pojedynek mistrza Polski ze zdobywcą Krajowego Pucharu zainaugurował nowy sezon. PK Ekstraklasa rusza w przyszły weekend. Wśród trzech beniaminków dwie drużyny z Krakowa, Wisła i Wieczysta. Do tego na salony wraca Śląsk Wrocław. A już tylko godziny dzielą Roberta Lewandowskiego od debiutu w MLS. Jego Chicago Fire podejmie Vancouver Whitecaps. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Polak pojawi się na murawie, choć wcale nie musi wyjść w podstawowym składzie. Strażaków. Występ lewego rozpala kibiców Soldier Field Stadium. Mecz rozpocznie się o 2:30 polskiego czasu, a w drużynie z Kanady gra dobry znajomy Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, Thomas Müller, który zdążył już z samolotu lecącego do Chicago pozdrowić swojego kumpla.
10: My old friend Robert.
9: Mój stary przyjacielu Robert. Nie mogę się doczekać już naszego spotkania. Witaj w MLS. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. Robert Tomorrow No Golski. Thomas Miller jak zawsze w formie. Jego zespół również. Vancouver to lider konferencji zachodniej. Chicago aktualnie trzecie miejsce na wschodzie.
0: Dobra, Tomuś, nie strasz, bo wiesz. Jutro na wschodzie więcej słońca, na zachodzie więcej chmur. Od zachodu będą wkraczać opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. No i będzie gorąco, od 28 do 32 stopni. Chłodniej trochę nad morzem i w rejonach podgórskich. Hubert Jadzikowski, dobry wieczór.

Tak więc i wakacyjne problemy towarzyszące podróżującym w Niemczech. Wydarzyło się coś, co jeszcze niedawno mogłoby służyć za scenariusz komedii, a to prawda. Pociąg jadący do Berlina zatrzymał się, bo zabrakło papieru toaletowego. I uwaga, no zamiast pisać raport, zwoływać komisję, analizować problemy przez 3 kwartały, kierownik, łebski chłop, wysłał pracownika do sklepu. Ten wrócił z 3 paczkami papieru i pociąg pojechał dalej. To jest piękne. Na trudne sytuacje proste rozwiązania. Wyobraźcie sobie taką akcję u nas. Pewnie po 2 godzinach byłby komunikat: szanowni pasażerowie, z przyczyn sanitarnych pociąg został przekwalifikowany na towarowy. A wy na stopa, najbliższa trasa 2 kilometry.

0: Wanticulti, The Magic Key w Radiu Z, 24 minuty po 22, absolutnie letnie brzmienie, bo tak ma być. Michael Patrick Kelly też nie będzie zimowy, podobnie Justin Bieber i Nicki Minaj, a później będzie się ktoś wam bardzo mocno proponował. Bądźcie z Radiem Z.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w

0: Słońce zaszło,
1: ale energia może zostać.
0: Dlatego myślę o magazynie energii.
1: Dobry kierunek.
0: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
1: Właśnie tak.
0: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
1: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na media

0: zachwyca wyjątkową panoramą Sztawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spa Budowlani.pl.
1: Po reklamie.

Wow, były takie czasy, że piosenka nie mogła się obyć bez instrumentu szarpanego, czyli gitary. I dzięki temu pan Lukather brylował sobie. Tutaj młodzieniutki był, 20-21 lat. To Hold the Line w Radiu Z. Za 23 minuty będzie 23, to jest czas na kolejną propozycję do listy Lubię To. Nasza dobra znajoma Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam? O, taki jest tytuł tej piosenki. Także słuchamy i kierujemy się na radioz.pl i głosujemy. Tak,

Alex Warren, Fever Dream w Radiu Z za kwadrans 23. Słuchajcie, wakacje to czas podróży, mamy fajne miejsca, które warto odwiedzać, na przykład Krzywy Las pod Gryfinem. To taki niezwykły zagajnik sosen, których pnie nad ziemią wyginają się niemal pod kątem prostym. To jest jedna z największych przyrodniczych zagadek w Polsce. Problem w tym, że stare drzewa powoli zanikają. Ale naukowcy pracują nad sposobem odtworzenia lasu i to będzie chyba pierwszy raz w historii, kiedy ktoś dostanie kasę na to, żeby ustalić, jak coś zrobić porządnie, czyli krzywo.

0: Radiu Z, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a ja ci teraz opowiem, że za chwilę wiadomości.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Po reklamie.
0: Jeszcze mamy czwartek, 16 lipca. Z nami jest Darek Klimczak. Teraz czas na wiadomości w Radiu Z.
4: Chicago Fire ugina się pod dymem. Lewandowski nie zadebiutuje dzisiaj za oceanem. Maksymalne 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. W tym roku jest o niemal połowę więcej chorych na boreliozę. Kleszczom pomaga ocieplający się klimat.
0: 23.
4: Robert Lewandowski nie zagra dzisiaj swojego pierwszego meczu w amerykańskiej lidze MLS. Nie dlatego jednak, że coś mu się stało, ale dlatego, że spotkanie Chicago Fire z drużyną z Vancouver zostało przełożone. Powodem jest dym, który nadciąga nad Chicago z Kanady, gdzie płoną lasy. Mecz, który miał zacząć się tej nocy o 2:30 naszego czasu, został przełożony na 6 października. W tej sytuacji Lewandowski może zadebiutować za oceanem w następny czwartek, 23 lipca. Będzie to wyjazdowy mecz z Miami, drużyną Messiego. Maksymalna możliwa kara dla kierowcy, który 2 lata temu doprowadził do tragedii na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak usłyszał dzisiaj wyrok 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach. W sądzie rejonowym w Warszawie, gdzie zapadł wyrok, był reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, jak skazany zareagował na tę karę?
5: Bez specjalnych emocji, choć krył twarz w dłoniach. Jego obrończyni, mecenas Izabela Łabińska, dodała tylko, że wyrok przyjął z pokorą i od razu zapowiedziała, że będzie odwoływać się od jej zdania rażąco surowej kary.
6: Proszę państwa, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jest wiele osób o gorszych kartach karnych.
5: Uzasadniając swój wyrok, sędzia Maciej Mitera, zwracając się wprost do skazanego, w pełen emocji sposób tłumaczył, jakie racje nim kierowały.
7: Ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
5: Sędzia podkreślał też, że podziela zdanie oskarżenia, że sprawca przez cały długi proces nie wyraził prawdziwej skruchy, za to wielokrotnie był arogancki i bezczelny.
4: Żak będzie musiał także wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych. Ogromna skala nieprawidłowości w wydawaniu publicznych pieniędzy za czasów rządów PiSu. Z audytu Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że 120 miliardów złotych wydano niezgodnie z prawem. To więcej niż obecnie Polska przeznacza na bezpieczeństwo. Złożono 250 zawiadomień do prokuratury. O szczegółach tej kontroli teraz nasz reporter Daniel Wrzos.
8: Wydawanie publicznych pieniędzy było ręcznie sterowane. To od kierownictwa ministerstw zależało, który z beneficjentów otrzyma dotacje. Dodatkowo prawie 70 milionów złotych nie należy. Należnie wypłacono w formie wynagrodzeń dla zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
9: Nasze zawiadomienia dotyczą wydawania środków bez podstawy prawnej, omijania prawa, niegospodarności, ale także takiego zwykłego złodziejstwa.
8: Minister finansów Andrzej Domański mówi też, że pieniądze wydawano na przedwyborcze pikniki, na których promowano polityków suwerennej Polski.
4: Audyt dotyczył lat 2020-2023. Są pieniądze na poszerzenie remontu zapory w Pilchowicach o kluczową przeciwpowodziową część. Gmina Wleń dostała dofinansowanie od samorządu województwa i zapewnienie pieniędzy od Skarbu Państwa. Ta część remontu ma kosztować ponad 20 milionów złotych. Tauron nie miał na nią pieniędzy. Jak tłumaczy reporterce Radia Z Grażynie Wiatry, burmistrz Wlenia Artur Zychy, przebudowa zwiększonego odpływu ze zbiornika ma zapobiegać powodziom.
10: Każdą falę powodziom wypłaszczyć, spowodować, żeby zjawiska powodziowe za zaporą pilchowską nie będą, żeby nie występowały.
11: Czyli mamy podwojenie możliwości przepływu sztolniami.
10: Dokładnie, tak.
11: A góra też będzie remontowana?
10: Przepust ten na samej górze, który tam jest, bo tam za tymi schodami jest jeszcze taka niecka i tam obniżony jest chyba 70 cm krawędź po to, żeby woda mogła szybciej spływać też.
4: W czasie ostatniej powodzi woda przelała się przez zaporę i zalała m.in. właśnie Wleń. Prokuratura ma już pewność, że pobity przez trójkę Ukraińców mieszkaniec Bytowa na Pomorzu zmarły z powodu poniesionych podczas tego zajścia ran. Takie wnioski płyną ze wstępnej opinii patomorfologa, który zbadał ciało 36-latka. Został on brutalnie pobity wraz ze swoją partnerką w ubiegły czwartek w centrum miasta. 2 dni później zmarł w szpitalu. Reporter Radia Z Maciej Bąk o tym, dlaczego doszło do tej bijatyki.
12: Poszło o kobietę. Para Polaków poznała jednego z Ukraińców, z którym postanowili wspólnie spędzić czas. Problem w tym, że nowo nowo poznany znajomy przekroczył granicę próby bliższego kontaktu z 44-latką.
13: Zaprosili go do mieszkania, alkohol był spożywany, no i doszło do takiego nieporozumienia, do szarpaniny, a potem całe zdarzenie przeniosło się poza mieszkanie.
12: Jak mówi prokurator Małgorzata Jackowska-Borek, po wyjściu z mieszkania do Ukraińca przyłączyło się dwóch jego kolegów. Cała trójka rzuciła się na parę, zwłaszcza na mężczyznę, który został przez nich pobity na śmierć. Bytów, Maciej Bąk, Radio Z.
4: Napastnikom wkrótce zostanie zmieniony zarzut na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Cała trójka jest już w areszcie. Ich zbrodnie potępił ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe. Tylko w Wielkopolsce i tylko w czerwcu było prawie 500 przypadków boreliozy, o 40% więcej niż w zeszłym roku. Jak informuje Sanepid, wyraźny wzrost jest jednak w całym kraju. Z czym ten wzrost może się wiązać, powie nasz reporter Adam Kaźmierczak.
14: Z powodu rosnącej średniej temperatury powietrza kleszcze są już aktywne praktycznie przez cały rok, mówi rzecznik Sanepidu Marek Waszczewski.
15: Dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
14: W związku z tym prawdopodobnie chorych na boreliozę w tym roku będzie dużo. Niewykluczone, że nawet więcej niż w ostatnich kilku latach. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Eksperci przypominają, by idąc do lasu chować nogawki, spodni do skarpet i używać repelentów. Michał Krasucki pracuje już nad wiadomościami o północy. Zostanie z wami w nocy. My słyszymy się jutro.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Dobrze, że wspominasz, Darku. Jutro na wschodzie to więcej słońca, a na zachodzie więcej chmur. Co jeszcze jutro? Od zachodu będą wkraczać opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Gorąco będzie. Od 28 do 32 stopni, trochę wytchnienia nad morzem i w rejonach podgórskich. Spokojnej nocy, Hubert Radzikowski, pa, pa.

0: Reklama.
1: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
2: Słońce zaszło,
3: ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
3: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
3: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
3: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
0: Po reklamie.
4: Hello.

0: północ. Piątek, 17 lipca. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem dwa rosyjskie Su-30. Poinformował o tym na platformie X szef MON-u. Jak napisał Władysław Kośniak-Kamysz, po zakończeniu tej operacji piloci 30 km od Jastrzębiej Góry przechwycili kolejny samolot, tym razem rozpoznawczy Il-20. Po zakończeniu polskiej eskorty rosyjskie samoloty zostały przejęte przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Powstaje nowy rodzaj polskich sił zbrojnych – Korpus Obrony Pogranicza. 4 brygady zostaną stworzone na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
1: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
0: Jednostki będą się składać w 20% z zawodowych żołnierzy. To oni mają się zająć obsługą skomplikowanego sprzętu, w tym polskiej tarczy antydronowej, czyli systemu SAN. Pełną gotowość operacyjną korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Kwalifikacja wojskowa w przyszłym roku potrwa od lutego do końca kwietnia i obejmie około 245 tysięcy osób. Chodzi przede wszystkim o mężczyzn urodzonych w 2008 roku. Przed komisją będą musiały się stawić także kobiety, które w przyszłym roku będą kończyć naukę w dziedzinach istotnych dla wojska, czyli na przykład absolwentki kierunków medycznych czy psychologicznych. Jest akt oskarżenia dla 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Został on zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych.
2: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca. Między innymi pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
0: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi za to dożywocie. Rachunek sumienia szpitalowi południowemu wystawia Najwyższa Izba Kontroli. W swoim raporcie ujawnia wszystkie grzechy szpitala, jak za długi czas pracy personelu czy nieprawidłowe wykorzystywanie pomieszczeń. Poważnym problemem jest też brak właściwego rozdzielenia świadczeń za publiczne pieniądze od tych prywatnych, podkreśla rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
3: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie, a mamy takie przykłady, że jedna z osób pracowała od 10 do 19 udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
0: Sytuację w tym szpitalu badają też Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura. Poznański szpital odnosi się do afery z pacjentem, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna zostawił auto na płatnym parkingu na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Nie wiedział, że spędzi tam 3 dni. Według regulaminu godzina postoju kosztuje 20 zł. Jak mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak, jeśli pacjent złoży reklamację, będzie miał zwrócone pieniądze.
4: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie.
5: Zapytam, czy ta cena była konieczna, żeby ona była tak wysoka?
4: Mając kilkadziesiąt miejsc, ta cena musi być wysoka, żeby zapewnić płynność. Tu chodzi o zapewnienie drożności i możliwości wjazdu jak największej liczby samochodów.
0: Szpital wprowadził opłaty za parkowanie na początku maja. Paliwa w Polsce idą na rekord. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna się od 7 zł. Na większości z nich przekraczają one tę magiczną granicę o kilka lub kilkanaście groszy.
6: Widział pan ceny na stacji?
7: Dzisiaj nie widziałem jeszcze.
6: Już ponad 7.
7: No tak.
6: A myśli pan, że będzie taniej chociaż?
7: No na pewno nie, pewnie.
8: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
6: No to trochę będzie więcej.
8: Nawet dużo więcej, ale nie mamy wpływu na ceny.
6: No tak, ale było taniej, prawda? Była pomoc rządu.
8: Jak pomyślę, ile miliardów na to poszło, to się zastanawiam, czy to w ogóle miało sens. Ja raczej jestem zwolenniczką twardej gry rynkowej i po prostu jak kogoś nie stać, to nie jedzie.
0: Mówili naszemu reporterowi Marcinowi Friedrichowi warszawscy kierowcy. Za litr oleju napędowego na stacjach trzeba dziś płacić 7,30 zł. Tramwaje śląskie wdrażają plany naprawcze. Chcą odzyskać 450 milionów złotych unijnego dofinansowania. Pieniądze zostały zablokowane po głośnej aferze korupcyjnej, w której dochodzenie prowadzi prokuratura europejska. Według śledczych były ustawiane przetargi na modernizację linii tramwajowych współfinansowanych z unijnych pieniędzy. Co jest w planie naprawczym i jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy? O tym śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
9: Plan zakłada utworzenie biura kontroli wewnętrznej i wzmocnienie nadzoru nad przetargami. Tramwaje śląskie chcą same kontrolować nie tylko swoich pracowników, ale także firmy realizujące inwestycje. To ma pokazać, że spółka stawia na pełną transparentność, mówi prezes Krzysztof Mikuła.
10: Poprawić reputację, odzyskać wiarygodność wśród interesariuszy.
9: Prezes liczy na szybkie odblokowanie pieniędzy. Tramwaje śląskie współpracują w tej sprawie z rządem i prokuraturą europejską. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W śledztwie zarzuty usłyszał były zarząd tramwajów śląskich. Polacy zaczęli interesować się kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie w czerwcu wzrosła o prawie 16%, a o taką pożyczkę wnioskowało ponad 5 tysięcy osób więcej, a średnia wartość kredytu wynosi powyżej 500 000. Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przydzieliło mieszkania w budynku, który powstaje przy ulicy Przemysłowej. O wszystkim zdecydowało losowanie, mówi prezes towarzystwa Tomasz Gierczak.
11: Cieszy nas ogromne zainteresowanie, jak również pozytywna bardzo reakcja osób, które otrzymały konkretne mieszkanie. Przydział mieszkań dla osób zakwalifikowanych odbywa się poprzez losowania przy udziale notariusza, tak żeby każdy miał pewność, że odbywa się to w sposób przejrzysty.
0: O wynajem 97 mieszkań ubiegało się ponad 300 osób. Najemcy będą mogli się wprowadzać od października.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prokuratura chce uniewinnienia czterech lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w 2006 roku zajmowali się zmarłym ojcem Zbigniewa Ziobry. Według oskarżyciela nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błędy. Zarzuty dotyczą m.in. zastosowania niewłaściwej terapii. To proces apelacyjny. Sąd pierwszej instancji uniewinnił medyków. Uznał, że nie było związku między działaniami lekarza a śmiercią pacjenta. Termin przedawnienia sprawy mija w połowie sierpnia. Ogłoszenie wyroku 23 lipca. Ministra zdrowia przedstawiła związkom zawodowym propozycję zmian w systemie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada dwie ustawy i cztery projekty rozporządzeń. Dotyczą m.in. wynagrodzeń medyków, możliwości zgłaszania procederu omijania kolejek oraz jawność konkursów w szpitalach.
1: Chcemy, żeby we wszystkich podmiotach ta czytelność i jawność była zagwarantowana. Drugi projekt ustawy, który również zgłosiliśmy, to projekt, który zawiera bardzo dużo rozwiązań, zarówno limit stawki godzinowej, jak również ograniczenia etatowe.
0: Pierwsze przepisy przyjmie w przyszłym tygodniu rząd. Niektóre wejdą w życie od stycznia przyszłego roku. Stronnicy Mateusza Morawieckiego z twardą deklaracją, ani kroku wstecz. I to mimo, że nad ich głowami zawisła realna groźba wyrzucenia z partii. Zamieszanie wywołała uchwała władz PiS-u zakazująca przynależności do stowarzyszeń czy fundacji. Rozwój Plus byłego premiera i tak będzie działać. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
2: Politycy bliscy byłemu premierowi przyznają: jesteśmy zdziwieni, ale absolutnie nieprzestraszeni decyzją prezydium partii. Stąd choć groźba zabrzmiała groźnie, to z ich strony żadnego zwrotu akcji nie będzie, czyli jak precyzuje Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus zostaje.
3: W żaden sposób nie koliduje ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, więc my zamierzamy nadal to stowarzyszenie rozwijać.
2: A jeśli kierownictwo partii zdecyduje o rozstaniu, to jego zdaniem będzie to wielka strata dla środowiska PiS-u.
0: Bez zmian pozostaje też plan grillowania z Mateuszem Morawieckim 31 lipca. Nie ma koalicyjnej jednomyślności w sprawie wyboru prezesa IPN i Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiadają głosowanie przeciw. Inaczej PSL, który Mateusza Szpymrem popiera. I na dziś wszystko wskazuje na to, że będzie w tym razem z PiS-em i Konfederacją. To jest bardzo dobry kandydat, przekonuje szef klubu ludowców Krzysztof Paszyk i liczy na refleksję koalicjantów.
4: Jeszcze jest czas, będziemy rozmawiać do końca, przekonując o tym, że warto dać szansę IPN-owi pracować.
0: Na zwrot akcji jednak się nie zanosi od początku i konsekwentnie mówimy, że tej kandydatury nie poprzemy, odpowiada szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
5: Wiem, że będzie miał takie poparcie w Sejmie i PSL-u i Polski pewnie 2050, że ta kandydatura zapewne w Sejmie uzyska większość, natomiast do wyboru na szefa IPN-u potrzeba również zgody Senatu i tutaj tej większości nie będzie.
0: Sprawa jest na tyle trudna, że wybór prezesa IPN już dwukrotnie spadał z porządku obrad Sejmu. Awantura w Trąbkach Wielkich na Pomorzu poszło o próbę odwołania najmłodszej pani wójt w Polsce. Radni przyjęli bowiem uchwałę o zorganizowaniu referendum w czasie, gdy Izabela Malinowska jest na urlopie macierzyńskim. A podstawą ich decyzji było to, że drugi rok z rzędu nie uzyskała wotum zaufania. Dlaczego radni chcą referendum? Dziennikarz Radia Z Maciej Bąk śledzi sytuację w tej niewielkiej gminie niedaleko Gdańska.
6: Uważają, że pani wójt nie radzi sobie z zarządzaniem gminą, nie spotyka się z ludźmi, a inwestycje stoją w miejscu. Podobne argumenty już raz wysuwano, kiedy to mieszkańcy próbowali zorganizować referendum w sprawie odwołania Izabeli Malinowskiej, ale nie zebrali wtedy odpowiedniej liczby podpisów. Teraz do zwołania plebiscytu wystarczyła uchwała większości radnych, którzy jednak znaleźli się w ogniu krytyki. Wójt przebywająca na urlopie macierzyńskim nie miała bowiem jak bronić się na sesji, trudno będzie jej też prowadzić kampanię referendalną.
0: Izabela Malinowska, gdy zostawała wójtową Trąbek Wielkich, miała 30 lat. Jej poprzednik zarządzał tą gminą przez ćwierć wieku. Ceny na stacjach ostro poszły w górę. Za litr benzyny 95 płacimy już 7 zł, diesel jeszcze droższy. Powodem wciąż rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Rząd na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
7: Wprowadzaliśmy pakiet CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Obserwujemy i analizujemy sytuację geopolityczną tak naprawdę.
0: CPN, czyli ceny paliw niżej, obowiązywał od kwietnia do końca czerwca. Ruszył proces diagnosty aut z Jarocina, który sfałszował prawie 400 przeglądów samochodów. Tyle samo mężczyzna usłyszał zarzutów dotyczących poświadczenia nieprawdy w dowodach rejestracyjnych. Co dokładnie robił oskarżony? Szczegóły sprawy zna Adam Kaźmierczak.
8: Mężczyzna stwierdzał sprawność pojazdów w tempie ekspresowym. Wystarczyło, że jedynie przejechały one przez stację diagnostyczną. Jak ustalili śledczy, podbijał on także dowody rejestracyjne na przyszły rok samochodom, których nawet nie widział. Aktualne przeglądy u 69-latka miały zrobione pojazdy będące w tym samym czasie za granicą. Mężczyzna odpowie teraz za korupcję. W sumie usłyszał 372 zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Jak wynika z ustaleń policji, mężczyzna fałszował przeglądy przez prawie 10 miesięcy. W Chorzowskim Zoo urodziły się dwa rysie euroazjatyckie. Maluchy są częścią europejskiego programu hodowlanego. Jego celem jest ochrona i odbudowa populacji zwierząt. Jeśli młode będą rozwijać się prawidłowo i spełnią wymagania programu, w przyszłości mogą być wypuszczone na wolność. W Polsce gatunek objęty jest ścisłą ochroną. Pytona królewskiego ukrytego w biustonoszu próbowała przemycić do samolotu w Amsterdamie pewna Kanadyjka. Gdy została zatrzymana, tłumaczyła, że znalazła go na ulicy w centrum miasta. Pyton królewski jest gatunkiem objętym ochroną, więc jego przewóz wymaga wielu zezwoleń. Choć to dusiciel, to nieduży, do 1,5 metra, często hodowany w domach, także w Polsce.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Niemal 2 lata temu skazany jechał pijany ponad 220 km na godzinę. Staranował samochód, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci trafiło do szpitala. Materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości. Uważam, że wydałem sprawiedliwe orzeczenie. Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Maciej Mitera.
1: Na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa.
0: Oprócz Żaka wyroki usłyszeli także jego znajomi, którzy pomagali mu uciec z kraju, zacierali ślady i nie pomogli na miejscu wypadku. Dostali od 2 do 5 lat więzienia. Prokuratura ma już pewność, że pobity przez trójkę Ukraińców mieszkaniec Bytowa zmarł z powodu odniesionych ran. Takie wnioski płyną ze wstępnej opinii patomorfologa, który zbadał ciało. 36-latek został brutalnie pobity wraz ze swoją partnerką w zeszły czwartek, a 2 dni później zmarł w szpitalu. Dlaczego doszło do tej bijatyki? Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał z szefową prokuratury rejonowej.
2: Poszło o kobietę. Para Polaków poznała jednego z Ukraińców, z którym postanowili wspólnie spędzić czas. Problem w tym, że nowo poznany znajomy przekroczył granicę próby bliższego kontaktu z 44-latką.
3: Zaprosili go do mieszkania, alkohol był spożywany, no i doszło do takiego nieporozumienia, do szarpaniny, a potem całe zdarzenie przeniosło się poza mieszkanie.
2: Jak mówi prokurator Małgorzata Jackowska-Borek, po wyjściu z mieszkania do Ukraińca przyłączyło się 2 jego kolegów. Cała trójka rzuciła się na parę, zwłaszcza na mężczyznę, który został przez nich pobity. Na śmierć. Bytów, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Napastnikom zostanie zmieniony zarzut na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Joanna Wicha w mocnych słowach o Katarzynie Pełczyńskiej Nałęcz. Nie potrafi współpracować w koalicji, mówi w Radiu Z posłanka Lewicy, a chodzi o publiczny spór ministrów dotyczący najmu krótkoterminowego. Jeśli tworzymy koalicję, to powinniśmy takie rzeczy załatwiać między sobą, a nie w świecie kamer, uważa Joanna Wicha.
4: Co chwilę ma jakieś pretensje do ministrów własnego rządu, czy do pana premiera, no jakoś coś nie działa chyba, a jednocześnie jednak nie wychodzi z tego rządu. Poszła na stronę opozycji tak naprawdę. Krytykuje dokładnie tak, jak koledzy i koleżanki z Razem, więc to trochę tak, jakby nagle znalazła się po drugiej stronie.
0: Słowa Pełczyńskiej Nałęcz o tym, że rząd przyjął ustawę skrojoną pod jakieś lobby, posłanka Wicha komentuje krótko. To jest brzydkie, takie słowa nie powinny padać, a używanie słowa lobbyści jest naprawdę grube. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu reaguje na doniesienia, że pacjent musiał zapłacić za parking ponad 1300 zł. Mężczyzna przyjechał na SOR, bo nie czuł się dobrze. Nie spodziewał się, że spędzi tam 3 dni. To pierwsza taka sytuacja od momentu wprowadzenia opłat za przy szpitalu, mówi Radio Z dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
5: Tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty. Parking, który ma szpital, dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Jest to parking krótkoterminowy, w którym zwalnianie wszystkich miejsc jest kluczowe dla dostępu jak największej liczbie pacjentów.
0: Szpital przekonuje, że dzięki wysokim cenom za parking problem ze znalezieniem wolnego miejsca jest mniejszy.